0: cieniuteńką stróżką zdobi sufit w szereg map. To mi znów na łóżko cichutko kap, kap, kap. A chociaż deszczyk to jest rodzaj kolosalnych las, to mi chlap, flum, flum, to mi chlap, klap, klap. To i flum, flum, flum, to mi kap, kap, kap. To mi weselutko z deszczykiem moim jest.
1: Radio Pogoda. Muzyka, która poprawia nastrój.

gdy po ogrodach wiatr nocą gra, gdy cię ogarnia smutek jak mgła, gdy oczy śmiać się.

taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Rzecz jakaś dziwna musi być w tym, że co dzień musisz spotkać się z nim. On znów zagląda.

myśli się sam, niech sam wpadnie na to, że w kalendarzu jest wciąż taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie.

0: Marcin Janusprawczyk, Radio Pogoda. Pozdrawiam serdecznie.
1: Nie wiem, skąd wziął się u nas ten taniec, jakie licho przy...

zgoda, możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej miny.

0: Radio Pogoda. Przeboje na każdą porę dnia.
1: Oczy nad ranem, oczy wieczorem.

Już gasną światła na drogach i nieba, budzi się chłodny wiatr. Gdy pójdę w świat ten, jeśli umiesz przed

Jeszcze ci wciąż spojrzeniem śpiewam Du holte Kunst. I serce pęka i muszę jechać, więc mnie żegnasz. Lecz nie drży w dłoni mej twa ręka i wyjechałam, zostawiłam, jak sen urwała się rozmowa, błogosławiłam, przeklinałam Du holte Kunst. Więc tak.

Niech pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt z bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretny metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem go.

Na kominku ogień płonie, syczy sykiem smolnych szczap. Przy kominku grzeje dłonie, odrażający drap. Dobry Boże, trap się trap, odrażający drap.

0: obywateli dwóch.
1: Weźmie, wyjdzie i buch, buch, obywateli dwóch?
0: Dwóch. W palenisku ich zakopię, pójdę w kaczpie sączyć dzban.
1: Ułożyłeś sobie, chłopie, nie do przyjęcia plan. Tu dwa trupy, a tu dzban, nie do przyjęcia plan.
0: Proszę. Jak wysącie dzban, to jeszcze rym kaczmarza dzbanem w łeb. Karczmarz obwązać po pieście, łasą na pieszczotlep.
1: Jego pusty dzbanem w łeb, a ją na pieszczotlep?
0: A co? Ale zdradzi mnie kominek, bo mych ofiar duszę dwu. Przez płonącą tam sośninę zasyczą pstotu. Sykną duszę ofiar dwu. Pstotu, pstotu.
1: Seku słyszy ten, co trzeba, co nadraba oko ma. I za aprobatą nieba wykopie trupy dwa.

0: lekko jak przesień.
1: Hrabie nie tkwi w złych naweczkach i póki czas się zmieni.
0: I dynda, dynda, stryczka cię.
1: Więc póki czas się zmieni.
0: Chwileczkę.

obdarowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham. I wschodzi słońce bez promieni.

0: będzie cholerna na głowę, na serce i na mózg.
1: Już cały dzień taki był i cały tydzień.
2: I będzie drugi, będzie trzeci taki sam.
1: Już nie mogę, już nie wiem, już nie widzę, co z sobą począć, gdzie się podziać z sobą mam.

0: i ani wola, była jedna i jedyna. Ani drugiej takiej mieć nie będę już.
1: Odeprzeć głowę rękami, okiema, na siebie patrzeć chwilę tak jak obcy mnie.

dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni, zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

Coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie. Lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem. Lato, echże ty. Lato, lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że szybciej. Ocznij się na parę chwil.

mieszkanko. My mieszkamy na parterku, babcia w oficynce. Drepce żądna informacji o całej rodzince. Lecz choć u nas trwa od rana sodomką gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Ziutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Ziuteczkiem, głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie babciu, idzie, jak po sznurku.

puszcza i w ogóle się staruszki na parter nie wpuszcza. Aż rodzinnie osiągniemy, prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być nam tylko lepiej. A jak nam już będzie lepiej, panie i panowie, to się babci, koci, łapci o tym też nie powie.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali.
1: Ojej.
0: Kupowali szafy, stoły, domy.

0: Rozpoczyna się nowa era podróży. Cicha, dynamiczna i komfortowa. Poczujesz pulsujący rytm miasta. Przepływ nowej energii i radość z przemieszczania się. Już wkrótce w Warszawie polska premiera auta, które na nowo zdefiniuje Twój styl miejskich podróży. Nasłuchuj wiadomości z miasta, by dowiedzieć się więcej.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na Twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam. Czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo. Jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

0: Bardzo gorąco pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda, Jasiek Mela.
1: Kuba wyspa jak wulkan gorąca, ola, ej ja.

Dzień dobry, tu Dorota Szałęgowska. Bardzo, bardzo pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda i życzę dobrego dnia albo dobrego życia, po co się ograniczać.

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, na parasol, gdy pada deszcz? Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię słyszał.

bez. Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara. Ale przecież ludzie nie szpilki i bez żadnych ubocznych przyczyn to pomoże ci w świecie gdzieś. Starszy pan.

0: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
2: W drugiej alejce po prawej.
1: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
2: A, to prawda.
1: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
2: No jasne.
3: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
7: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik. Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
8: Została ostatnia reklama.
9: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Reklama. Większy ruch na drogach i więcej patroli zaczął się długi weekend. Poniedziałkowy pożar w hali w Płocku został spowodowany nieumyślnie. Wyjątkowy dzień dla polskiego tenisa. Maja Chwalińska po południu zagrał finał wielkoszlemowego Rolanda Garrosa.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
12: Miriam Lipińska. Rozpoczął się długi weekend. Na drogach możemy spodziewać się dużego ruchu, a także większej liczby policyjnych patroli. Funkcjonariusze będą sprawdzać trzeźwość kierowców i to, czy jeździmy zgodnie z przepisami, zapowiada podkomisarz Remigiusz Rakowski z Policji w Bydgoszczy.
14: Prędkość jest takim głównym grzechem kierowców. Pamiętajmy, że jeżeli jest ładna pogoda, jeżeli świeci słońce, to wcale nie oznacza, że jest bezpiecznie. Paradoksalnie, im jest lepsza pogoda, tym mamy bardziej niebezpieczne wypadki drogowe, ponieważ wielu kierowców czujność jest osłabiona i myślą, że jeżeli mają dobrą przyczepność, to na tej jest bezpiecznie i mogą sobie swobodniej wciskać ten pedał przyspieszenia, ale niestety tak nie jest. Pamiętajmy, prędkość zabija, dlatego apelujemy o przestrzeganie, przede wszystkim ograniczenie prędkości.
12: Intensywne działania policji na drogach mają potrwać do poniedziałku. Niedawny pożar wielkiej hali usługowej w Płocku został wywołany nieumyślnie, twierdzi prokuratura. Taki właśnie zarzut nieumyślnego spowodowania pożaru postawiła 66-letniemu mężczyźnie. Podejrzany przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Prokurator nie może ujawniać ich ze względu na dobro śledztwa. Oskarżony mężczyzna wyszedł na wolność, ale stanie przed sądem i grozi mu do 5 lat więzienia. Francuzi zamknęli w areszcie Rosjanina, kapitana tankowca z rosyjskiej floty cieni. Grozi mu rok więzienia i 150 tysięcy euro grzywny. Ambasada Rosji w Paryżu zażądała zwolnienia mężczyzny z aresztu. Doskonałe wieści płyną z Paryża. Maja Chwalińska w najlepszej czwórce tenisistek na wielkoszlemowym French Open. Polka pokonała wczoraj Rosjankę Annę Kalińską. Łatwo nie było. Nasza zawodniczka w pierwszym secie prowadziła już 5-1 i wtedy zaczęły się problemy.
15: Chciałam grać zbyt pasywnie i jednostajnie, a ona wykorzystała to bardzo dobrze. Zaczęła być o wiele bardziej agresywna i mocno wiało, więc szczególnie pod wiatr było mi ciężko.
12: Ostatecznie jednak Polka wygrała 7-6, 6-3. Dziś w półfinale zmierzy się z kolejną Rosjanką Dianą Schneider. Początek zapewne około 17, bo o 15 zacznie się drugi półfinał. Ukrainka Marta Kostiuk zagra z Rosjanką Mirą Andriejewą. Radio
13: Pogoda. Pogoda.
12: Na termometrach dziś od 20 do 26 stopni, ale pogoda w kratkę. Trochę słońca, ale też przelotne opady deszczu. Możliwe w całej Polsce, a na zachodzie możliwe także burze.

się, mamo. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy.

ją zagłusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks. Dlaczego stale zły los upalec

drobne, odrobineczkę biodro już rzężą, rządzę u stóp. Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć się ma wód. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żarzący.

0: wusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.
1: Radio Pogoda z tobą o każdej porze dnia i nocy.

0: Autopromocja.
1: Jak powstawały najważniejsze utwory w życiu Ewy Bem?
2: Nie przypuszczałam, że z tego się taki zrobi hicior, że ja będę musiała ciągle to śpiewać i po 50 latach nadal to śpiewam.
1: Program Najpiękniejsze Melodie Ewy Bem. Słuchaj dziś od 14 tylko w Radiu Pogoda.
3: Zapraszamy Monika Tarka i Ewa Bem.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
8: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
7: Mów szybko, gdzie byłaś.
8: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
7: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
8: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
7: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
9: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
10: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
11: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
10: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
11: Super. Kiedy płyniemy?
9: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Została ostatnia reklama.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
0: Reklama.

0: Leroy, akcja na kuchnię trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.

0: Radio Pogoda. Tylko u nas takie przeboje.
1: Co to? Gdy usta milczą, śpiewa i wzrusza.
2: To dusza.
1: To dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało.
2: To ciało. To ciało.
1: Dusza i ciało, serce i rozum, wiedza

siedząc w orkestronie schowany. Nie widział skoków ni piruetów, kroków na czubkach palców. Słyszał leciutki tupot po scenie, a potem burzę oklasków.

0: Autopromocja.
1: W ten świąteczny czwartek zapraszam Państwa na spotkanie z kimś, kto za pomocą niezbyt dużego drewnianego pudełka z korbką, eleganckiego stroju, uśmiechu, spokojnego głosu i uroku osobistego tworzy magię.
2: Moje uszanowanie, tu Katarniarz Jan. Zapraszam serdecznie na rozmowę ze mną do Radia Pogoda.
3: Świat w zupełnie starym stylu. Już dziś od 10:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Piotr Sworakowski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
5: Zaprawy?
4: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
5: No, dobrej jakości.
4: I jaka?
5: No, niedroga.
4: I dokąd po nią pojedziemy?
5: Do Bricomana.
6: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
8: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
7: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
8: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.

0: Bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
5: Została ostatnia reklama.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
7: Zaraz część posmarujemy.
6: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
7: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Reklama.
11: Finał poszukiwań zaginionego śmigłowca w Małopolsce. 400 interwencji strażaków po burzach na południu kraju i wymęczony remis w towarzyskim meczu Polska-Nigeria.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
11: Miriam Lipińska. Poszukiwany od nocy w Małopolsce lekki śmigłowiec Robinson odnaleziony. Na wrak maszyny natrafiono dziś rano na zboczach Góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym. Na miejscu było ciało jednej osoby. Informacja o utracie kontaktu z pilotem wpłynęła do służb około godziny 2:00 w nocy. Przyczynę wypadku będzie ustalać prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Podtopione piwnice i podwórka, zalane ulice, konary drzew na drogach to skutki ulewnych deszczy i burz, które przeszły głównie przez południową Polskę. Strażacy interweniowali 400 razy, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
13: Najwięcej zdarzeń, ponad 270, odnotowano w województwie śląskim. Interwencje dotyczyły głównie usuwania skutków ulewnych deszczy. Sytuacja w regionie stopniowo się stabilizuje, jednak służby nadal monitorują rozwój pogody i apelują o zachowanie ostrożności.
11: A dziś synoptycy ostrzegają przed burzami na Pomorzu Zachodnim, w Lubuskiem, a także w części Wielkopolski i Dolnego Śląska oraz Lubelszczyzny i Podkarpacia. Pożar w zakładzie utylizacji odpadów w Ciepielówku w Lubuskiem. Ogień pojawił się dziś nad ranem w jednej z hal. Został opanowany, nikt nie ucierpiał. Trwa dogaszanie. I jeszcze sport. Polscy piłkarze w towarzyskim meczu z Nigerią na Stadionie Narodowym uratowali remis. W ostatniej akcji meczu wyrównali 2-2. Biało-czerwoni do siatki trafili w doliczonym czasie gry i to zarówno w pierwszej połowie, gdy do bramki trafił Kacper Potulski, jak i w drugiej części meczu, gdy na listę strzelców wpisał się Przemysław Wiśniewski.
14: Na początek miałem w głowie, że wrzutka, ale jak zobaczyłem, że ile mam przestrzeni przed sobą, mówię, no albo czwarte piętro, albo bramka.
11: To trzeci mecz bez zwycięstwa, a kolejny nasza kadra zagra już o punkty. Pod koniec września w Lidze Narodów Polska zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną.
15: Radio Pogoda.
12: Pogoda.
11: Przelotny deszcz możliwy w całym kraju, ale będą też przejaśnienia. Po południu i wieczorem na zachodzie i na południowym wschodzie możliwe burze. A na termometrach maksymalnie od 20 stopni na Lubelszczyźnie, przez 22 na Mazowszu i Pomorzu, do 26 na Dolnym Śląsku.

gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka

mama jest w łóżku strojem twym. Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugo płoną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku. A on cichutko odpowiada to, ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym. Nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama.

0: gości nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś idealem mym.
1: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio.

0: ile ma podwiązki pod tą suknią.
1: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
0: Gdy spytasz ją, dla kogo taki luksus?
1: To dla

0: ciuszkiem ślub stwierdzony rejentalnie.
1: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
0: Dla kogoż to, z kim żyjesz tak moralnie?
1: Czy twarz

0: Autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już w sobotę i niedzielę od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Już 13 czerwca rozpoczyna się nowa era podróży. Cicha, dynamiczna i komfortowa. Poczujesz pulsujący rytm miasta, przepływ nowej energii i radość z przemieszczania się. Już 13 czerwca w Warszawie polska premiera auta, które na nowo zdefiniuje Twój styl miejskich podróży. Nasłuchuj wiadomości z miasta, by dowiedzieć się więcej.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozprężają.

0: Magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
8: Reklama.

0: autopromocja.
1: W ten świąteczny czwartek zapraszam Państwa na spotkanie z kimś, kto za pomocą niezbyt dużego drewnianego pudełka z korbką, eleganckiego stroju, uśmiechu, spokojnego głosu i uroku osobistego tworzy magię.
2: Moje uszanowanie, tu Katarniarz Jan. Zapraszam serdecznie na rozmowę ze mną do Radia Pogoda.
3: Świat w zupełnie starym stylu. Już dziś od 10:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Piotr Sworakowski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
12: Została ostatnia reklama.
13: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
14: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
1: Dzisiaj zabieram Państwa na warszawski rynek. Będę rozmawiać z katarniarzem Janem, postacią mocno już związaną z warszawską starówką, a poza tym wyjątkowo przyjaźnie usposobionym człowiekiem. Co usłyszą Państwo zaraz po tych wiadomościach Radia Pogoda.
15: Odnaleziono poszukiwany w Małopolsce śmigłowiec. Pilot nie żyje. Ceny ropy naftowej na światowych rynkach idą w dół. Maja Chwalińska przed szansą gry w finale French Open.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
15: Miriam Lipińska. Tragiczny finał poszukiwań zaginionego śmigłowca w Małopolsce. Maszyna w nocy zniknęła z radarów. Dziś rano jej wrak odnaleźli strażacy i policjanci na zboczu góry Lubogoszcz obok Kasiny Wielkiej. Jedna osoba nie żyje. Akcja policji trwa, mówi aspirant Anna Zbroja-Zagórska z małopolskiej policji.
16: Tam i na miejscu będziemy wykonywać oględziny. Czekamy na specjalistów z laboratorium kryminalistycznego, grupę dochodzeniowo-oględzinową i oczywiście prokuraturę oraz komisję wypadków lotniczych.
15: Okoliczności katastrofy śmigłowca ustalą prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Ceny ropy naftowej na światowych rynkach w dół. To dzięki decyzji Izraela i Libanu o zawieszeniu broni. Baryłka ropy kosztuje dziś niespełna $97. To sprawdźmy jeszcze, za ile dziś zatankujemy. Litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 5,94 zł, benzyny 98 6,52, a oleju napędowego 6,40 zł. Te ceny będą obowiązywać także jutro. Dziś Boże Ciało i towarzyszące mu procesje. Największych utrudnień z nimi związanych trzeba spodziewać się w okolicach kościołów. Pierwsze procesje jeszcze przed południem, ostatnie pod wieczór, mówi Antoni Rzeczkowski z Drogówki.
17: Tam, gdzie będą poruszały się procesje, policjanci będą wstrzymywać chwilowo ruch, tak więc apelujemy o to, aby bezwzględnie stosować się do poleceń wydawanych przez policjantów.
15: Czasowo wyłączane mogą być nie tylko główne ulice, ale też mniejsze uliczki. W Warszawie centralna procesja Bożego Ciała przejdzie ulicami Starego Miasta. Właśnie rozpoczyna się msza, po której procesja ruszy. I jeszcze sport. Maja Chwalińska zagra dziś o finał Rolanda Garrosa. To jej życiowy sukces i największa niespodzianka w tym turnieju. Sama Chwalińska nic nie robi sobie z nagłego zamieszania wokół niej.
18: Myślę, że tego za bardzo nie odczuwam, szczerze mówiąc. Może jestem w bańce, nie wiem. Myślę, że faktycznie no, to też jest kwestia właśnie tych wyborów. Nie wchodzę na te media podczas tego turnieju. Nic nie czytam tak naprawdę. Myślę, że to mi bardzo, bardzo pomaga, bo naprawdę chcę się skupić tylko na grze.
15: Polka o finał Rolanda Garrosa zagra dziś późnym popołudniem około 17-18 z Rosjanką Dianą Schneider. Radio
3: Pogoda. Pogoda.
15: Dziś dość ciepło, na termometrach maksymalnie od 20 stopni na Lubelszczyźnie, przez 22 na Mazowszu i Pomorzu, do 26 na Dolnym Śląsku, ale w całym kraju może przelotnie popadać, a na zachodzie i na południowym wschodzie przelotnie zagrzmi. Będą też jednak przejaśnienia.
3: Świat w zupełnie starym stylu z Radiem Pogoda. Zaprasza Piotr Sforakowski.
1: Studio Radia Pogoda odwiedził Kataryniarz Jan, czyli pan Jan Jastrzębski. Dzień dobry.
19: Dzień dobry, moje uszanowanie.
1: Jak się panu podoba tutaj?
19: Bardzo mi się podoba, bardzo eleganckie studio.
1: I w tym eleganckim studiu zostajemy z państwem przez najbliższe kilka godzin, rozmawiając o zajęciu pana Jana, o miejscu, w którym najczęściej można go spotkać, repertuarze, który prezentuje i o kilku innych życiowych sprawach. Zapraszamy.
19: Kataryniarz Jan.
1: I Piotr Sforakowski, a nasze spotkanie od czasu do czasu rozmaicą piosenki, które można usłyszeć na warszawskim rynku w katarynkowej wersji naszego dzisiejszego gościa. Na przykład Panie Janie w wykonaniu Adama Astona.
3: Świat w zupełnie starym stylu z Radiem Pogoda.

0: świat w zupełnie starym stylu z Radiem Pogoda. Zaprasza Piotr Sforakowski.
1: Kataryniarz Jan jest gościem Radia Pogoda i przede wszystkim, panie Janie, ustalmy, czym się pan właściwie zajmuje, bo na swoich profilach społecznościowych przedstawia się pan pisząc, że opowiada pan historię piosenkami dawnej Warszawy.
2: Jestem kataryniarzem, czyli gram na katarynce, takim instrumencie, który nie wymaga żadnych umiejętności, żeby na nim grać. Czyli każdy mógłby być tym kataryniarzem i właśnie odtwarzać dźwięki dawnej Warszawy, ponieważ głównie mój repertuar składa się z przedwojennych utworów.
1: Ale to też trzeba wiedzieć, w którą stronę kręcić.
2: W mojej katarynce można w obie.
1: O, naprawdę? I to tak. Idzie do przodu?
2: Tak, idzie do przodu.
1: Proszę. Czy kataryniarz to jest pana zawód, pasja, czy może rola?
2: To jest wszystko razem, bo to jest rola kataryniarza, w którą wchodzę. Bardzo mi się to podoba, ponieważ mogę odkleić od siebie tą funkcję kataryniarza i wtedy jestem w świecie kataryniarza Jana i wtedy tak mi... No, mogę być innym człowiekiem wtedy też.
3: Rozumiem.
2: Więc to taką odskocznię mi daje od szarego życia codziennego. I jest to mój zawód. Jestem kataryniarzem codziennie, oprócz poniedziałków, tak jak muzea w poniedziałki zamknięte. I jest to moja pasja, ponieważ bardzo lubię ten temat kataryniarski. Pasjonuję się katarynkami.
1: No proszę.
2: I
1: tak to wygląda. Gromadzi pan katarynki? Kolekcjonuje?
2: Nie. Nie kolekcjonuję. Nie mam warunków, żeby kolekcjonować. Może jakbym miał gdzieś dom pod Warszawą, to bym może zbierał te katarynki, ale też nie ma tak wielu katarynek tutaj na rynku polskim, więc nie ma za bardzo czego zbierać. W Czechach jest wiele katarynek i w Niemczech tam są kolekcjonerzy, którzy właśnie zbierają te katarynki, no ale też jest tak, że jak nazbierają tych katarynek, to przecież na nich nie grają, bo nie da się jednocześnie grać na kilku katarynkach naraz. Więc wydaje mi się, że taki kataryniarz powinien mieć tak parę katarynek, żeby czasem coś zmienić, ale żeby bardziej one grały. Dostałem w spadku katarynki po poprzednim kataryniarzu, panu Piotrze Bocie, i no, zdecydowałem razem z córką, która właściwie odziedziczyła spadek po tacie, że katarynka ta, na której grał pan Piotr, pójdzie do Muzeum Warszawy, żeby właśnie jakąś tą tradycję warszawską też zapisać na kolejne pokolenia, że ten kataryniarz z Warszawą jest związany i w Muzeum Warszawy też powinna być katarynka.
1: No tak, nasza rozmowa dopiero się zaczyna. Wrócimy do niej w Radiu Pogoda za kilka minut, a już teraz mogą państwo zobaczyć, jak wygląda kataryniarz Jan, zaglądając na profile Radia Pogoda w serwisach społecznościowych.
0: Świat w zupełnie starym stylu z Radiem Pogoda.

0: świat w zupełnie starym stylu z Radiem Pogoda. Zaprasza Piotr Sforakowski.
1: Panie Janie, mówi pan, że to jest pasja, ale też rola, w którą się pan wciela, odrywając się od codzienności. Ile czasu zajmuje takie przeobrażenie się obywatela Jana w kataryniarza Jana?
2: No, trzeba zawiązać muszkę i już można być kataryniarzem Janem.
1: Do naszej rozmowy o kataryniarzach, publiczności, repertuarze i nie tylko wracamy w Radiu Pogoda za niedługą chwilę, którą w większości wypełnią najpiękniejsze melodie.
0: Świat w zupełnie starym stylu z Radiem Pogoda.

0: w zupełnie starym stylu z Radiem Pogoda. Zaprasza Piotr Sforakowski.
1: Przede mną gość Radia Pogoda, Kataryniarz Jan. Rozmawiamy o urokach tego niecodziennego dziś zawodu. Panie Janie, co pan szczególnie lubi w tej dawnej Warszawie, o której opowiada pan piosenkami?
2: To, co lubię w dawnej Warszawie, to jest ten taki czar. Ja właściwie lubię taką niewypowiedzianą epokę vintage, bo to jest taki okres, który wszyscy pozytywnie kojarzą. Zazwyczaj nie pamiętamy negatywnych rzeczy z przeszłości. Przeszłość zazwyczaj ludziom kojarzy się z czymś kiedyś to było, z czymś dobrym, bo byli młodzi, słyszeli, że kiedyś było lepiej, więc ja przywołuję właśnie te czasy, te, w których było dobrze, te bajkowe, te same miłe wspomnienia. Mhm. I wtedy też kultura była, wydaje mi się, na takim wysokim poziomie, że ludziom zależało na słowie. Dbali o to słowo. W piosence, w tekstach, w różnych wierszach.
1: No samo to, że zajmowali się tym najlepsi poeci, prawda?
2: Tak. Więc zwykłe piosenki uliczne właśnie tworzyli poeci i to było też piękne.
1: Tak.
2: Że to nikt tak z ulicy sobie nie stanął, nie wymyślił sobie piosenki, tylko właśnie prawdziwy poeta napisał, a ulicznicy podchwytywali i śpiewali na ulicy. Różni grajkowie.
1: I to skłoniło pana do przyjęcia roli Kataryniarza? To pozytywne skojarzenia z przeszłością?
2: Pozytywne skojarzenia z przeszłością prowadziły mnie do rekonstrukcji. Mhm. Na początku zaczynałem od rekonstrukcji historycznej ze zgrupowaniem Radosław, to taka grupa historyczna z Warszawy. I później powstała trupa teatralna Warszawiaki, z którą właśnie zaczęliśmy rekonstruować życie przedwojennej ludności cywilnej w Warszawie. I bardzo mi się to podobało. I skąd powstał właśnie ten Kataryniarz? Chciałem to robić na co dzień. Chciałem występować. No, występowaliśmy na ulicy, ale zawsze no, trzeba było zorganizować zespół, poprosić kogoś. I Katarynka jakoś tak kojarzy się wszystkim z Warszawą, ponieważ tutaj mamy w Warszawie tradycję warszawskiego kataryniarza. Pan Piotr przez prawie ćwierć wieku występował na ulicach Starego Miasta, jeździł też po szkołach. Jak ja byłem mały, był u mnie w szkole, grał na katarynce.
1: Aha!
2: I wydawało mi się, że potrzebuję takiego instrumentu, który za bardzo nie będzie mnie angażował do gry, żebym mógł śpiewać, bo ja bardzo lubię śpiewać. I właśnie katarynka była takim świetnym instrumentem, który mógłby właśnie akompaniować mi przy moim śpiewaniu przedwojennych piosenek.
1: Z tego, co się stało po tym, jak się pan zajął kataryniarstwem, wynika, że decyzje były właściwe. Do naszej rozmowy wracamy za chwilkę.
0: Świat w zupełnie starym stylu z Radiem Pogoda.

0: świat w zupełnie starym stylu z Radiem Pogoda. Zaprasza Piotr Sforakowski.
1: Gościem świątecznego Radia Pogoda jest kataryniarz Jan, mocno już związany z wizerunkiem warszawskiej starówki. Panie Janie, czy trudno jest być kataryniarzem? Chodzi mi i o tę tradycję, którą zostawił panu poprzedni kataryniarz, pan Piotr, i o reakcję publiczności.
2: Kataryniarzem można powiedzieć, że aż przyjemnie być, bo to jest bardzo prosta sprawa. Wystarczy mieć katarynkę, tak jak w XIX wieku. Kto chciał zostać kataryniarzem, to musiał zorganizować sobie instrument. No właśnie jedyny problem to jest zdobycie instrumentu, ale tak, to ludzie bardzo pozytywnie reagują na katarynkę. W Polsce bardzo dobrze się kojarzy katarynka. Pomimo tego, że ci kataryniarze w XIX wieku, to już pod koniec XIX wieku, to nikt za nimi nie przepadał, sam Bolesław Prus nie lubił kataryniarzy.
1: I przy Bolesławie Prusie oraz jego kataryńce zatrzymajmy się teraz, a do naszej rozmowy wrócimy zaraz po wiadomościach Radia Pogoda.
0: Świat w zupełnie starym stylu z Radiem Pogoda.
3: Autopromocja.
0: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
4: Ja mam wykaz ptaków, które zaczynają swoje występy po kolei. Dzisiaj dzięki tym ptaszkom miałem pobudkę koło 3 w nocy.
5: No to miła pobudka.
4: Tak, tak myślisz? I tak no, codziennie? No tak.
5: Lepsza niż syrena alarmowa.
4: Albo śmieciarka, jak butelki zabiera.
0: Michał Pierzchała i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg

0: super. Tylko co na to moja wątroba?
1: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
0: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
0: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
3: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
4: Reklama.
5: Jest długie lato w Portofino i dużo gości

par. Pan Wodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki, co to nie pije, nie pali, a tłum szalał hiszpański walc.

0: Autopromocja.
1: Jak powstawały najważniejsze utwory w życiu Ewy Bem?
2: Nie przypuszczałam, że z tego się taki zrobi hicior, że ja będę musiała ciągle to śpiewać i po 50 latach nadal to śpiewam.
3: Jak pomidory w lutym.
1: Program Najpiękniejsze Melodie Ewy Bem. Słuchaj dziś od 14 tylko w Radiu Pogoda.
4: Zapraszamy Monika Tarka i
5: Ewa Bem.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
10: Widzę, że Hanie coś gryzie.
11: Komar.
12: Zaraz część posmarujemy.
13: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
14: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
15: Już nie swędzi.
16: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Została ostatnia reklama.
19: Co za dzień.
20: Co się stało?
19: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
20: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
19: Meliski?
20: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
19: Czyli to takie pastylki antystresowe?
20: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
19: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
20: Na mnie i na Meliski.
17: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama.
21: Najpiękniejsze melodie wracają za niedługą chwilkę, a ja wrócę do rozmowy z kataryniarzem Janem, ale teraz proszę posłuchać najważniejszych wiadomości Radia Pogoda.
22: Tragiczny finał poszukiwań śmigłowca w Małopolsce. Burzowe alerty w 6 województwach na zachodzie i południowym wschodzie. Resort cyfryzacji pokazał nowy projekt ustawy o blokowaniu nielegalnych treści w internecie.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 11.
22: Miriam Lipińska. Na zboczach Góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym w Małopolsce odnaleziono wrak poszukiwanego śmigłowca. Kontakt z pilotem urwał się w nocy. Służby znalazły ciało jednej osoby. Akcja była bardzo trudna ze względu na gęstą mgłę, mówi rzeczniczka małopolskiej policji inspektor Katarzyna Cisło.
23: Pieszo szukaliśmy tego śmigłowca i znajdował się on na zboczu Góry Lubogoszcz. To taki teren bardzo trudno dostępny, stromy, zalesiony.
22: Miejsce zdarzenia zostało już zabezpieczone. Wkrótce rozpoczną się jego oględziny. Synoptycy ostrzegają przed burzami w 6 województwach na zachodzie i południowym wschodzie kraju. Burze przechodziły nad Polską także wczoraj. Z ich powodu strażacy wyjeżdżali blisko 500 razy, najczęściej na Śląsku i w Łódzkiem. Szymon Kępka.
24: Tylko na Śląsku interwencji było 380. Front burzowy, silne ulewy zalały kilka ważniejszych dróg w Rudzie Śląskiej. Sparaliżowały też działanie węzła kolejowego w Czechowicach-Dziedzicach. W rejonie Żor fatalne warunki i ulewny deszcz doprowadziły do serii kolizji na autostradzie A1. Tam w okolicach Żor nadal kierowcy powinni przygotować się na utrudnienia w ruchu. Ulewy przeszły też przez województwo łódzkie. W gminie Działoszyn kilkanaście budynków podtopionych. Kierowcy, uwaga na drogę krajową 42 w okolicach Pajęczna. To miejsce nadal warto omijać.
22: Ministerstwo Cyfryzacji pokazało szczegóły nowej wersji ustawy o blokowaniu nielegalnych treści w internecie. Uwzględniającej uwagi prezydenta zaznacza wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
25: W tym projekcie nie ma natychmiastowej wykonalności decyzji, to znaczy, że po kliknięciu
2: kliknięciu urzędu, treść nie znika z internetu, treść zostaje blokowana na podstawie wyroku niezależnego sądu powszechnego i to jest ten główny proceduralny zarzut, na który odpowiadamy.
22: Pierwszą wersję ustawy Karol Nawrocki zawetował, bo uznał, że daje urzędom państwowym uprawnienia do cenzurowania internetu, co zagraża wolności słowa. Długi czerwcowy weekend rozpoczęty. Jednym z popularnych kierunków są góry. Na Podhalu obłożenie w okolicach 70%. Nie wszyscy jednak decydują się na spędzenie tam całego długiego weekendu, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
3: Nowy trend, dostrzegany już od jakiegoś czasu, ale nasilający się minioną majówką i w czasie tej czerwcówki, to załatwianie wielu sprawunków w czasie jednego weekendu.
22: Turyści zatrzymują się po drodze na przykład u znajomych czy w rodzinnym domu na jedną noc. Dlatego ruch rozkłada się na różne dni.

0: Pogoda.
1: W całym kraju przydadzą się dziś parasole, do tego na zachodzie i na południowym wschodzie możliwe burze, ale będą też chwile ze słońcem, a na termometrach maksymalnie od 20 stopni na Lubelszczyźnie, przez 22 na Mazowszu i Pomorzu, do 26 na Dolnym Śląsku.

0: świat w zupełnie starym stylu z Radiem Pogoda. Zaprasza Piotr Sforakowski.
1: Piotr Sforakowski, dzień dobry. Gościem Radia Pogoda jest Kataryniarz Jan, postać związana z warszawską starówką. W naszej rozmowie zatrzymaliśmy się przy Bolesławie Prusie, który kataryniarzy nie lubił, ale umieścił ich w swojej twórczości.
2: Tak, jest, napisał nowelkę, dzięki której rzeczy wszyscy w Polsce wiedzą, czym jest Katarynka z tej lektury szkolnej.
1: Gdyby państwo chcieli sięgnąć, ta lektura nosi tytuł Katarynka. Dalszy ciąg naszej rozmowy za chwilkę, bo teraz między innymi piosenka Złoty Pierścionek, którą także można usłyszeć, kiedy kataryniarz Jan bawi słuchaczy na warszawskim rynku.
0: Świat w zupełnie starym stylu z Radiem Pogoda.

0: zupełnie starym stylu z radiem Pogoda. Zaprasza Piotr Sforakowski.
1: Niedawno ustaliliśmy, że być kataryniarzem w Warszawie jest bardzo przyjemnie. No to może zapytam, czy zwracał pan uwagę, jak się zmienia otoczenie, kiedy pan zakręci korbą i katarynka zaczyna grać.
2: Mam takie mistyczne odczucie, jak zaczynam grać na katarynce, że tworzę taką bańkę takiej nostalgicznej, pozytywnej energii. Ta bańka z czasem, kiedy gram, śpiewam, ona się powiększa i zajmuje coraz większą część rynku. I ci ludzie, którzy w to wchodzą, są tacy zrelaksowani, uśmiechnięci, szczęśliwi, niektórzy się wzruszają i to jest takie piękne, ja to buduję i czasem wpada na rynek ktoś, bo to często są dzieci z akordeonikami, które nawet nie grają, tylko po prostu machają tym akordeonikiem i ktoś za nimi idzie i każe im wchodzić między stoliki i wtedy mi ta bańka pęka. No i to są takie rzeczy, z którymi się zderzam. Problem jest taki, że nikt nie chce się tym zająć.
1: I o tej radości, i o publiczności też jeszcze trochę sobie porozmawiamy w Radiu Pogoda z panem Janem, kataryniarzem z warszawskiej Starówki. A na profilach społecznościowych Radia Pogoda mogą państwo zobaczyć, jak zmieniają się twarze słuchaczy, kiedy zakręci korbą katarynki.
2: Nie wiem, myślę, że to jest ten wspaniały repertuar. Też ta katarynka jest tak zrobiona, żeby ona nie była za głośna.
1: Właśnie, bo to jeszcze do tego wszystkiego nie przeszkadza.
2: Bo ja nie używam nagłośnienia i śpiewam tak, jak się niesie głos po prostu na rynku. A katarynka ma piszczałki fletowe, one są bardzo delikatne, takie łagodne. To brzmienie nie jest ostre i też jest dosyć ciche. No też, żeby nie zagłuszało głosu. Stąd też jest to takie tło na rynku. Dlatego jak pan zapytał, czy coś się wokół mnie zaczyna dziać na początku, no to tak jakby na początku nie wpływam na odbiorców, na turystów i na ludzi, którzy są na rynku, ponieważ oni to traktują jako tło. I to jest właśnie fajne, że mogę być tym tłem na rynku, które wprowadzi ten przedwojenny klimat, wprowadzi ich tą atmosferę tej przedwojennej Warszawy, oglądają kamieniczki. Wiadomo, że one są odbudowane, że to jest miasto, które zostało zburzone i podniosło się z ruin, no i te kamienice nie są tak stare, jak wyglądają, ale mają w sobie tego ducha przedwojennej Warszawy.
1: Właśnie. Myślę, że chodzi raczej o ducha niż o to, że one nie są oryginalne. Także niejako troszkę też pan odbudowuje uczucia, które tam się kiedyś pojawiły i dalej w tym są. Czyli klimat nostalgii za dawnymi czasami. Można to tak ująć?
2: Tak, chociaż staram się nie tylko tą nostalgią, ale też po prostu sprawiać ludziom radość. No po prostu bardzo lubię, jak się ludzie zaczynają uśmiechać na rynku. Wchodzą na rynek i zaczynają tej buzie ich kąciki ust się unosić i po prostu się cieszą. I to sprawia mi największą radość.
1: I o tej radości i o publiczności też jeszcze trochę sobie porozmawiamy w Radiu Pogoda z panem Janem, kataryniarzem z warszawskiej Starówki.
0: Świat w zupełnie starym stylu z Radiem Pogoda.

0: świat w zupełnie starym stylu z Radiem Pogoda. Zaprasza Piotr Sforakowski.
1: Mówił pan, panie Janie, o tym, że widać, jak pana słuchacze się relaksują, słuchając przedwojennych melodii, które im pan serwuje podczas swojego występu. Za chwilkę do tego wrócimy, a teraz tylko proszę powiedzieć, ile lat już pan występuje z Katarynką?
2: Osiem lat.
1: No, to już to i owo można i zauważyć, i zmienić nawet. Wracamy do tej rozmowy w Radiu Pogoda za jakieś 10 minut.
0: Świat w zupełnie starym stylu z Radiem Pogoda. Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: jechać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Została ostatnia reklama.
6: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Reklama.

0: Świat w zupełnie starym stylu z Radiem Pogoda. Zaprasza Piotr Sforakowski.
1: Przed chwilą dowiedzieliśmy się, że dzisiejszy gość Radia Pogoda, Kataryniarz Jan, już 8 lat pojawia się na warszawskim rynku z Katarynką, by bawić wszystkich, którzy mają ochotę go posłuchać. Przez ten czas już chyba można zauważyć jakieś zmiany w gustach publiczności, prawda?
2: Zmiany są w zależności od turystów, którzy przypływają. Ponieważ są takie fale z różnych krajów. Czasem jest fala, że są tylko Włosi, czasem jest fala Amerykanów. Są takie okresy w turystyce w Warszawie.
1: Tak, tak, Hiszpania też oczywiście.
2: No tak, ale Hiszpania to jest taki stały
1: element.
2: Stały element, ale mówię o takich falach dużych, że na przykład jest przez tydzień czy przez dwa są wycieczki z Włoch jedna za drugą. Albo Amerykanów. Tak jakby przypłynął statek i przywiózł ich wszystkich i nie wiadomo skąd się to bierze. I ci Włosi nawzajem też nie wiedzą, dlaczego na przykład wszyscy przyjechali teraz do Polski. No czasem jest tak, może jakaś oferta jest reklamowa, która nagle trafia do wszystkich i wszyscy się rzucają na wycieczkę do Warszawy. Więc są takie fale turystów i wtedy są troszeczkę inne gusta wśród tych turystów i też bardzo dużo turystów przyjeżdża na koncerty. Jak jest koncert na Stadionie Narodowym, to wtedy na Starówce są turyści, którzy pragną poznać to miasto. Bo wiadomo, że dużo jest turystów takich, którzy nawet nie zajrzą na Starówkę, przyjechali zobaczyć Warszawę, wieżowce. No, Warszawa ma najwyższe wieżowce w Europie, więc trafiają te wycieczki. Wiadomo, jak ktoś już przyjeżdża zorganizowaną wycieczką biznesową, to często takim turystom organizuje się właśnie przejazd po Starówce, no ale to jest szybkie przebiegnięcie się po Starym Mieście. I później powiem panu, że wracają tacy turyści, którzy są zainteresowani z tych biznesów. Albo sami przychodzą, a później ich spotykam na jakimś takim evencie, co zaprosili kataryniarza, żeby ci biznesmeni zobaczyli, że jeszcze tu jest jakaś kultura.
1: Jak wygląda
2: warszawski folklor. I ludzie, którzy są zainteresowani zwiedzaniem i przeżyciem tego miasta, to ja właśnie dla nich gram. Bo to jest, powiem panu, wielka przyjemność. Dlatego też gram rano. Jestem, tak jak gwarantuję, te godziny między 11 a 15, że jestem. Dlatego, że wtedy są turyści, którzy właśnie chcą coś przeżyć. Te godziny, które podaję, to jest takie, że jak po prostu ktoś planuje przyjazd do Warszawy, to wie, że to między 11 a 15 znajdzie kataryniarza na rynku pod Syrenką. I jak chce się zwiedzać, to właśnie przychodzi się w godzinach porannych. Bo ten późniejszy ruch, koło godziny 18, co często warszawiacy mówią, a my pana nie widzieliśmy, jesteśmy na Starówce parę razy w roku, ja ani razu się z panem nie spotkaliśmy, pana wcale tam nie ma. To jest ten ruch, który przychodzi przejść się przez Stare Miasto.
1: Tak.
2: Oni po prostu płyną jak rzeka, jakby byli na pielgrzymce, że tylko idą, przechodzą przez tą Starówkę, przedeptują ją i nie zatrzymują się na chwilę nawet.
1: Tak, bo może idą gdzieś tam spotkać się ze znajomymi, prawda,
2: a nie
1: chodzi o zwiedzanie.
2: Z restauracji czy coś tak. To nie jest ruch zwiedzający, bo to też jest tak, że ja mam repertuaru na 5 godzin. Mam takich słuchaczy, którzy siedzą na ławce i słuchają, bo to nie jest tak, że ja gram w kółko to samo. Zresztą kataryniarze w XIX wieku tak robili, bo mieli melodie zapisane na wałkach jak pozytywka i powtarzali w kółko to samo.
1: U nas nie ma mowy o powtarzaniu tego samego, rozmowa się toczy i za chwilkę wracamy do niej w Radiu Pogoda. Zapraszam też do odwiedzania naszych profili na Instagramie i Facebooku, gdzie mogą państwo zobaczyć pana Jana przy pracy.
0: Świat w zupełnie starym stylu z Radiem Pogoda.

0: świat w zupełnie starym stylu z Radiem Pogoda. Zaprasza Piotr Sforakowski.
1: Panie Janie, rozmawiamy o pana pracy, czyli o byciu kataryniarzem. Czy często pan zmienia albo uzupełnia swój repertuar?
2: Ostatnio nie poszerzam repertuaru ze względu na to, że czekam na nową katarynkę. No i problem jest taki, że ja na nią czekam, a powinienem ją robić. Tylko co mogłem, to zrobiłem, resztę zleciłem i jest troszeczkę zastój w tym powstawaniu tej nowej katarynki. Przestałem dodawać, raczej dodam tam co jakiś czas, dodam jakiś jeden nowy utwór, ale już tam taką dużą skalę nie poszerzam repertuaru jak na początku działalności, ponieważ ta nowa katarynka będzie miała większą skalę dźwięku.

0: Autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięży. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Rozpoczyna się nowa era podróży. Cicha, dynamiczna i komfortowa. Poczujesz pulsujący rytm miasta. Przepływ nowej energii i radość z przemieszczania się. Już wkrótce w Warszawie polska premiera auta, które na nowo zdefiniuje Twój styl miejskich podróży. Nasłuchuj wiadomości z miasta, by dowiedzieć się więcej.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
7: Oszczędzam.
6: O, a ile?
7: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
8: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
14: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
13: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
14: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
15: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Została ostatnia reklama.
16: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

Statek do Mlocin, statek do Mlocin. To jest atrakcja, jakich mało moi zloci. Już dwie panienki z buzią w ciup opalać poszły się na dziób. A ja z kolesiem dwa wielkie rzeczy.

0: cześć. Tesiu, Tesiu, żyjesz? Oj, żyję, co za życie.
1: Zapada zmierzch, a ja z kolegą wiem, że panienki dwie pracują bliklego. I myślę już, całując rączki, że przy okazji trzeba będzie wpaść na pączki. A obok gość po kilku piwach narzeka: panie, coś tym jachtem strasznie bywa. Kapitan wola cumy rzuć i już przestaje fale pruć.

0: Południe właśnie mija, a to jest świetna pora, żeby posłuchać najważniejszych wiadomości Radia Pogoda, po czym prędziutko wrócić na warszawską starówkę do rozmowy z kataryniarzem Janem i do najpiękniejszych melodii, które także ma w swoim repertuarze.
1: Ostrzeżenia od synoptyków przed burzami w 6 regionach. Węgierskie media o węgierskich zarobkach Marcina Romanowskiego. Maja Chwalińska czy Diana Schneider dziś pojedynek o finał French Open.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 12:00.
1: Miriam Lipińska. Uwaga na burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi na Pomorzu Zachodnim, w Lubuskiem, a także w części Wielkopolski, Dolnego Śląska, Lubelszczyzny i Podkarpacia. W czasie burz może spaść nawet 20 mm deszczu, a lokalnie grad. Będzie też silniej wiało, w porywach do 80 km na godzinę. Trwa długi czerwcowy weekend i policyjna akcja na drogach. Mundurowi są m.in. przy autostradach i drogach szybkiego ruchu. Na trasy wyjechały też radiowozy grupy Speed, mówi komisarz Adam Dębiński z łódzkiej policji.
3: Stróże prawa będą pełnić służbę nie tylko w nieoznakowanych radiowozach z wideorejestratorami. Wyjadą na drogi także na motocyklach i w oznakowanych autach, a sytuację z góry monitorować będzie policyjny śmigłowiec.
1: Policyjna akcja potrwa do poniedziałku. Marcin Romanowski zarobił równowartość około 210 tysięcy złotych w powiązanym z Wiktorem Orbanem węgierskim think tanku Centrum Praw Podstawowych. Deklarację majątkową byłego wiceministra sprawiedliwości przejrzał węgierski dziennik Neprzawa. Z kolei tygodnik HVG napisał, że mieszkanie, w którym Romanowski mieszkał w Budapeszcie, mogło być częściowo przysługą od węgierskich władz, ponieważ wynajmująca je firma jest powiązana z osobami zbliżonymi do partii Orbana. Romanowski wraz ze Zbigniewem Ziobrą, którym polska prokuratura zarzuca nieprawidłowości w zarządzaniu Funduszem Sprawiedliwości, dostali na Węgrzech azyl polityczny. I jeszcze sport. Maja Chwalińska stanie dziś przed szansą awansu do finału Rolanda Garrosa. Nasza tenisistka w meczu półfinałowym zmierzy się z Rosjanką Dianą Schneider. Obie są leworęczne, ale na tym podobieństwa się kończą. Rosjanka przed turniejem była 23. w rankingu WTA, a Chwalińska 114., co na tej ostatniej nie robi wrażenia.
4: Uważam, że każda zawodniczka tutaj gra na naprawdę bardzo wysokim poziomie i te rankingi naprawdę też nie grają.
1: W podobnym tonie wypowiada się menedżer Chwalińskiej Piotr Szczypka.
5: Tu każdy jest człowiekiem do pokonania, ale wyjdź i zagraj z nim, to jest kompletnie inna sytuacja. No i jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem przede wszystkim jej odporności psychicznej.
1: Chwalińska i Schneider mierzyły się wcześniej raz w turnieju w Stambule 4 lata temu. Wtedy górą była Rosjanka, a dzisiejsze starcie obu zawodniczek około 17:00.
2: Radio Pogoda. Pogoda.
1: Dziś przeważnie pochmurno, ale będą też chwile ze słońcem. Będą też przelotne opady deszczu, a na zachodzie i na południowym wschodzie możliwe burze. Na termometrach maksymalnie od 20 stopni na Lubelszczyźnie, przez 22 na Mazowszu i Pomorzu, do 26 na Dolnym Śląsku.
2: Świat w zupełnie starym stylu z Radiem Pogoda. Zaprasza Piotr Sforakowski.
0: Piotr Sforakowski, dzień dobry. Gościem Radia Pogoda jest dzisiaj kataryniarz Jan, którego mogą Państwo spotkać na warszawskim rynku i posłuchać, jak on i jego katarynka przenoszą nas w klimat dawnej Warszawy. Panie Janie, które z melodii prezentowanych podczas występów Pan lubi najbardziej?
6: Ja śpiewam to, co lubię, czyli wszystkie piosenki, które są w moim repertuarze, to są te, które sobie wybrałem.
0: Czyli odpowiedź brzmi wszystkie. No dobrze, wrócimy jeszcze do tych piosenek, jeśli Pan pozwoli, za kilka minut, a teraz posłuchajmy jednej z tych piosenek, które ma Pan w swoim repertuarze. Mowa o Czy tutaj mieszka Panna Agnieszka Alberta Harrisa.
2: Świat w zupełnie starym stylu z Radiem Pogoda.
7: Taki pech to się zdarza, może raz na 100 lat. Znam

0: świat w zupełnie starym stylu z Radiem Pogoda. Zaprasza Piotr Sforakowski.
1: Państwa i moim gościem jest dzisiaj pan Jan Jastrzębski, czyli kataryniarz Jan. Postać mocno związana z warszawską starówką. Codziennie można go spotkać i posłuchać na rynku. Już wiemy, że śpiewa piosenki, które sam wybrał. Panie Janie, a jeśli ktoś podejdzie i poprosi o jakiś szlagier?
2: Czasem ktoś przychodzi, prosi o piosenkę. I no nie zawsze ją dodaję, ponieważ często nie jest w moim zakresie też głosu, bo trzeba tę piosenkę ładnie zaśpiewać. Też ludzie chcieli, żebym występował z piosenką Niemena o Warszawie. Mam tą melodię, ponieważ dużo ludzi przychodzi, tam panów Legii, którzy wiadomo...
1: Sami śpiewają.
2: Sami śpiewają, tylko ja nie jestem w stanie zaoferować wykonania na wysokim poziomie tego utworu, więc mogę zagrać melodię, chociaż mam akurat trudny aranż, więc nie wszyscy poznają, co to jest do końca, ale nie wszystko śpiewam. Po prostu nie mam takiego głosu, żeby unieść wiele melodii. Stąd też wybieram te, które jestem w stanie wykonać na odpowiednim poziomie. Raz miałem taką sytuację, że poprosił mnie starszy pan o piosenkę. To akurat mieszkaniec Starego Miasta, niedaleko rynku. Właściwie to prawie, że na rynku mieszkał razem z żoną i przychodzili słuchać katarynki. Siadali na ławeczce, stare małżeństwo. No to taki przyjemny widok, jak starsi ludzie trzymają się za rękę, tacy już w podeszłym wieku, prawie 100 lat miał pan Dariusz i on poprosił mnie o piosenkę Genialnego Wacusia. Tą piosenkę znałem i nawet ją lubiłem, tylko no, nie miałem jej w repertuarze. Więc powiedziałem, panie Dariuszu, będzie nowa katarynka, będzie nowa piosenka. A pan Dariusz mówi, proszę pana, ja nie mam tyle czasu, ja mam prawie 100 lat. No więc poprosiłem pana Tadeusza, który większość aranży napisał do mojej katarynki, żeby właśnie zaaranżował ładnie tego Genialnego Wacusia i wykonałem go dla pana Dariusza. I w tamtym roku wtedy pan Dariusz odszedł i tak jakby cieszę się, że zdążyłem.
1: Tak.
2: Więc jasne. To jest takie... Czasem nie warto odkładać czegoś na nowości, tylko trzeba zrobić to od razu.
1: Odnoszę takie wrażenie, że jeżeli coś może zachęcić nas do działania, to jest to ta właśnie historia. I coś mi mówi, że będą następne, ale zanim je usłyszymy, posłuchajmy Adolfa Dymszy we wspomnianej przez pana piosence To jest Wacuś.
0: Świat w zupełnie starym stylu z Radiem Pogoda.

nie klik, coś fajdusz jak ktoś. Ktoś niezwykły w głowie ma coś, genialny ma coś, sam nie wie co, ale coś. Wunderkind oka, stypek na pokaz, cuduś, kawior i łosoś.

0: świat w zupełnie starym stylu z Radiem Pogoda. Zaprasza Piotr Sforakowski.
1: Kataryniarz Jan jest gościem Radia Pogoda. Takie krótkie pytanie mam teraz. Gdzie dokładnie można pana spotkać w Warszawie?
2: Moje miejsce jest na rynku Starego Miasta pod Syrenką. Aha. Też jest tak, że kataryniarz na Starym Mieście to działa na zasadzie takiej troszeczkę urzędowej. Chociaż już nie jest kataryniarz z urzędu, bo czasy się zmieniły, ale tradycja warszawskiego kataryniarza powstała w ogóle w latach 60. Pod koniec lat 50., kiedy odbudowano Starówkę, ktoś pomyślał, że właśnie trzeba by jakoś połączyć ducha przedwojennej Warszawy z tą nowo odbudowaną Warszawą. I wymyślono właśnie, że puści się kataryniarza.
1: Tyle tytułem wstępu, a ciąg dalszy tej historii usłyszymy za mniej więcej 10 minut w Radiu Pogoda.
0: Świat w zupełnie starym stylu z Radiem Pogoda. Radio Pogoda.

0: przez kilka.
1: Autopromocja.
2: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
3: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już w sobotę i niedzielę od 10 do 14.
2: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
10: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
9: Doskonale. Kupujemy.
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Już dziś startuje 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Na początek debiuty i super jedynki, czyli prawdziwe emocje i największe przeboje. Wystąpią m.in. Ania Wyszkoni, Dawid Kwiatkowski, Ralf Kamiński, Natalia Schroeder, Majka Jeżowska i wielu innych. Oglądaj dziś od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
14: Została ostatnia reklama.
15: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: świat w zupełnie starym stylu z Radiem Pogoda. Zaprasza Piotr Sforakowski.
1: Wracamy do rozmowy z kataryniarzem Janem w Radiu Pogoda. Z tego, co pan nie tak dawno zaczął mówić, zrozumiałem, że kataryniarz jako instytucja był kojarzony z przedwojenną Warszawą, dlatego przywrócono go po odbudowie Starówki.
2: Właśnie nie. Bo wszyscy myślą, że ten kataryniarz to tak z Warszawą związany. Kataryniarzy w Europie, w każdym mieście było od groma. To było bardzo popularne. Tylko, że po prostu kataryniarze przestali być potrzebni po I wojnie światowej. Weszło radio, płyty gramofonowe i kataryniarze naturalnie zniknęli z ulic miast. Druga wojna światowa to już jest właściwie kres kataryniarzy. Bo ci wszyscy starsi kataryniarze, którzy jeszcze przeżyli I wojnę światową, to dogrywali do końca, do II wojny światowej i później ten zawód w ogóle zanikł. W Warszawie właśnie powstała ta tradycja warszawskiego kataryniarza, stąd teraz ludzie kojarzą kataryniarza i łączą go z Warszawą, dlatego że w Warszawie był ten kataryniarz od tych lat 60. z urzędu, który właśnie miał łączyć tą przedwojenną Warszawę z tą nowo odbudowaną. I chodzić miał po całym Starym Mieście, tylko to właśnie miał zapis, że nie może grać w jednym miejscu dłużej niż 10 minut, żeby nie denerwować nowych mieszkańców grą. Grał na starej katarynce, która była wypożyczona z muzeum. To była katarynka z wałkiem. Ona miała tam chyba 7 czy 8 utworów. No i można je było tak zapętlać w kółko. Tam tylko był jeden polski utwór, Tango Milonga, Jerzego Petersburskiego, ale większość kojarzyła go jako niemiecki utwór, ponieważ w czasie okupacji Niemcy też słuchali Tango Milonga jako O Donna Clara, bo ten utwór był tak popularny w całej Europie, że każdy kraj tam swój tekst napisał w swoim języku i już go sobie przywłaszczał, więc Niemcy też sobie przywłaszczyli Tango Milonga, stąd też nie wszystkim ludziom dobrze się to kojarzył, ten utwór. Więc ten kataryniarz nie za dobrze się kojarzył mieszkańcom. Mhm. Więc woleli, żeby on grał jednak na rynku Starego Miasta, gdzie jest, turyści przychodzą, jest w miarę duża przestrzeń, więc tej gry tak nie było do końca słychać. I tak się utarło, że na rynku Starego Miasta od tych lat 60. można spotkać kataryniarza.
1: Rozumiem. W ten sposób dowiedzieliśmy się, dlaczego kataryniarz jest i powody, dla których jego miejsce to warszawski rynek. Niebawem jeszcze trochę historii, a teraz może posłuchamy tego tanga Jerzego Petersburskiego, do którego przyznaje się cały świat niemal, a o którym kataryniarz Jan przed chwilką nam opowiadał, czyli tanga Milonga.
0: Świat w zupełnie starym stylu z Radiem Pogoda.

0: był. Zanim w leśniczówce pranie gigantyczny motel stanie, zanim ciszę leśną zmąci jaskot pił.
1: Zanim zniknie pod betonem osiedlowych skwerków reszta, w piwnicy od raducha szara mysz.
0: Zanim wszystko co zielone, co w pachnącej trawie mieszka, na podeszwach rozniesie.

0: w zupełnie starym stylu z radiem Pogoda. Zaprasza Piotr Sforakowski.
1: Panie Janie, tyle nam pan już opowiedział, a nie zapytałem jeszcze o to, jak się zostawało kataryniarzem.
2: Żeby zostać kataryniarzem, trzeba było wygrać konkurs na kataryniarza. I to też w konkursie były takie zasady, żeby nie marnować obywateli, którzy byli zdolni do ciężkiej pracy na taki zawód, można powiedzieć, lekko ducha, albo co tylko kręcił korbą, tak. Rozrywkowy. Więc był wymóg, że musi być to osoba z niepełnosprawnością. I w latach 70. był konkurs, który wygrał Leszek Zmaza. To jest taki najbardziej aktywny kataryniarz, który zazwyczaj ludzie właśnie kojarzą go z lat 80. Pan Leszek był świetnym kataryniarzem. Był też młody. Jako młody chłopak został tym kataryniarzem. Miał tam problemy zdrowotne, dzięki czemu właśnie wciągnęli go jako osobę z niepełnosprawnościami. No ale był super wygadany i uatrakcyjniał wycieczką i zwiedzającym, tak, oglądanie rynku Starego Miasta i przeżywanie tej historii, więc kręcił korbo, opowiadał fajne historie, jak to mówi się tak potocznie. To był bardzo śmieszny człowiek wtedy. Teraz też jest, bo Leszek jeszcze żyje, mamy kontakt i czasem w Muzeum Warszawy się spotykamy i Leszek jest naprawdę pozytywną osobą i on opowiadał w tamtych czasach, że na przykład miał małpę, ale musiał się jej pozbyć, bo małpa była strasznym kleptomanem i alkoholikiem. I miał wiele takich różnych przygód i tak barwnie i kolorowo o tym opowiadał, że wszyscy zapamiętali go bardzo pozytywnie. Więc kiedy na początku lat 90. zmienił się ustrój, więc też próbowano tego kataryniarza jakoś tak wpuścić go na wolny rynek, ale żeby spełniał wszystkie przepisy, to zarzucono go tyloma papierami, że pan Leszek stwierdził, że wystarczy. Że on sobie założy sklep i będzie sobie lepiej radził, bo wiadomo, też z tego się utrzymywał. A tutaj niech sobie rynek jakoś radzi. I w 1999 roku na rynku pojawił się pan Piotr Bot, który właśnie od Leszka wziął katarynkę, jego ostatnią, bo Leszek kupił sobie taką super katarynkę w najlepszej wytwórni katarynek w Niemczech, firmy Raffin. To katarynka, która ma 6 głosów i to Mercedes wśród katarynek, jak to tak porównując do samochodów. Przyjęto go miło na rynku, ale później na przykład grał pod oknami, to ludzie w niego rzucali ziemniakami. No jakoś tak nie miał szczęścia do tej gry. Zaczął wtedy jeździć po szkołach, załatwił sobie papugę Carlosa, z którym występował. I zaczął jeździć po całej Polsce z tą katarynką, jako warszawski kataryniarz.
3: Czyli działalność została rozszerzona na cały kraj. A o to, jak pan Jan został kataryniarzem, zapytam zaraz po wiadomościach Radia Pogoda. Przypomnę, że na profilach Radia Pogoda na Instagramie i Facebooku mogą państwo zobaczyć kataryniarza Jana na rynku Starego Miasta w Warszawie i posłuchać nawet jego katarynki.
0: Świat w zupełnie starym stylu z Radiem Pogoda.
4: Autopromocja.
5: Jesteś w zasięgu? Świetnie, bo właśnie tam grają najpiękniejsze melodie. Ściągnij bezpłatną aplikację Radia Pogoda i miej swoje ulubione radio zawsze przy sobie. Szczegóły na radiopogoda.pl.
6: Gdy już mnie znuży śródmieścia.

0: Wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
0: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Ło, widzisz to, co ja?
6: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
11: Dzień dobry, co ma Pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
15: Została ostatnia reklama.
16: Przepraszam,
17: tak?
16: Gdzie znajdę gres?
17: W drugiej alejce po prawej.
16: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
17: A, to prawda.
16: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
17: No jasne.
18: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
19: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Ja mam wykaz ptaków, które zaczynają swoje występy po kolei. Dzisiaj dzięki tym ptaszkom miałem pobudkę koło 3 w nocy.
3: No to miła pobudka.
2: Tak, tak myślisz? I tak no, codziennie? No tak.
3: Lepsza niż syrena alarmowa.
2: Albo śmieciarka, jak butelki zabiera.
1: Michał Pierzchała i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie
4: od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: Została ostatnia reklama.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama.
13: Najpiękniejsze melodie wrócą za chwilkę, podobnie jak my z kataryniarzem Janem. Zaraz wracamy do naszej rozmowy, ale teraz mija 13, więc proszę posłuchać najważniejszych wiadomości Radia Pogoda.
14: Nowe informacje po katastrofie śmigłowca w Małopolsce. Unijni ministrowie o przedłużeniu tymczasowej ochrony dla Ukraińców. Wieczorem rozpocznie się 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 13.
14: Miriam Lipińska. Ciało odnalezione przy wraku rozbitego śmigłowca należy do 30-letniego pilota maszyny, potwierdziła małopolska policja. Szczątki rozbitego helikoptera znaleziono dziś rano na zboczach Góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym. Kontakt z pilotem urwał się w nocy i wtedy ruszyły poszukiwania maszyny. Na miejscu katastrofy pracują śledczy pod nadzorem prokuratora i przedstawiciele Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Według nieoficjalnych informacji śmigłowiec wykonywał prywatny lot związany z podróżą na Węgry i wracał do Polski. Czy przedłużyć tymczasową unijną ochronę Ukraińcom? To jeden z tematów dzisiejszego posiedzenia unijnych ministrów w Luksemburgu. Polska, jak zadeklarował wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk, zgadza się na wykluczenie z unijnej ochrony Ukraińców w wieku poborowym i osób, które nielegalnie opuściły Ukrainę. Obecne przepisy w sprawie ochrony dla Ukraińców wygasają w marcu przyszłego roku, ale Komisja Europejska już pracuje nad ich przedłużeniem i sonduje nastroje wśród państw członkowskich, zwłaszcza że część z nich chce wprowadzenia pewnych ograniczeń. Ceny biletów lotniczych mogą pójść w górę i to już niebawem. Wszystko przez przedłużającą się wojnę na Bliskim Wschodzie i drogie paliwo lotnicze. To prawdopodobnie ostatni moment na szukanie tanich biletów na wakacje, mówi Mariusz Piotrowski z flyforfree.pl.
15: W bilansach wielu linii lotniczych paliwo lotnicze waży bardzo dużo. Cena ropy, cena paliwa lotniczego jest wciąż na bardzo dużych poziomach, więc linie nie mogą sobie pozwolić na to, aby dopłacać do interesów nieskończoność, a jak doskonale wiemy, ten wysoki sezon wakacyjny to jest czas, kiedy linie lotnicze zarabiają. To jest sytuacji, to będą musiały minimalizować straty.
14: Zdaniem eksperta w tym sezonie pasażerowie częściej niż w ostatnich latach decydują się na tańsze bilety na krótsze trasy. W Opolu rusza dziś wieczorem 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Tradycyjnie na początek koncert debiuty, a potem super jedynki. Ten koncert poprowadzą dziennikarze związani z obchodzącym 40-lecie Teleekspresem. A tegoroczny festiwal w Opolu to także jubileusz tekściarza Bogdana Olewicza, kabaretu Neonówka czy zespołu Lady Punk.

0: Pogoda.
1: Dziś przeważnie pochmurno, ale z przejaśnieniami. Do tego wszędzie możliwy przelotny deszcz, a na zachodzie i południowym wschodzie burze. Na termometrach maksymalnie od 20 stopni na Lubelszczyźnie, przez 22 na Mazowszu i Pomorzu, do 26 na Dolnym Śląsku.

0: świat w zupełnie starym stylu z Radiem Pogoda. Zaprasza Piotr Sforakowski.
1: Dzień dobry. W studiu Radia Pogoda goszczy dzisiaj kataryniarza Jana, który umila czas dźwiękami katarynki wszystkim zwiedzającym warszawską starówkę. Panie Janie, mówił pan o swoich poprzednikach, którymi byli pan Leszek Zmaza, którego serdecznie pozdrawiamy, i nieżyjący już pan Piotr Bot. A jak to było z panem?
2: Kiedy chciałem zostać kataryniarzem, znaczy kiedy szukałem sobie właściwie takiego zajęcia, no to zauważyłem, że właśnie jest brak kataryniarza w Warszawie, że to miejsce jest wolne.
1: Tak, a pan przecież był w grupie rekonstrukcyjnej, no to...
2: Tak jest, więc trzeba zagospodarować to miejsce. Dlatego jak pojawiłem się na rynku Starego Miasta, to występowałem jeszcze, no tak, 6 lat, jak pan Piotr występował. Czasami występowaliśmy we dwóch, ale zazwyczaj jak przyjeżdżał pan Piotr, no to on już grał wtedy na rynku. Umawialiśmy się na przykład, kiedy on chce przyjechać, bo na wakacje na przykład jeździł do Sopotu albo do Gdańska. Na północy Polski turystyczny ruch był bardzo dobry, więc tam po prostu można było bardzo dużo zarobić.
1: No tak, z czegoś żyć przecież trzeba. Wrócimy do naszej rozmowy za chwilę, bo zostało jeszcze parę spraw do omówienia. Tymczasem, wracając do repertuaru kataryniarza Jana, posłuchajmy piosenki Warszawa da się lubić w wykonaniu Macieja Koleśnika.
0: Świat w zupełnie starym stylu z

się nawet podobnież miasto Paryż równać nie ma prawa, bo faktycznie wiadomo, pardon, lecz nie ma, nie ma.

0: Obiad w zupełnie starym stylu z Radiem Pogoda. Zaprasza Piotr Sforakowski.
1: Już wiem, że nie zdążę uzyskać odpowiedzi na wszystkie moje pytania, ale myślę, że wielu słuchaczy posłuchałoby o budowie pańskiej katarynki. Który to instrument z kolei?
2: Właśnie to jest wersja ewolucyjna poprzedniej, bo katarynkę trzeba było sobie jakoś kupić. Ale jak zobaczyłem ceny katarynek, no to jest to droga sprawa.
1: A ile kosztuje taka katarynka?
2: Od Rafina, tak jakby na teraz patrząc, to jest 50 tysięcy złotych.
1: O rany, no to niezły samochód się da kupić za takie pieniądze.
2: Delejkę można kupić trochę taniej, no ale Delejka już tak ładnie nie gra. I system MIDI ma zamknięty. To jest system, dzięki któremu można wygrywać dużo piosenek, bo system MIDI steruje zaworami. Grają oczywiście piszczałki fletowe, ale system MIDI steruje zaworami tak, żeby było łatwo wgrywać nową piosenkę. Bo większość katarynek, takich klasycznych, gra na taśmy papierowe. Są takie perforowane taśmy.
1: Tak. No i takie znam katarynki.
2: Taśma z dziurkami, przewija się i te dziurki to są nuty dla katarynki. Katarynka dmucha w to powietrzem i zawory podciśnieniowe wtedy otwierają się tak, jak dziurki pokazują. I drogie jest zamówienie takiej taśmy. Taśmy potrafią kosztować 100-200 euro, więc jest to też duży wydatek. Stąd też ja w swojej katarynce zastosowałem właśnie sterownik, który steruje zaworami elektromagnesami. Łatwo jest napisać na komputerze utwór i wgrać go do katarynki i wtedy te zawory już sobie tam klepią, jak kiedy ja kręcę korbo, już tylko pompuje powietrze. Dlatego u mnie można kręcić i w prawo i w lewo, ponieważ ruch obrotowy zamieniając na posuwisto-zwrotny, po prostu poruszamy miechami tylko i pompujemy powietrze. A no taka katarynka, która ma i wałek, i właśnie taśmę perforowaną, to jest taka moja docelowa katarynka, którą chciałbym demonstrować, jak to wyglądało w XIX wieku. Ponieważ jak opowiadam dzieciom o katarynce i pokazuję im na przykład pozytywkę, to pozytywce można pokazać ten wałek. Ale to też nie do wszystkich trafia i później pytała, dlaczego tak w kółko i ciężko się tłumaczy bez dobrego przykładu naocznego.
1: Racja. Mówi pan, że to jest katarynka, która ewoluowała z klasycznej w nowoczesną.
2: Nie, ona od początku była nowoczesna, bo ponieważ zamówiłem piszczałki organ mistrza, żeby to były ładne, dobrze grające piszczałki. Zależało mi na tym, żeby ten dźwięk był ładny, delikatny, żeby nie denerwował ludzi, żeby właśnie katarynka moja była nastrojona, dobrze grająca, żeby tylko się skojarzyła z przyjemnością, a nie z tymi XIX-wiecznymi katarniarzami, którzy nękali mieszkańców Warszawy. Stąd też na piszczałki troszeczkę musiałem poczekać, ale później piszczałki czekały na mnie, ponieważ ciężko mi było złożyć tą katarynkę. I mój przyjaciel Michał Libertowicz złożył mi ją, zbudował skrzynię. Ja powiedziałem mu, że wiesz, zbuduj mi taką dębową, taką jak taki stary kredens, żeby to tak solidnie wyglądało. Nie wziąłem pod uwagę jednego, że to było strasznie ciężkie. Skrzynia ważyła 50 kg. No i trzeba było to jakoś transportować. W międzyczasie wysiadły mi plecy, więc ta teraźniejsza katarynka to jest przebudowana. Bebechy ma stare, piszczałki ma stare, ale nową ma budę. Skrzynia już jest zrobiona z drewna Meranti, tylko jest sama rama i wypełnienia z cieniutkiej sklejki, więc cała katarynka waży już 24 kg.
1: A no to wychodzi na to, że trzeba mieć niezłą kondycję, żeby nosić swój instrument ze sobą. Do naszej rozmowy z kataryniarzem Janem wracamy za chwilkę w Radiu Pogoda.
0: Świat w zupełnie starym stylu z Radiem Pogoda.

0: świat w zupełnie starym stylu z Radiem Pogoda. Zaprasza Piotr Sforakowski.
1: Wróćmy jeszcze na moment do muzyki. Jakiego rodzaju utwory pan wybiera do grania? Takie, które pan lubi, to już wiemy, ale te piosenki pewnie muszą się jakoś kojarzyć.
2: Więc wybieram przedwojenne szlagiery i też powojenne utwory, które kojarzą się z Warszawą, oczywiście też z Kataryniarzem. No nie może zabraknąć przecież Złotego Pierścionka. No Złoty tak. Pierścionek Kataryniarza jedyny. I też piosenka Warszawa da się lubić. Wiele osób myśli w ogóle, że to jest jakaś przedwojenna piosenka. To jest powojenny utwór. Tylko że wykonywany, pierwsze wykonanie przez przedwojennego aktora Adolfa Dymszę. Stąd też właśnie takie powiązanie z przedwojennym okresem. Tak samo piosenka o mojej Warszawie. Ludzie myślą, że to jest przedwojenny utwór, a jest to powojenny utwór Alberta Harrisa, który wykonywał Mieczysław Fok.
1: I z tego wykonania najbardziej jest znane, zdaje się, bo Alberta Harrisa chyba już niewiele osób pamięta.
2: On wyjechał na zachód, dlatego go...
1: Zapomniano go, tak.
2: Zapomniano go. Też nie wiem, czy państwo wiedzą, że Albert Harris napisał piosenkę Nie ma cwaniaka dla warszawiaka, którą wykonywał Grzesiuk. I Grzesiuk dostał tą piosenkę z politbiura, dlatego że Albert Harris właśnie, kiedy ewakuował się na zachód, został skreślony. Można powiedzieć, że wymazany z istnień i dlatego przypisano ją Grzesiukowi.
1: Kataryniarz Jan odwiedził dziś Radio Pogoda, żeby porozmawiać o swojej pracy, opowiedzieć kilka historii, podzielić się swoimi spostrzeżeniami i do tej rozmowy wrócimy za jakieś 10 minut. Wtedy także posłuchamy wspomnianej przez pana Jana piosenki Alberta Harrisa.
0: Świat w zupełnie starym stylu z Radiem Pogoda. Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców -50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
3: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
2: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
3: Super. Kiedy płyniemy?
4: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
5: Została ostatnia reklama.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.

0: świat w zupełnie starym stylu z Radiem Pogoda. Zaprasza Katarzyna Piotr Sporakowski.
1: Jest gościem Radia Pogoda. Teraz o publiczności bym troszkę z panem porozmawiał. Bo jak tak pan obserwuje, jak ta publiczność wsiąka w tę atmosferę przedwojennej Warszawy, to pewnie potem ma pan jakieś sygnały, że się podobało, co się podobało, a jak się nazywała ta piosenka, o co pana pytają po występie?
2: Nie ma takiego czegoś jak po występie u mnie. U mnie idzie piosenka za piosenką, są tylko przerwy na zdjęcie, ktoś podchodzi, wtedy robimy sobie jakąś fotografię, więc publiczność jest wspaniała. Co ja mogę powiedzieć o ludziach? Na początek chciałbym powiedzieć państwu, że ludzie z natury są dobrzy. Jest wiele sytuacji, jak ktoś pracuje z ludźmi, to może powiedzieć, że ludzie są bardzo denerwujący, ale wiele osób po prostu jest bardzo zestresowanych i jakieś swoje problemy życiowe przekłada później na takiego pracownika, który jest tą pierwszym człowiekiem, który odbiera te negatywne emocje takiej osoby. Więc ludzie przychodzący na rynek to są ludzie zazwyczaj już na urlopie, więc ja mam kontakt tylko ze szczęśliwymi ludźmi, uśmiechniętymi, którzy nie muszą na mnie wyładowywać swoich frustracji. I o tym mogę państwu powiedzieć, że każdy człowiek jest dobry. Nie ma złych ludzi, tylko po prostu wiele osób potrzebuje odpoczynku, więc starajmy się zawsze dojrzeć chociaż część tego dobra w każdym człowieku, bo ona na pewno tam jest, tylko nie wiemy po prostu, jakie problemy ten człowiek ze sobą przyniósł. Czasem ten uśmiech, nawet jak ktoś jest taki naburmuszony, powoduje, że ten uśmiech zostaje odwzajemniony i można sprawić komuś radość. Z tego odzewu, o który pan pytał, no to często się zdarza, że ktoś, znaczy już ludzie piszą do mnie, więc ten kontakt odbywa się już raczej
1: elektronicznie
2: niż tak bezpośrednio. To właśnie piszą o tym, że mieli bardzo zły dzień, że było im bardzo smutno, albo byli zdenerwowani i przechodzili przez rynek i spowodowałem to, że poczuli radość z życia i ta chwila szczęścia i radości zmieniła ich dzień, więc to są piękne chwile, które staram się ludziom dać.
1: Panie Janie, ze swojej strony mogę powiedzieć, że udaje się to panu nawet jeśli człowiek ma dobry humor. Przyszedł na rynek po prostu posiedzieć, napić się kawki jakiejś, pokonwersować chwilę i nagle słyszy dźwięki Katarynki, pana głos, śpiewający te wszystkie piosenki z historiami, bo to przecież markowe teksty są wszystko. I do tego już zadowolenia dołącza jeszcze jedno. I to jest też piękne. Bardzo chciałbym za to panu podziękować.
2: Proszę uprzejmie.
1: Do rozmowy z kataryniarzem Janem wrócimy raz jeszcze za chwilkę, a teraz posłuchajmy piosenki, o której jakieś 10 minut temu pan Jan mówił, czyli Nie ma cwaniaka nad warszawiaka. Alberta Harrisa w wykonaniu orkiestry z Chmielnej.
0: Świat w zupełnie starym stylu z Radiem Pogoda.

0: w zupełnie starym stylu z Radiem Pogoda. Zaprasza Piotr Sforakowski.
1: Panie Janie, ostatnia szansa, żeby powiedzieć coś, czego nie można pominąć.
2: Jeszcze muszę powiedzieć o wycieczkach. Napisałem do przewodników warszawskich, że można do mnie podejść z grupą, że ja opowiem chętnie o Katarynce. Możemy coś razem zaśpiewać. I tak się już utarło, że jak pojawia się jakaś większa grupa na rynku z przewodnikiem, no to przychodzą do kataryniarza i jest właśnie lekcja o Katarynce. I często śpiewamy sobie wspólnie jakąś właśnie taką warszawską albo piosenkę o Złotym Pierścionku, czy coś związanego właśnie z Katarynką, czy z Warszawą. Robimy sobie zdjęcia, jakieś pamiątkowe wycieczki. Bardzo lubią śpiewać. Jak jest taka grupa seniorów zorganizowana, to oni już palą się do tego, żeby tylko zaśpiewać wspólnie jakąś piosenkę. To śpiewanie otwiera wszystkich. Więc wydaje mi się, że powinno być więcej śpiewania w przestrzeni publicznej.
1: Też tak uważam, że śpiewanie i to koniecznie polskich piosenek, które wszyscy znamy, jak to ładnie pan powiedział, tych przedwojennych, które niekoniecznie są przedwojenne.
2: Tych z epoki vintage.
1: Tak, żeby tego było więcej. Panie Janie, bardzo panu dziękuję za wizytę w studiu Radia Pogoda. Myślę, że słuchacze będą mieli do pana mnóstwo pytań, ale to już się pan o tym dowie na rynku Starego Miasta w Warszawie.
2: To zapraszam i do zobaczenia na rynku pod Syrenką.
1: Gościem Radia Pogoda był Jan Jastrzębski, czyli kataryniarz Jan.
2: Dziękuję uprzejmie.
1: Jeszcze tylko dodam, że słyszymy się w Radiu Pogoda jutro o 10, a dziś już za kilkanaście minut przywita się z państwem Monika Tarka.
0: Świat w zupełnie starym stylu z Radiem Pogoda.
3: Autopromocja.
0: Jak powstawały najważniejsze utwory w życiu Ewy Bem?
4: Nie przypuszczałam, że z tego się taki zrobi hicior, że ja będę musiała ciągle to śpiewać i po 50 latach nadal to śpiewam.
5: Jak pomidory w lutym, gdy ich brak.
0: Program Najpiękniejsze Melodie Ewy Bem. Słuchaj dziś od 14 tylko w Radiu Pogoda.
6: Zapraszamy Monika Tarka i
4: Ewa Bem.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
12: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta.

0: dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
2: Została ostatnia reklama.
3: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Reklama.

Ready? Ready?

ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, kaczor kaczuszkę prowadził za rączkę wśród maków czerwonych, co do niej mrugali i klaniali się. Kaczuszka do ojca tak rzekła: papa, czy zdobyć czerwony mak łatwo się da? Nielatwo go zdobyć, kaczuszko, rzekł na to papa. I po tym dodał, jedząc liść salaty, bądź mądra i

przy ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, mak ujrzał malą kaczuszkę na lące. I trudno uwierzyć, pokochał ją ze wszystkich sił, bo też młody był. Mak zaraz mamusię zapytał: mama, czy zdobyć kaczuszkę tę łatwo się da? Nielatwo jest zdobyć kaczuszkę, odrzekła mama, bo jeśli byś

Aż kiedyś, już nie wiem, od gdzieś w końcu wiosny, każdy z nas przecież miał romans miłosny. Wziął mak malutką kaczuszkę w ramiona i pobrali się. Lecz zaraz niedługo łzy spadły gorące, kosiarze skosili już kwiaty na lące i tylko wspomnienie zostało po makach kwitnących.

0: Autopromocja.
1: Jak do świąt przygotowują się członkowie klubu Pogodnych Ludzi?
2: I jakie najpiękniejsze melodie dorzucą do swojego wielkanocnego koszyczka?
3: Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.
1: Moje najpiękniejsze melodie na Wielkanoc.
2: Asia Kruk, zapraszam na wyjątkowe spotkanie z pogodnymi słuchaczami.
1: Już w Wielką Niedzielę od 14 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
1: Została ostatnia reklama.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
13: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Reklama.
2: Słuchają Państwo Radia Pogoda, jest 14. Czas na najnowsze wiadomości, a po nich wracamy do najpiękniejszych melodii i zaczynamy dzisiejsze spotkanie z Ewą Bem.
14: Burze nie odpuszczają, znów są ostrzeżenia. Eksperci zdecydują, jak odtworzyć las pod Wołominem po potężnym pożarze. Węgierska prokuratura cofa zarzuty dla burmistrza Budapesztu. Chodzi o paradę równości.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
14: Miriam Lipińska. 6 województw z burzowymi alertami. To Pomorze Zachodnie, Lubuskie, a także część Wielkopolski, Dolnego Śląska, Lubelszczyzny i Podkarpacia. Możliwe są podtopienia, dlatego strażacy monitorują sytuację, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
15: Nadal monitorujemy rozwój sytuacji pogodowej przemieszczającej się nad Polską front atmosferyczny oraz apelujemy do Państwa o zachowanie ostrożności w śledzeniu komunikatów pogodowych.
14: Burz można spodziewać się także jutro, szczególnie na Podlasiu, Mazurach i w środkowej Polsce. Lasy Państwowe chcą powołać specjalny zespół, który zastanowi się, co zrobić z gigantycznym pogorzeliskiem po pożarze lasu pod Wołominem na Mazowszu. Eksperci mają zdecydować, jak odtworzyć las. W takich sytuacjach warto korzystać z możliwości samej natury, mówi profesor Jerzy Szwagrzyk z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
16: Z jednej strony wiemy, że standardowa praktyka to jest wycięcie, usunięcie drzew i później obsadzenie tego terenu nowymi sadzonkami. No ale z drugiej strony, jeżeli chodzi na przykład o różnorodność gatunkową, to są liczne już w tej chwili przykłady z różnych krajów europejskich wskazujące, że po pożarze ta różnorodność jest znacznie większa, jeżeli się pozwoli przyrodzie zregenerować samoistnie.
14: W szczytowym momencie pożar pod Wołominem obejmował około 300 hektarów lasu i nieużytków. Węgierska prokuratura wycofała zarzuty przeciwko burmistrzowi Budapesztu za organizację w zeszłym roku Parady Równości. Śledczy powołali się na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który orzekł, że ustawa, na mocy której policja zakazała organizowania wydarzenia, narusza unijne prawo. Zeszłoroczna Parada Równości była najliczniejszą w historii Węgier. Według organizatorów uczestniczyło w niej ponad 200 tysięcy osób. Podczas marszu, oprócz symboli społeczności LGBT, powszechnie pojawiały się transparenty wymierzone w ówczesne obecny rząd Viktora Orbana. I na koniec wracamy do kraju. Długi czerwcowy weekend to ostatnia szansa, by zjechać na nartach z Rysów w Tatrach. Od 8 czerwca Tatrzański Park Narodowy zamknie dla narciarstwa ostatni udostępniony odcinek szlaku prowadzący z Morskiego Oka na Rysy. TPN tłumaczy to nie tylko ochroną przyrody, ale i bezpieczeństwem, bo w wyższych partiach gór śniegu jest już bardzo mało, a miejscami nie ma go wcale. Radio
1: Pogoda. Pogoda.
14: Dziś przeważnie pochmurno, z niewielkimi przejaśnieniami, a do tego przelotny deszcz i burze na zachodzie i południowym wschodzie. A na termometrach maksymalnie od 20 stopni na Lubelszczyźnie, przez 22 na Mazowszu i Pomorzu, do 26 na Dolnym Śląsku.

0: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Bem.
1: Wokalistka, która dzisiaj jest gościem Radia Pogoda, kojarzy się z niepowtarzalną barwą głosu, swingiem, jazzem, sceniczną charyzmą i autentycznością. Nagrała 16 albumów, zaśpiewała setki koncertów, nawet w Afryce i Azji, współpracowała z największymi artystami polskiej sceny jazzowej i popowej, a od poniedziałku opowiada nam w Radiu Pogoda o swoich najpiękniejszych melodiach. Oczywiście dzisiaj po południu zapraszam Państwa na spotkanie z Ewą Bem. Monika Tarka, dzień dobry.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Na ryby w każdziuteńki wolny dzień. Na ryby
2: nad leniwą rzeczkę w cień.
1: Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę.
2: Nie wracamy, aż we czwartek zapuszczamy się pod warkę.
1: Na ryby, by zielony wdychać chlód.
2: Na ryby, by odbiciem tykać wód.
1: Jedną twarzą lyknąć z flaszy, drugą z toni w niebo patrzeć.
2: Na ryby, a można i na grzyby.
1: Można i na grzyby.
2: Na grzyby. Aromatów pełen las.
1: Na grzyby. Przed wyjazdem, słuchaj, sprawdźmy gaz.
2: Weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tym,
1: że ruszyliśmy w sobotę, bo powiedzieliśmy ochotę.
2: Na grzyby. Tu borowik, a tam dzik.
1: Dzik
2: wściekły na mnie. Dzik.
1: Pociągnijmy sobie łyk. Nie musimy dużo lykać, by się przestać lękać dzika.
2: Bo gdyby.
1: Bo gdyby lyk większy,
2: to na lwy by.
1: Dlaczego nie na lwy?
2: Na lwyby,
1: na gorący czarny ląd.
2: Na lwyby,
1: gdyby.
2: Gdyby nieco bliżej stąd.
1: Właśnie, wziąłby człowiek amunicję, ta. Eksportową śliwowicję.
2: Drzwi opatrzyłby w inskrypcję, przedsięwzięto ekspedycję.
1: Na lwyby, patrzysz samiec, więc go trach.
2: A tu lwica,
1: co?
2: To nie w łza. Robi nam się strasznie głupio, bo ten lew już chyba trupią.
1: Więc czyby nie lepiej już na ryby?
2: Lub na grzyby.
1: Lub na grzyby.
2: Albo na ryby.
1: Albo na ryby, co?
2: W każdym razie nie na lwy.
1: Nie, tak już.
2: Nie. A może na ryby w grzybach?
1: Jak to?
2: Duszone.
0: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Bem.
3: W Radiu Pogoda, proszę Państwa, wokalistka, która podczas koncertu obsypywana jest przez publiczność różami. Wojciech Młynarski mówił o niej: warszawska Ella Fitzgerald. My kochamy ją za swobodny styl śpiewania, za jej wyjątkowy talent, ale wydaje mi się, że kochamy ją też przede wszystkim za nią samą. Za to, jaka jest prywatnie i jak się z nami tym dzieli, bo wydaje mi się, że jest po prostu fajną babką. Ewa Bem w Radiu Pogoda.
4: Dzień dobry. Jakieś prześliczne. Słuchałam tych słów i tak się zastanawiałam, czy każde następne jest na pewno trafione. I było trafione. Bardzo dziękuję.
3: To jest coś. Już nie chciałam mówić, że jej serce to jest muzyk, bo zawsze jak pani ma urodziny, to się pojawiają setki artykułów w internecie i wszystkie tytuły są takie. Jej serce to jest muzyk.
4: Albo żyj kolorowo.
3: Albo żyj kolorowo.
4: No ja wiem. To są takie pieczątki, które mi Wojtek Młynarski postawił na czole. Żyj kolorowo. Moje serce to jest muzyk, gram o wszystko.
3: Ale to są takie pozytywne pieczątki?
4: Jeśli chodzi o serce to jest muzyk, to nie jest to jakaś specjalnie pozytywna pieczątka, bo ja tej piosenki w ogóle, przepraszam za wyrażenie, nie lubię. Ona nie była w ogóle skomponowana dla mnie, tylko skomponowana dla kogoś. Nagrana przez Wielką Orkiestrę pana Henryka de Bicha w Łodzi w Radiu Łódzkim. Ktoś do mnie zadzwonił, chyba z Radia Warszawskiego, że jest tam już nagrany podkład, czy nie mogłabyś pani, bo już nie wiem, czy mi nawet per pani mówili jeszcze wtedy, bo ja dopiero zaczynałam, pojechać do Łodzi i nagrać tą piosenkę, bo ona jest podkład, a jest nie nagrana. No i ja pojechałam tam i posłuchałam raz, weszłam i zaśpiewałam, chociaż ona nie była w mojej tonacji, trochę to słyszę teraz, że tam ledwie wyciągam i tak dalej, ale zaśpiewałam i odjechałam. Nie przypuszczałam, że z tego się taki zrobi hicior, że ja będę musiała ciągle to śpiewać i po 50 latach nadal to śpiewam. I mam z tą piosenką takie fazy takie swoje. Raz jej tak nie lubię, że trzosam, ale sobie czekaj, dzisiaj dam ci szansę. Pomyślę o tobie jakoś w innych kategoriach i może coś się uda. Także bawimy się cały czas.
3: No to może posłuchajmy jej na początek naszego dzisiejszego spotkania.
4: Bardzo proszę.
3: W takim razie Ewa Bem, bo jej serce to jest muzyk.
0: Najpiękniejsze melodie Ewy Bem w Radiu Pogoda.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Bem.
1: Ewa Bem dzisiaj opowiada o sobie w Radiu Pogoda, o sobie i o swoich piosenkach. Przed chwilą słyszeliśmy o tym, jak to nie wyciągała jeszcze zbyt dobrze w swoim przeboju Moje serce to jest muzyk i że paradoksalnie, bo to jej znak rozpoznawczy, nie do końca lubi ten utwór. Za chwilę wracamy do rozmowy, więc proszę zostać koniecznie z Radiem Pogoda.
0: Radio Pogoda.

jabłuszko, jabłuszko pełne snów. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko tam i tu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko tam i tu. Jabłuszko pełne snów.

0: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
2: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
5: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
2: Mów szybko, gdzie byłaś?
5: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
2: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
5: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
2: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupię.
6: Została ostatnia reklama.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Thank you.

0: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Bem.
1: Pani Ewa Bem jest dzisiaj gościem Radia Pogoda, bo przecież od poniedziałku opowiada pani u nas o swoich najpiękniejszych melodiach, a słuchacze reagują jak zresztą zawsze przy tym cyklu entuzjastycznie, zwłaszcza właśnie kiedy pojawiają się takie piosenki, które gdzieś tam się wyciąga z tego drugiego planu, a my zdaje się właśnie chyba będziemy to robić, prawda, pani Ewa?
2: Tak, jakoś tak podstępnie wybrałam piosenki, które nigdy na tym pierwszym planie nie grały. Nie były wielkimi hitami, nie były przebojami, no niektóre były może. Ale w gruncie rzeczy dla mnie samej było to odkrywcze, że ja to nagrałam, że to już było tam 20 lat temu na przykład, czy coś. No, w ogóle przygotowując się do państwa miłego zaproszenia i programu, to się w ogóle musiałam skupić. Ogarnąć się jakoś, wie pani, nabrać mocy i wszystkiego, no. Bardzo szanuję ludzi, którzy słuchają radia, bardzo. A szczególnie tych, co słuchają Radio Pogoda, to wiadomo. Musiałam pogrzebać we wspomnieniach, przejrzeć wszystkie zanotowane przez mojego ukochanego męża apki i tak dalej. No i to wybrałam, co wybrałam.
1: No i bardzo się z tego cieszymy, bo będziemy, no można powiedzieć, też odkrywać panią na nowo. Odkrywać na nowo Ewę Bem.
2: To by było.
1: Ale dzisiaj jedziemy, pani Ewo, na razie przebojami. Ja tak proponuję teraz Żyj kolorowo, bo myślę, że to jest taki... To mogłoby być hymnem w ogóle Radia Pogoda i słuchaczy Radia Pogoda, prawda?
2: No właśnie. Ja się też parokrotnie tłumaczyłam już z tego tytułu, bo wszystkim się wydawało, że Żyj kolorowo, to że ja chodzę w pomarańczowych okularach i w ogóle wiczołami sobie kiwam i w ogóle. Nie, ja tylko mówiłam, że Żyj kolorowo to też kolor. Wszystko jest kolorem. Czerń jest kolorem. I szarość też jest kolorem. Mm-hmm. No, Żyj kolorowo to jest pełna gracji i kunsztu skomponowana piosenka przez Ptaszyna Wróblewskiego, która ma swoją historyjkę. Mianowicie też był właśnie napisany, zrobiony do niej cały podkład w Trójce. I w dniu, w którym ja miałam przyjść i nałożyć tą piosenkę, ją nagrać, to ja poszłam na porodówkę, bo rodziłam swoją pierwszą córkę, Pamelę. No i potem wróciłam jak gdyby nic, jak tylko już mogłam się oddalić trochę od dziecięcia, to przyszłam i nagrałam.
1: No proszę, czyli w połogu można powiedzieć,
2: no,
1: nagrana piosenka, coś takiego, niesamowite. Żyj kolorowo, Ewa Bem, w takim razie my oczywiście niedługo wrócimy do naszego spotkania.
0: Najpiękniejsze melodie Ewy Bem w Radiu Pogoda.

zawróciła mu. Jak to dziewczyna, jak to dziewczyna. Niestety krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka. A kto się na miłości zna, wie, że to jeszcze krócej trwa. Ta miłość też nie była inna, rzuciła chłopca zła dziewczyna. Tak czasem szczęścia komuś brak.

że takich jak on wielu ma. La, la, la, la, la, jak to dziewczyna mówiła, że ma już go dość i porzuciła go na złość.

0: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Bem.
1: Ewa Bem jest gościem Radia Pogoda. Urodziła się w Warszawie 23 lutego 1951 roku. Pochodzi z muzykalnej rodziny. Jej mama i babcia śpiewały, co jeszcze dzisiaj będę dopytywać. Tata grał na pianinie, a wujek na klarnecie. Wychowywała się z dwoma braćmi, starszym Aleksandrem i młodszym Jarosławem, którzy podobnie jak ona byli muzykalni. Podobno od małego miała charakterystyczny, lekko zachrypnięty głos. No i do tego muzycznego dzieciństwa wrócę w rozmowie z panią Ewą po 15 w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.
0: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięży. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
4: Pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
5: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
4: O, pyszna zapiekanka.
5: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
4: To rozumiem.
5: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy.

0: Nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
1: Mów szybko, gdzie byłaś?
0: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
2: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
0: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
2: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
3: Została ostatnia reklama.
4: No dobra, młody. Gres już u klienta. To czego jeszcze nie mamy?
5: Zaprawy?
4: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
5: No, dobrej jakości.
4: A jaka?
5: No, niedroga.
4: I dokąd po nią pojedziemy?
5: Do Bricomana.
6: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: Już 13 czerwca rozpoczyna się nowa era podróży. Cicha, dynamiczna i komfortowa. Poczujesz pulsujący rytm miasta, przepływ nowej energii i radość z przemieszczania się. Już 13 czerwca w Warszawie polska premiera auta, które na nowo zdefiniuje Twój styl miejskich podróży. Nasłuchuj wiadomości z miasta, by dowiedzieć się więcej.
1: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
2: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
1: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
2: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
3: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Słuchają Państwo Radia Pogoda. Jest 15, czas na najnowsze wiadomości, a po nich kolejne najpiękniejsze melodie. No i wracamy do spotkania z Ewą Bem.
8: BBN o publikacji zdjęć żołnierzy wojsk specjalnych. Unia Europejska chce, by Niemcy zniosły kontrole graniczne. Maja Chwalińska powalczy dziś o finał Rolanda Garrosa.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
8: Miriam Lipińska. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego tłumaczy się z kontrowersji wokół zdjęcia ze święta wojsk specjalnych opublikowanego na stronie biura. Widać na nim twarze żołnierzy i komandosów, których tożsamość nie powinna być publicznie znana. Sztab Generalny Wojska Polskiego, publikując identyczne zdjęcia, zamazał twarze funkcjonariuszy. Sprawę nagłośnił Onet.pl. BBN tłumaczy, że dostało fotografie od organizatora święta i że na części z nich twarze były zamazane, a na części nie. Dlatego zdaniem BBN-u nie było przeciwwskazań do wrzucenia zdjęć do internetu. Unia Europejska naciska na Niemcy, by zniosły kontrole graniczne. Chce tego także m.in. Polska. Powód wprowadzenia kontroli, czyli nielegalna imigracja ze wschodu, został już przez polski rząd praktycznie zlikwidowany, mówił dziś w Luksemburgu wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk.
9: Nasze argumenty są bardzo, bardzo jasne. Bardzo wiele poświęciliśmy i pieniędzy, i naszych wysiłków, żeby zablokować ten szlak migracyjny, sztucznie stworzony szlak migracyjny przez Białoruś i Rosję. I dobrze jest, że komisja to widzi, że ten szlak jest tak naprawdę wygasa.
8: Niemcy wprowadziły kontrolę blisko 2 lata temu. Teraz sport. Piękny paryski sen Mai Chwalińskiej trwa. Nasza tenisistka zagra dziś o finał Rolanda Garrosa. Jej rywalką będzie Rosjanka Diana Schneider. Bez względu na wynik tego spotkania, Maja już wygrała tę edycję French Open, mówi jej mama Marcela.
10: Nie myślałam w ogóle, że tak daleko córka dojdzie i liczyliśmy po kolei, powolutku, że mamy mikroczkami, eliminację. Może pierwsza runda się uda. Ja jestem po prostu pod wielkim wrażeniem i jestem dumna z niej.
8: Pojedynek Mai Chwalińskiej z Dianą Schneider zacznie się około 17. A równo za tydzień rusza piłkarski mundial w USA, Kanadzie i Meksyku. Co prawda bez Polaków, ale z rekordową liczbą drużyn. Zagra ich 48. Reprezentacje trenują, część tak jak Hiszpanie, jeszcze w swoim kraju, mówi kapitan zespołu Rodri.
11: Jesteśmy tu po to, aby wygrać Mistrzostwa Świata. Na razie o tym jednak nie myślimy, bo przed nami bardzo długa droga.
8: Wśród faworytów są też mundialowi debiutanci, tacy jak Jordania, Uzbekistan czy Republika Zielonego Przylądka.
12: Radio Pogoda.
0: Pogoda.
8: Najwięcej chmur na wschodzie, ale i tam w kolejnych godzinach będą przejaśnienia. Będą też na zachodzie i południowym wschodzie burze, a na termometrach dziś maksymalnie od 20 stopni na Lubelszczyźnie, przez 22 na Mazowszu i Pomorzu, do 26 na Dolnym Śląsku.
13: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Bem.
7: Jak mówi Ewa Bem, która dzisiaj po południu jest moim i Państwa gościem, w życiu chodzi tylko o miłość. Chodzi o to, żeby wykrzesać z siebie jak najwięcej miłości, rozdawać ją na prawo i lewo, bez najmniejszych ograniczeń. Nie oszczędzać swojego uśmiechu, serdecznych słów, przytulań, głasków, zachwytów. Dawać tego mrowie. No i proszę Państwa, pani Ewa to robi. Dzieli się tą miłością w czasie spotkań z publicznością, ale też i w swoich piosenkach. A dzisiaj dzieli się z nami opowieściami o swoim życiu. No i wracamy do tego spotkania już za kilka minut. Witam i zapraszam, Monika Tarka.

rodzince strzeliło 25 lat, 25 lat.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Bem.
1: Pani Ewa Bem dzisiaj gości w Radiu Pogoda, bo od poniedziałku opowiada nam o swoich najpiękniejszych melodiach.
2: Jeżeli nie macie tego dosyć, to ja ależ się poważnie zastanawiam, naprawdę.
1: Pani Ewa, przecież my dopiero zaczęliśmy, to nawet gdzie, jaki dosyć?
2: Moje dzieci, kochane.
1: Po czterech dniach?
2: Ojej, cztery dni to nie majątek.
1: Ale wspominając właśnie o piosenkach i w ogóle o muzyce w pani życiu, to chyba musimy tak głęboko wejść w czasy dzieciństwa, bo pani miała rozśpiewane dzieciństwo. Dzięki braciom, nie wiem, czy to prawda, że wy śpiewaliście w tramwaju?
2: O, czy to nie? Jest dobry moment. Ja powiedziałam, opowiadałam kiedyś, że myśmy jako trójka rodzeństwa ciągle się snuli razem, zwłaszcza, że było to dzieciństwo, no, nazwijmy je ubogie materialnie, od momentu, kiedy ojciec zostawił moją mamę z naszą trójką, no to po prostu zaczęło się gorzej dziać pod każdym względem. Myśmy bardzo dużo sobie chodzili, mieliśmy kumpli i tak dalej i snuliśmy się po mieście, czasami trzeba było gdzieś tramwajem pojechać, oczywiście na gapę i tak dalej. I myśmy wszędzie jak stanęliśmy, Alek zaczął coś śpiewać. Królowo był najstarszy, najbardziej z nas wszystkich muzykalny i stanowczy, no to myśmy przyłączali się do niego. Ja to kiedyś opowiedziałam jakiejś dziennikarce czy komuś i czytam z osłupieniem tekst, ten nagłówek, że rodzeństwo Bemów śpiewało po tramwajach. Wyszło na to, że myśmy śpiewali za pieniądze, bez przesady, no takie zrozumieć coś, co nie miało miejsca, no więc no, myśmy oczywiście...
1: Tak się
2: bardzo,
1: rodzą plotki, pani
2: tak się,
1: ale no.
2: to już to
1: A
2: była...
1: To w przypadku takich osób jak pani, to już takie na całe życie to potem zostaje.
2: Tak, także...
1: To dementujemy, nie? Było śpiewanie, ale nie za pieniądze.
2: Nie za pieniądze, niestety, żałuję.
1: No właśnie, bo niektóre wokalistki mają takie w swojej... No, Sława Przybylska na przykład,
2: no,
1: prawda?
2: Tak, no.
1: Ale nie za pieniądze, tylko za drożdżówkę.
2: Za drożdżówkę, no to do...
1: Za
2: zwane przysłowiowe żarcie i spanie, to myśmy też bardzo dużo grali, bo jeszcze w czasach, kiedy zaczął się Bem i Bek, to jeździło się głównie do klubów studenckich. Ale oczywiście wszystko bez pieniędzy. Myśmy jeździli pociągami, z bębnami, ze wszystkim i dostawaliśmy w zasadzie tylko na jedzenie i na spanie, nic więcej. I to było zupełnie w porządku dla nas.
1: Ale fajne to były czasy, co? No to wróćmy teraz na chwilę muzycznie do tych początków i Bem na antenie Radia Pogoda.
0: Najpiękniejsze melodie Ewy Bem w Radiu Pogoda.

0: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Bem.
1: Ewa Bem początki kariery zawdzięcza bratu Aleksandrowi. Starszy o 3 lata Alek grał w warszawskim klubie Stodoła z zespołem Pięciu. Wiedział, że jest nabór do nowej grupy bluesowej, namówił więc panią Ewę na udział w przesłuchaniu. No i tak doszło do pierwszego publicznego występu Ewy Bem w wieku niespełna 18 lat. W sukience specjalnie, podobno z firanki, uszytej na tę okazję przez mamę pani Ewy. Kierownik muzyczny Stodoły wpadł w zachwyt, przyjął panią Ewę do zespołu i tak się wszystko zaczęło od śpiewania w grupie bluesowej Stodoły. Za chwilę wracam do rozmowy z panią Ewą i zapytam o to, komu zawdzięcza miłość do muzyki.
0: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już w sobotę i niedzielę od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: O, cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
7: W dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
8: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Została ostatnia reklama.
10: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Bem.
1: Pani Ewa Bem jest dzisiaj gościem Radia Pogoda. Pani muzykalność też związana jest z takimi chyba rodzinnymi korzeniami, no bo tata grał na fortepianie, babcia chyba też śpiewała, prawda?
2: A, oczywiście, babcia śpiewała. Babcia i jej wszystkie cztery siostry i brat. Oni wszyscy umieli śpiewać, grać na czymś.
1: A pamięta pani piosenki, które babcia śpiewała?
2: No już właśnie, to już ostatnio. No więc ona kochała piosenki przedwojenne, których ja nie sięgam teraz. Ale jedną z nich śpiewała pani Ewa Demarczyk. O Grajku Cyganie, który grał tam we choroby dwora, coś tam tego, i on pod płotem. Ten cygan biedny z tymi skrzypeczkami przymarzł i tak się zakończyło jego życie. Dla mnie, to jak babcia nam to zaśpiewała wieczorem, to spać nie mogłam. Gdzie są te skrzypki lipowe? Znaczy, piękny miał głos, tylko no, artykulacja oraz technika śpiewania była zupełnie inna. No i potem co? No i oczywiście babcia jakiś repertuar klasyczny też grała. Mama śpiewała, mama była jazzowa, straszna jazzowa. Już jak miała chyba, ja dostałam, pamiętam wtedy Fryderyka i musiałam coś powiedzieć, co powiedziałam, że proszę państwa, dedykuję tego Fryderyka mojej mamie Elżbiecie, która słucha Vana Morrisona. To połowa sali nawet nie wiedziała, kto to jest Van Morrison. A było tak, że naprawdę nas w radiu i dzwoni do mnie, taka rozgorączkowana, mówi: Ewa, włączaj szybko, bo jest, grają, on śpiewa, ja zwariuję, jak on śpiewa. Ona była taka egzaltowana, taka tego. A to śpiewał Van Morrison, więc proszę sobie wyobrazić, że babka dobrze po 60 zachwyca się takim głosem, a są lata 70-80.
1: No to niespodzianka. Posłuchajmy tego ukochanego Vana Morrisona, mamy pani Ewy.
0: Najpiękniejsze melodie Ewy Bem w Radiu Pogoda.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Bem.
1: Pani Ewo, z tego, co pani mówiła o tej muzykalnej rodzinie, wynika, że bycie wokalistką było pani pisane.
2: Mama pisała nam inne scenariusze.
1: No wiem, chciałam, miała być pani, adwokatem?
2: Och, to czegoś, żeby pani chociaż czegoś nie wiedziała, mój Boże.
1: Dobrze, nie wiem, niech pani powie, pani Ewo.
2: Dziękuję bardzo.
1: Kim pani miała być?
2: Ja miałam być adwokatem, bo mam gadane. Jarek miał być sportowcem, no bo rzeczywiście miał bardzo sportowego ducha i umiejętności i tak dalej, a Alek miał być dyrygentem. Nie o pisanie muzykalne, już jako taki 6-letni berbeć grał u ojca na jakiejś akademii, co mu podłożyli tam parę encyklopedii, bo nigdzie nie mógł dosięgnąć ani do klawiatury, ani... Także on
1: ale no, też jakoś... i wami dyrygował, więc to tak trochę
2: właśnie,
1: pasowało.
2: No, więc jednak to było celne, celne spostrzeżenie.
1: Pani Ewa Bem jest cały czas gościem Radia Pogoda, proszę
2: państwa. No właśnie,
1: państwa.
2: Nasza pani Monika już ma...
1: Nie,
2: po pokardę.
1: Gdzie, skąd? Dlaczego pani w ogóle mówi takie rzeczy?

0: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen.
6: Barbara, wreszcie.

0: Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Na początek debiuty i super jedynki, czyli prawdziwe emocje i największe przeboje. Wystąpią między innymi Ania Wyszkoni, Dawid Kwiatkowski, Ralf Kamiński, Natalia Schroeder, Majka Jeżowska i wielu innych. Oglądaj dziś od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
1: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
3: Została ostatnia reklama.
4: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
5: Zaraz część posmarujemy.
6: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
7: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

0: Autopromocja.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Ja mam wykaz ptaków, które zaczynają swoje występy po kolei. Dzisiaj dzięki tym ptaszkom miałem pobudkę koło 3 w nocy.
3: No to miła pobudka.
2: Tak, tak myślisz? I tak no, codziennie? No tak.
3: Lepsza niż syrena alarmowa.
2: Albo śmieciarka, jak butelki zamiera.
1: Michał Pierzchała i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
8: By ktoś powiedział pyszne.pl.
4: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport TVP.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
9: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
1: Została ostatnia reklama.
10: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
11: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
10: Mów szybko, gdzie byłaś?
11: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
10: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
11: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
10: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
0: Reklama.
12: Słuchają Państwo Radia Pogoda. Jest 16, czas więc na wiadomości, a tuż po nich wracamy do najpiękniejszych melodii i do spotkania z Ewą Bem.
13: Ostrzeżenia przed burzami i intensywnymi opadami deszczu. Premier Donald Tusk zapowiada wielki marsz patriotów. Maja Chwalińska zawalczy o finał French Open.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
13: Miriam Lipińska. Ostrzeżenia przed burzami i ulewami zagrzmi na Pomorzu Zachodnim, w Lubuskiem, a także w części Wielkopolski, Dolnego Śląska, Lubelszczyzny i Podkarpacia. Dla dwóch ostatnich regionów są też alerty hydrologiczne pierwszego najniższego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wód. Miejscami rzeki mogą przekroczyć stany ostrzegawcze, bo na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu burzom będą towarzyszyć ulewy. Lokalnie spadnie nawet 35 mm deszczu. Intensywne opady możliwe także w części Dolnego Śląska. Dokładnie za rok, 4 czerwca, odbędzie się w Warszawie Wielki Marsz Patriotów, zapowiedział premier Donald Tusk. Jak poinformował, jego uczestnicy mają przejść przed planowanym pomnikiem pierwszego premiera III RP, Tadeusza Mazowieckiego, który miałby stanąć przed kancelarią premiera. Szef rządu przypomniał, że w przyszłym roku przypada setna rocznica urodzin Mazowieckiego, a do honorowego komitetu budowy pomnika zaprosił wszystkich byłych premierów, w tym Jarosława Kaczyńskiego. Maja Chwalińska zawalczy dziś o finał French Open. Pan po drugiej stronie siatki stanie Rosjanka Diana Schneider. To będzie 9. mecz Chwalińskiej w Paryżu. W większości z nich, by grać dalej, musiała pokonać wyżej notowane rywalki.
14: Każdy mecz tutaj był bardzo wymagający dla mnie i musiałam naprawdę zagrać bardzo dobrze, żeby te spotkania wygrać.
13: Dzisiejsza rywalka Diana Schneider jest sklasyfikowana o ponad 90 miejsc wyżej od Polki, ale docenia jej grę.
15: She's a very tricky player, so I'm not surprised.
16: To bardzo sprytna zawodniczka, więc nie dziwi mnie, że jest dobra. Czasami trzeba trochę czasu, ale jest sprytna. sprytna, jeśli chodzi o drop shoty, slajsy, no i jest leworęczna.
13: To będzie drugi pojedynek obu zawodniczek. Poprzednio mierzyły się na turnieju w Stambule i wtedy wygrała Rosjanka. Maja Chwalińska ma więc okazję do rewanżu. I na koniec cud na Mount Everestie. Odnaleziono zaginionego nepalskiego przewodnika. Hilary Dawa Sherpa został 6 dni temu uznany za zmarłego. Doświadczony 52-letni przewodnik dotarł na najwyższy szczyt świata pod koniec marca z brytyjskim alpinistą. Potem się rozdzielili. Poszukiwania Sherpy również z użyciem helikoptera do dziś nie przynosiły rezultatu. Ostatecznie jednak mężczyznę odnaleziono. Trafił do szpitala w Katmandu. Ma odmrożenia, ale poza tym nic mu nie jest.
8: Radio Pogoda.
1: Pogoda.
13: Burze z intensywnymi opadami deszczu na zachodzie i południowym wschodzie. A na termometrach maksymalnie od 20 stopni na Lubelszczyźnie, przez 22 na Mazowszu i Pomorzu, do 26 na Dolnym Śląsku.
1: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Bem.
12: Ewa Bem dzisiaj opowiada nam o sobie w to wolne czwartkowe popołudnie. A czy państwo wiedzieli, że jako nastolatka wcale nie chciała być piosenkarką? Marzyła, żeby wykonywać zupełnie inny zawód. I za chwilę o to zapytam. Zapraszam serdecznie na spotkanie z Ewą Bem. Monika Tarka.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Bem.
1: Pani Ewa Bem dzisiaj jest gościem Radia Pogoda. Przypomnę, że opowiada codziennie o 15.30 o swoich najpiękniejszych melodiach, a przede wszystkim słuchamy tych piosenek, pani Ewo.
2: Tak.
1: Bo to jest bardzo cenne. Ale, no właśnie, mówiła pani, że mama chciała, żeby była pani adwokatem, no została pani wokalistką, ale pani chciała być w pewnym momencie aktorką.
2: Tak. I to jak? Bardzo chciałam być aktorką i zdawałam do Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie i przeszłam przez dwa pierwsze sita, bo tam to jest kolejność tych egzaminów.
1: Ale co to było, jakieś improwizacje czy coś?
2: Wykruszyłam się, ponieważ padło podejrzenie, że ja jestem tam w jakimś sensie przez kogoś protegowana. Moja 17-letnia dusza była tak czysta i w ogóle tak radykalna, że w ogóle nie mogłam do siebie dopuścić czegoś podobnego. Mm-hmm. I powiedziałam, a jak to takie, to zostawiam to w cholerę.
1: Mm-hmm. Bo wie pani, kiedy były kiedyś trudne czasy, jak się chciało iść w studia wyższe, to tam, nie wiem, jakieś dodatkowe punkty były, tak, dla dzieci, robotników,
2: czy miałam zamakulaturę. Za makulaturę miałam, ale miałam odjęte punkty za pochodzenie, bo wujek mój najbliższy, jeden z najbliższych kuzynów, miał fabryczkę takich jakichś ogrodzeń, płotów i tak dalej, i to jeszcze przedwojenną. Także to
1: czyli, że
2: taka...
1: kapitalista po prostu.
2: Tak, ale jak wpisywał w CV swoje, to pisał, że był wytwórcą powrozów. Czasami się na to nabierali. No.
1: Ale rozumiem, że cieszy się pani, że pani tą aktorką nie została. Czy trochę czasami pani nie żałuje?
2: Nie, nie żałuję chyba. Żałować nie żałuję, ale piekielnie cenię sobie aktorstwo, dobre aktorstwo szczególnie. I bardzo cenię tych ludzi, ogromnie cenię.
1: No i też miała pani okazję z nimi pracować w teatrze.
2: Ale to taki
1: epizodzik, ale myślę, że ciekawy.
2: Jeden za dyrektora Hanuszkiewicza i Dekameronie w Teatrze Narodowym było, nie było?
1: Zadowolony był dyrektor Hanuszkiewicz?
2: No, wyglądało na to, że tak, mam takie zdjęcie, gdzie sięga mu prawie do pasa i więcej. I on mnie gładzi po jeżyku, bo ja wtedy... Pan Wiotka Gałązka i da Jerzyka Ostrzyżona.
1: Pani Ewa Bem jest gościem Radia Pogoda. Niedługo wracamy do tego spotkania.
0: Najpiękniejsze melodie Ewy Bem w Radiu Pogoda.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Bem.
1: W poniedziałek, w Dzień Dziecka, pani Ewa dostała od Radia Pogoda wyjątkowy prezent, czyli misia na skalę naszych możliwości. Takiego miniaturowego, słomianego misia z kultowego filmu Stanisława Barei, pod tytułem oczywiście Miś. Większość z państwa oczywiście domyśla się, dlaczego ten prezent bardzo pasuje do pani Ewy. I za chwilę wrócimy w Radiu Pogoda do tego tematu.
0: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Jesteś w zasięgu? Świetnie, bo właśnie tam grają najpiękniejsze melodie. Ściągnij bezpłatną aplikację Radia Pogoda i miej swoje ulubione radio zawsze przy sobie. Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Gdy już mnie znuży śródmieścia dwa.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
3: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: Ach, to tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
5: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
6: Została ostatnia reklama.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Bem.
1: Jak już byłyśmy, pani Ewo, przy aktorstwie, porozmawiajmy o tym momencie, kiedy pani została jeden, jedyny raz w życiu obrzucona błotem, czyli o misiu, zwłaszcza, że ma pani od nas prezent, czyli tak, misia na miarę naszych możliwości. Tak.
2: Zostałam poproszona, żeby nagrać prześliczną pastorałkę Jurka Derfla do tekstu Stasia Tyma. Co jest tutaj ogromnie ważne, bo jest to jeden z najpiękniejszych tekstów takich matczynych, który napisał on, prześmiewca, drań, taki facet, którego się zawsze kojarzy z ironią, prawda, i tego, to on coś tak słodkiego napisał. No ja nagrałam tą pastorałkę, a potem oni się zgłosili, że skoro już nagrałam, to czy bym ewentualnie pod kamerę nie zagrała tej Matki Boskiej, co śpiewa tą pastorałkę. Pojechaliśmy roburem na taki zamarznięte takie jezioro, jakąś taką sadzawkę, i w tym roburze trzęsącym się Stasio już siedział w tej kufajce, w tych galoszach i z tym łbem takim, prawda, z tej peruce, i tłumaczył mi, o co tam chodzi w tym misiu. Dojechaliśmy 45 minut, nic kompletnie nie zrozumiałam. Dojechaliśmy, no i była sytuacja taka, że strasznie długie oczekiwanie. No i w końcu przyszli, że na plan. No to my na plan, ja z tym zawiniątkiem, prawda, tutaj leci ta pastorałka, ale jeszcze zanim klaps poszedł, to mówi mi Stasio, że jest taka sytuacja, że tu będzie leciał miś. No taki musisz sobie wyobrazić, to na takiej linii helikopter i misia będzie tego.
1: I kompletny surrealizm po prostu.
2: Tak, no i ten miś runie nagle, urwie się ta lina, no runie tutaj w to jezioro i przed tobą właśnie. I trzeba chlusnąć ci spod kamery wiadrem z błotem i z tą słomą, żeby to tak wyglądało, jak on by cię tak... Czy ty się zgadzasz? Ja mówię, panowie, nagrałam, ubrałam się, 5 godzin marzłam w maluchu tutaj na planie i teraz wychodzę, wam się nie zgodzić. No to co to za sens, no? Oczywiście, że tak. No wiadomo, że to było jedno ujęcie, bo potem to musiałam się cała zdemakijażować, no przebrać tak, tak. W ogóle. I w ten sposób weszłam do filmu, o którym nic nie wiedziałam, nie rozumiałam tego w ogóle. Dopiero chyba 2-3 lata później się dowiedziałam, że zagrałam w filmie kultowym. I nawet muszę powiedzieć, że rodzina na mnie zaczęła patrzeć. A ja naprawdę swoboda i nic nie wiedziałam.
1: No to proszę państwa, posłuchajmy tak w takim razie tej słynnej pastorałki w Radiu Pogoda. Tak.
0: Najpiękniejsze melodie Ewy Bem w Radiu Pogoda.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Bem.
1: W jej domu pachniało podobno zawsze kawą zbożową. Czekała gdzieś tam w dzbanku, żeby ona i dwóch jej braci zawsze mogli się jej napić. A jak dostawali od babci czy mamy grosiki, to szli na wodę z sokiem z saturatora albo do cukierni pod kamienicą, w której mieszkali w centrum Warszawy. Ewa Bem wspomina dzisiaj w Radiu Pogoda swoje dzieciństwo, swoją karierę, największe przeboje, a nawet role filmowe. A co niesie przyszłość, proszę Państwa? O tym porozmawiamy sobie w dalszej części programu, także proszę zostać z Radiem Pogoda.

0: autopromocja.
1: Jak do świąt przygotowują się członkowie klubu Pogodnych Ludzi?
2: I jakie najpiękniejsze melodie dorzucą do swojego wielkanocnego koszyczka?
3: Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.
1: Moje najpiękniejsze melodie na Wielkanoc.
2: Asia Kruk, zapraszam na wyjątkowe spotkanie z pogodnymi słuchaczami.
1: Już w Wielką Niedzielę od 14 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chips Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegół

0: regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
3: Została ostatnia reklama.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Reklama.

0: Słuchasz Radia Pogoda.
1: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
0: Została ostatnia reklama.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: Cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: Reklama.
10: Słuchają Państwo Radia Pogoda, jest 17. Czas na wiadomości i prognozę pogody, a potem kolejne najpiękniejsze melodie, no i ciąg dalszy, spotkania z Ewą Bem.
11: Przed nami dni z dynamiczną pogodą, są prognozy na długi weekend. Za chwilę też prognozy dotyczące cen paliw i bankowe problemy papieża Leona XIV.
9: Radio Pogoda, wiadomości o 17.
11: Miriam Lipińska. Burze i intensywne opady deszczu. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla 6 województw na zachodzie i południowym wschodzie kraju. Pod znakiem takiej dynamicznej pogody upłynie cały długi weekend. Jutro padać ma już w całej Polsce, a lokalnie znów zagrzmi. Na pocieszenie do niedzieli będą nam towarzyszyć całkiem przyjemne temperatury, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
12: Temperatura wyniesie od 20 stopni na krańcach wschodnich i nad morzem do 21-23 w centrum i 26 na zachodzie i na południowym zachodzie.
11: Sobota i niedziela nadal ze zmienną pogodą i przelotnymi opadami deszczu. To teraz jeszcze prognozy dotyczące cen paliw po długim weekendzie. Analitycy zwracają jednak uwagę, że to jak wróżenie z fusów, bo sytuacja na rynku paliw potrafi zmieniać się nawet kilka razy w ciągu dnia, mówi Grzegorz Maziak, analityk z portalu epetrol.pl.
13: A to się szybko przekłada na stacje w Polsce, bo poprzez obowiązywanie tego mechanizmu maksymalnych cen, to przełożenie zmian z rynku hurtowego, które szybko odzwierciedlają zmiany na giełdach naftowych na świecie. Widzimy też bardzo szybko przełożenie na stacjach, więc prognozy dłuższe niż jednodwudniowa są obarczone dzisiaj dużym ryzykiem.
11: Na razie ceny ropy spadają, a dziś i jutro litr benzyny 95 może kosztować maksymalnie 5 zł i 94 grosze. Benzyny 98, 6,52, a oleju napędowego 6 zł i 40 groszy. I na koniec jeszcze bankowe perypetie Leona XIV. Po przenosinach do Watykanu papież zadzwonił do siedziby swojego banku w Stanach Zjednoczonych, by poinformować o zmianie adresu na watykański. Pracownica Centrum Obsługi Klienta kazała mu jednak przyjść osobiście, by załatwić formalności. Gdy Leon XIV zapytał, czy to by coś zmieniło, gdyby powiedział, że jest papieżem, pracownica banku rozłączyła się, sądząc, że to żart. Ostatecznie, blisko miesiąc po nagłośnieniu sprawy przez włoskie media, do Watykanu przyjechał skarbnik stanu Illinois, z którego pochodzi papież. Po zakończeniu wczorajszej audiencji generalnej podszedł do Leona XIV i przekazał mu dokument potwierdzający zwrot sumy $8.65 z nieużywanego przez papieża konta w USA.
9: Radio Pogoda. Pogoda.
11: Na termometrach dziś maksymalnie od 20 stopni na Lubelszczyźnie, przez 22 na Mazowszu i Pomorzu, do 26 na Dolnym Śląsku. Słońca coraz więcej, ale na zachodzie i na południowym wschodzie możliwe burze z intensywnymi opadami deszczu.
0: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Bem.
10: Ewa Bem w Radiu Pogoda ma swój własny program Najpiękniejsze melodie Ewy Bem. O swoich piosenkach opowiada codziennie u mnie w pogodnym popołudniu około 15.30, a dzisiaj pytam panią Ewę o dzieciństwo, o karierę, o ważnych ludzi w jej życiu. Ważną grupę tych dla niej życzliwych i kochających ją do szaleństwa tworzą zdecydowanie fani Ewy Bem. I dowiedziałam się czegoś, co zapewne fanów, ale myślę, że nie tylko fanów, ucieszy. Za chwilę o tym właśnie z panią Ewą porozmawiam. Zapraszam, witam, Monika Tarka, dzień dobry.
14: Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej.
15: I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, ha, trudno, lecz herbata,
14: herbaty szklanka.

0: O, jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypnął,
0: arrivederci lato,
1: gdy wtem drzwi cicho skrzypną
0: i witaj nam herbatą.
1: A cóż za rok,
0: a kolor jaki,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak, no też trzeba przyznać.
0: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chląc.
0: A potem syci woni, poprzestaniemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.
0: I po co nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą.
1: I po co nam żyć, kiedy nie będzie nam wolno już pić herbatki?

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Bem.
1: Pani Ewa Bem cały czas jest z nami. Pani Ewo, szykuje pani książkę na swój temat. Ma to być wywiad rzeka. Czy pani zaczyna tak po prostu od początku, od dzieciństwa do...
2: Nie mam pojęcia.
1: Czy nie wie pani jeszcze, jak to będzie?
2: Nie, bo pracuję z panią redaktor i nie mam jeszcze pojęcia, jak ona to poprowadzi. Znaczy tak paple, tak trochę podobnie jak u pani. Opowiada, mam mnóstwo rzeczy. Ja jestem, niestety mam problem taki, znaczy wydawca będzie miał problem taki, że ja nie mam w ogóle zmysłu archiwizacyjnego. Aha. Ja nie lubię
1: nie
2: starych...
1: prowadziła pani nigdy dzienników?
2: Nie, dzienników, ja nie lubię, nie zbieram starych zdjęć, ani plakatów, ani... No nie. To robił zawsze Dziedziczek, mój mąż. No ale teraz to jak ja się chcę czegoś dowiedzieć, kiedy to było, czy kto to tam, to nie mam się kogo zapytać, po prostu nie mam kogo.
1: Ale są gdzieś te w takim razie te albumy, które on prowadził.
2: Ja się na pewno, nie, skąd on to miał posegregowane, pochowane w jakichś szafach, tu takie, tu takie. Nie, nie, ja tego w ogóle nie dotykam jeszcze, nie, to jest za świeże.
1: Rozumiem.
2: No i w każdym razie z tym będzie na pewno kłopot. Ale ja mam mnóstwo jakichś refleksów takich spotów szybkich sytuacji. Pamiętam to, jak był ubrany, albo jak pachniał, ale nie pamiętam, w którym roku. Więc jak będą mi z tej strony zachodzili, to nic z tego nie będzie.
1: Rozumiem, że termin premiery jeszcze taki bardziej nieokreślony.
2: Absolutnie nawet nieokreślony.
1: No ale czekamy na to z niecierpliwością w takim razie. Pani Ewa Bem w Radiu Pogoda, za chwilę jeszcze na moment wracamy.
0: Najpiękniejsze melodie Ewy Bem w Radiu Pogoda.

0: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Bem.
1: Ewa Bem, wulkan energii, siła empatii zarówno na scenie, jak i w życiu prywatnym. Pani Ewa jest otwarta na ludzi, na spotkania. No nie jest taką gwiazdą niedostępną, bo z każdym zawsze porozmawia. A co najważniejsze, widać u niej to zainteresowanie, takie szczere zainteresowanie drugim człowiekiem, jego sprawami, uczuciami czy rozterkami. No i mam wrażenie, że właśnie taką Ewę Bem dzisiaj poznajemy. I z taką się zaprzyjaźnimy, słuchając jej codziennie po 15 w najpiękniejszych melodiach Ewy Bem w Radiu Pogoda. Ja za chwilę wracam do spotkania oczywiście z panią Ewą.
2: Autopromocja.
3: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
0: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już w soboty i niedzielę od 10 do 14.
3: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Rozpoczyna się nowa era podróży. Cicha, dynamiczna i komfortowa. Poczujesz pulsujący rytm miasta, przepływ nowej energii i radość z przemieszczania się. Już wkrótce w Warszawie polska premiera auta, które na nowo zdefiniuje Twój styl miejskich podróży. Nasłuchuj wiadomości z miasta, by dowiedzieć się więcej.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
6: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
8: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
12: Zaraz część posmarujemy.
11: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
12: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
13: Już nie swędzi.
14: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
16: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
15: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
16: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.

0: Wieprzowa bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: Ło, widzisz to co ja?
2: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis i to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Rynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
5: Została ostatnia reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
9: Reklama.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Bem.
1: Pani Ewo, jutro znów się spotkamy, żeby opowiadała Pani o kolejnej swojej najpiękniejszej melodii, ale cieszę się, że dzisiaj też Pani poświęciła czas, żeby tutaj z nami być. W jednym z programów, co mnie zaskoczyło, nie wiem, chyba nawet ostatnio, jak Pani była u Maćka Orłosia, powiedziała Pani, że Pani nie marzy, że nie ma Pani marzeń, ale może ma Pani jakieś plany.
2: Też nie.
1: Też nie robi Pani planów żadnych?
2: Nie, no plan...
1: Ale na przykład książka to jest jakiś plan, prawda?
2: No tak, rzeczywiście Pani mi to uzmysłowiła teraz, że rzeczywiście jest jakiś... No mam koncerty, które mi organizuje Pan Andrzej Łukasik i jest to jakiś plan, prawda? Mam plan napisany, stoi na pianinie, żebym widziała, z jaki mam plan.
1: Tak, ale żeby do Radia Pogoda przyjść i powiedzieć
2: plan. To jest mój plan wewnętrzny. To jest coś takiego, że sobie wymyśliłam, że teraz ja mam w planie to czy tamto. Tylko to jest raczej kawałek życia, które staram się pozbierać jakoś i żeby ono trwało i żeby to działało jakoś, ale to nie ma nic wspólnego ani z moim planem, ani tym bardziej z moimi marzeniami. Jeżeli chodzi o marzenia, to jest tylko jedno, jedyne marzenie, żeby moje wnuki były szczęśliwe i Gabrysia też. No, czy ja mogę na to coś poradzić? Nauczyło mnie życie, że absolutnie nie. Wszelkie starania dotyczące i Gabrysi, i moich wnuków, to są tylko moje jakieś dowody miłości, serdeczności, ale oni mają swoje życiorysy i one będą takie, jakie będą.
1: No chyba to co możemy im dać, to właśnie ta miłość, prawda? Jakaś akceptacja też.
2: No oczywiście, to takie... no tego to mają pod dostatkiem.
1: Jak ktoś wyjdzie z takim ale fundamentem, to jest... Chyba ważna część życia, mieć takie korzenie.
2: Fundament. Oczywiście, tak. To jest bez wątpienia.
1: Zawsze do niego można wrócić. Nawet jak się coś zburzy, to ten fundament zawsze
2: jest. To na pewno. No, ale to nie ma nic już wspólnego z moimi marzeniami. Mhm. Już marzeń nie mam, no bo co? Ja już nic nie polecę daleko, zresztą się nalatałam. Ja już jakiegoś wielkiego zamieszania muzycznego też nie zrobię, bo ja już po prostu nie mam na to takiej siły. To trzeba mieć naprawdę siłę. Ja już nie przeżyję żadnej miłości, motyli w brzuchu i to wszystkie to są. A na najważniejsze jest to, że ten, kto powiedział, że jesień życia to jest najpiękniejsza pora, to powinien do więzienia go i go nigdy nie wypuszczać.
1: Ale jeszcze zima jest po jesieni, pani, no, bo to pani
2: już,
1: Ewo.
2: Ale to już w odległych zakątkach tego wszechświata będzie.
1: Pani Ewa Bem w Radiu Pogoda. Jutro o 15.30
2: tak
1: słyszymy
2: jest,
1: się w najpiękniejszych melodiach.
2: Dziękuję.
1: Dziękuję pięknie.
2: Takie same
0: najpiękniejsze melodie Ewy Bem w Radiu Pogoda.

0: dzisiejsze pogodne popołudnie spędziliśmy w Radiu Pogoda w towarzystwie Ewy Bem. Przypominam, że pani Ewa codziennie o 15.30 będzie opowiadać cały czas o swoich najpiękniejszych melodiach i oczywiście będziemy słuchać tych piosenek. A wszystkie nasze spotkania do odsłuchania na stronie radiopogoda.pl i do zobaczenia na radiowym Facebooku i Instagramie. Dziękuję Państwu za dziś. Monika Tarka, do usłyszenia jutro. A po 18.00 w Radiu Pogoda Aleja Sław i Tamara Pawlik-Lipska oraz jej gość. No właśnie, co dzisiaj będzie? W Alei Sław.
1: Dziś po 18.00 w Alei Sław Radia Pogoda porozmawiamy o wyjątkowych kobietach. Kobietach graficzkach. Graficzki, taki tytuł nosi książka, która niedawno pojawiła się na rynku, a którą stworzyła Alicja Kobza. Poznają Państwo niezwykłe historie niezwykłych kobiet. No bo na przykład tworzyły takie torby, które chyba każdy z nas kiedyś nosił, na których było logo Peweksu. No to między innymi o tych torbach i plakatach filmowych, no i też różnych innych użytkowych rzeczach porozmawiamy już dzisiaj po 18.00. Zapraszam bardzo serdecznie.

0: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
1: To soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
2: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
3: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
2: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
4: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
9: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
10: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
11: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
10: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
11: Super! Kiedy płyniemy?
12: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
13: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
2: Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
3: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media
14: Expert masz. Została ostatnia reklama.
15: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
16: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: emocje.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięży. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Już dziś startuje 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Na początek debiuty i super jedynki, czyli prawdziwe emocje i największe przeboje. Wystąpią m.in. Ania Wyszkoli, Dawid Kwiatkowski, Ralf Kamiński, Natalia Schroeder, Majka Jeżowska i wielu innych. Oglądaj dziś od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
1: Została ostatnia reklama.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku. Tylko z aplikacją. Karkówka grillowa pakowana próżniowo. Czas na grill. Mega paka. 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji. 5 kg na konto Moja Biedronka. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Card Door od 825 ml do 1 litra. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
10: Zbliża się godzina 18, za chwilę czas na wiadomości i pogodę, a później zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie w Alei Sław. Zostańcie Państwo z nami.
11: Skażenie rzeki Stobnicy na Podkarpaciu, trwają poszukiwania jego źródła. Wypadek Boeinga Lufthansa na lotnisku we Frankfurcie. Maja Chwalińska walczy o finał French Open i już wiadomo, z kim zmierzy się, jeśli wygra.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
11: Miriam Lipińska. Śnięte ryby w rzece Stobnica w miejscowości Ludcza na Podkarpaciu. Władze samorządowe zaapelowały do mieszkańców, by nie zbliżali się do rzeki i nie poili w niej zwierząt. Ale zagrożenia dla samych mieszkańców nie ma, bo woda pitna jest dostarczana ze studni głębinowych. Dotychczas nie ustalono źródła skażenia wody w rzece. Na miejscu są przedstawiciele m.in. Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Wód Polskich. Stobnica jest prawobrzeżnym dopływem Wisłoka. 30-letni pilot zginął w katastrofie śmigłowca w Małopolsce. Wrak maszyny znaleziono dziś rano na zboczach góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym. Kontakt z pilotem urwał się w nocy, wtedy też ruszyły poszukiwania. Akcja była bardzo trudna ze względu na gęstą mgłę, mówi rzeczniczka małopolskiej policji, inspektor Katarzyna Cisło.
12: Pieszo szukaliśmy tego śmigłowca i znajdował się on na zboczu góry Lubogoszcz. To taki teren bardzo trudno dostępny, stromy, zalesiony.
11: Przyczyny wypadku ustala prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Zagranica. Niezależny brytyjski urząd do spraw postępowania policji ma zbadać, czy policjanci w trakcie aresztowania studenta polskiego pochodzenia Henry'ego Nowaka kierowali się rasizmem. Nowak, 18-letni student pierwszego roku Uniwersytetu w Southampton, zginął w grudniu ubiegłego roku, gdy podczas powrotu do domu został 5 razy pchnięty nożem przez 23-letniego Sikha. Policjanci przybyli na miejsce zamiast udzielić pomocy Nowakowi. Aresztowali go i skuli kajdankami, bo uwierzyli słowom Sikha, że został on z nią znieważony na tle rasowym. Chwilę później Nowak zmarł. Po publikacji nagrania, na którym widać brak reakcji policjantów na słowa Nowaka, że jest ranny, w Southampton doszło do protestów i zamieszek. Wypadek Boeinga 787 na lotnisku we Frankfurcie. Z niewyjaśnionych jak dotąd przyczyn na płycie postojowej zapadło się przednie podwozie samolotu, w wyniku czego maszyna częściowo położyła się na brzuchu. Rannych zostało kilkoro pracowników Lufthansa. W chwili zdarzenia na pokładzie nie było pasażerów. Maja Chwalińska od blisko godziny na korcie z Rosjanką Dianą Schneider walczy o grę w finale French Open. Jeśli dziś wygra, w finale zmierzy się z Mirą Andrijewą. 19-latka pokonała w pierwszym półfinale Ukrainkę Martę Kostiuk 6-1, 6-3. Radio
1: Pogoda. Pogoda.
11: Do końca dnia burze z ulewnym deszczem możliwe na zachodzie i południowym wschodzie kraju. W pozostałych regionach coraz więcej słońca, a na termometrach od 20 stopni na Lubelszczyźnie przez 22 na Mazowszu i Pomorzu do 26 na Dolnym Śląsku.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
10: Zaczynamy Aleje Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska z tej strony. Dzisiaj moim gościem będzie graficzka Alicja Kobza, ale w tym przypadku także chyba można by i powiedzieć researcherka i pisarka, bo autorka książki pod tytułem Graficzki o kobietach, które w PRL-u tworzyły wspaniałe prace, a o których bardzo często nie wiemy, że to właśnie one stoją za tymi projektami. Zapraszam bardzo serdecznie już za parę chwil na tę rozmowę.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu, tu program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moją i Państwa sławą jest Alicja Kobza. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Autorka książki Graficzki. Bardzo żałuję, że Państwo nie mogą zobaczyć chociażby już od razu okładki tej książki. Tutaj odsyłam na nasze media społecznościowe, bo tam pokazujemy ją razem z Alicją, ale tak sobie pomyślałam, patrząc nawet na tę książkę, że to od razu widać po kolorach, że to pisał ktoś, kto również zna się na tym, jak ta grafika powinna wyglądać. Skąd w ogóle wziął się pomysł na to, żeby o tych kobietach, które tworzyły różne rzeczy, napisać?
2: No właśnie, może zacznę właśnie od tego, co sama wspomniałaś, że sama jestem graficzką, czyli to jest dosyć, wydaje mi się, istotna kwestia, jeśli chodzi o tą książkę, że właśnie jest napisana z perspektywy graficzki troszeczkę. Mm-hmm. To znaczy, ja nie jestem badaczką, nie jestem historyczką sztuki i jestem absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Więc projektowanie graficzne jest czymś, czym ja się zajmuję na co dzień. Myślę, że mogłabym jeszcze chyba tutaj dodać na początku, że książka opowiada o polskich projektantkach grafiki użytkowej, czyli plakacistkach, projektantkach okładek książek, znaków towarowych, grafiki reklamowej, artystę, które tworzyły w okresie, powiedzmy szeroko, PRL-u. Mhm. Między 45 a 89 rokiem życia. Jest to dosyć, w grafice użytkowej jest to bardzo ciekawy okres w Polsce, ponieważ władze komunistyczne, władzom komunistycznym bardzo zależało na odejściu od elitarności sztuki i też, no powiedzmy, tak upraszczając, grafiki, i dążyły do tego, żeby te ciekawe projekty, książki, ciekawie zaprojektowane plakaty były dostępne i docierały do bardzo szerokich
1: kręgów,
2: mhm, tak jest, i różnych grup społecznych, więc w książce zobaczymy przepięknie ilustrowane książki o konserwacji ciągnika albo hodowli pieczarek czy przepiórek. Więc był to okres niesamowitego rozkwitu polskiej grafiki użytkowej, a na jej czele, że tak powiem, chyba można powiedzieć, że była i jest w dalszym ciągu Polska Szkoła Plakatu.
1: A ten plakat jeszcze dzisiaj wróci niejednokrotnie w naszej rozmowie. Gościem Alei Sław jest Alicja Kobza. Zostańcie Państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Polski plakat, który właśnie często określany jest Polską Szkołą Plakatu, no, który osiągnął światową sławę. Jest to bardzo, bardzo ciekawy fenomen, który no, prawdopodobnie nie zrodziłby się w żadnych innych warunkach niż właśnie w tych polskich tego okresu z gospodarką centralnie sterowaną i ale też tak naprawdę bardzo rozwiniętym państwowym mecenatem. Więc jest to bardzo, bardzo ciekawy pod tym kątem okres. I ja jako studentka Akademii Sztuk Pięknych znałam bardzo dobrze tradycję tego projektowania, ponieważ moim profesorem był Lech Majewski, to była w jego pracowni przygotowywałam dyplom. I sam Lech Majewski był uczniem, sam był jest plakacistą, też o takiej światowej renomie. Był uczniem Henryka Tomaszewskiego, czyli no, legendy polskiego plakatu i kogoś, kogo uznaje się za jednego z jej właściwie twórców, no, współtwórcę. Ale jest to na pewno postać niezwykła i mająca ogromne zasługi, jeśli chodzi o polską kulturę, zwłaszcza polski plakat.
2: Można powiedzieć taka trochę sława
1: tak,
2: plakatowa.
1: Tak, tak, zdecydowanie, zdecydowanie. I to taka światowa. I ja bardzo dobrze znałam tą tradycję, zwłaszcza polskiego plakatu powojennego. Ale jeszcze w czasie studiów nie zwróciłam uwagi, że właściwie znam jedynie nazwiska mężczyzn. Wydawało mi się to czymś zupełnie takim jeszcze w tamtym czasie, a dodam, że dyplom robiłam już jakiś czas temu, bo w 2011 roku, czyli już trochę czasu minęło, ale w czasie, kiedy właśnie ja studiowałam, było to rzeczą dla mnie zupełnie naturalną, że to jest dziedzina, którą się zajmują mężczyźni. I dopiero jakiś czas właśnie po dyplomie natrafiłam na artykuł rozmowy Aleksandry Boćkowskiej z Elżbietą Magner, która się okazała być projektantką znaku logotypu Peweksu. Czyli też takiej już legendarnej, nie wiem, można to nazwać zjawiskiem niemalże, jakąś chyba instytucją, czymś co, no, jeszcze w mojej pamięci jako osoby urodzonej w 1984 roku, ja jeszcze Peweksy pamiętam ze swojego dzieciństwa, jako synonim luksusu i niedostępnych na co dzień dóbr.
2: Chociażby o tym, jak powstawały torby peweksowe, ponieważ one również były zaprojektowane, mogą Państwo przeczytać w książce pod tytułem Graficzki, której autorką jest właśnie mój i Państwa dzisiejszy gość, czyli Alicja Kobza. Wracamy za chwilę do naszej rozmowy.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: A dziś gościem Alei Sław jest autorka książki Graficzki, która również jest graficzką, Alicja Kobza. Rozmawiamy między innymi o tym, jak do tego doszło, że postanowiła zebrać historię kobiet, graficzek tworzących w PRL-u właśnie w historię ujętą w tej książce.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Elżbieta Magner, którą miałam okazję poznać, bo była żoną mojego profesora malarstwa, no w moich wspomnieniach była osobą, która nam tam po prostu była żoną malarza, która serwowała nam kawę i ciastka podczas spotkań u niego w mieszkaniu. Czy pracowni. I to mnie zdziwiło bardzo. I w ogóle ta rozmowa też była bardzo ciekawa, bo ona w niej opowiadała o tym, że to mąż był artystą, on się realizował, a jej zadaniem było utrzymanie domu. Nie miała serca brać od niego tego, co on tam zarobił, więc zostawiała mu to, co on zarabiał, przeznaczał sobie na tytoń, a ona jakby wszystko, cała reszta, cała odpowiedzialność spoczywała na jej barkach, przynajmniej tak to przedstawia w tej rozmowie. I to był taki pierwszy moment, kiedy zapaliła mi się taka lampeczka w głowie, że jednak jest jakieś nazwisko kobiety, i zaczęłam się zastanawiać, czy ja potrafię właśnie wskazać jakieś inne projektantki, no z dziedziny, którą ja się na co dzień zajmuję, no w innych już zupełnie realiach, w innym zupełnie czasie. Zaczęłam szukać w takich bieżących jakichś publikacjach dotyczących historii grafiki użytkowej, takich powstałych w przeciągu, powiedzmy, tych ostatnich lat, w latach 2000-90. Pytałam się znajomych, też grafików, graficzek praktykujących i też znających się trochę na tej historii projektowania graficznego. No i okazało się, że nagle cisza, to znaczy nikt nie jest w stanie wymienić żadnego nazwiska. W książkach, które przeglądałam, pojawiały się pojedyncze artystki, pojedyncze graficzki, ale to były raczej takie wzmianki. Nie poświęcano im tam więcej uwagi. No i dysproporcja też była ogromna, jeśli chodzi o tą reprezentację właśnie w tych publikacjach historycznych, branżowych. No i tak zaczęłam powoli, na początku po prostu pewna, nazywam to taką czujnością, w sensie uruchomiła się we mnie pewna czujność, to jeszcze się nie przerodziło w jakiś konkretny plan, tylko tak zaczęłam sobie trochę tak dla siebie
0: kolekcjonować w głowie trochę te kobiety.
2: Trochę właśnie sprawdzać, zaglądać do stopek redakcyjnych różnych co ciekawszych publikacji, znaczy takich graficznie ciekawszych, które gdzieś czy znajdowałam u różnych osób w bibliotekach spotykałam, czy gdzieś tam w antykwariatach. Ale to na początku było takie przypadkowe bardziej. No i gdzieś te nazwiska zaczęły mi się pojawiać. W którymś momencie utworzyłam sobie folder na komputerze. No i tak zaczęłam to zapisywać.
0: A z tego właśnie zapisywania powstała wspaniała książka Graficzki. Alicja Kobza, jej autorka, jest dzisiaj gościnią Alei Sław, Radia Pogoda. Wrócimy do tej rozmowy za parę chwil. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do tego, żebyście Państwo z nami zostali.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr, swe życie znów.

0: Radio Pogoda.
1: Reklama.
2: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Została ostatnia reklama.
5: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Reklama.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
6: A dziś w Alei Sław, Radia Pogoda, rozmawiamy o kobietach, które tworzyły wspaniałe prace. Czasami nawet zdarzało się, że tworzyły je dlatego, że ich mąż zaczął jakiś projekt, ale go nie skończył. No i wtedy żona, graficzka, przejmowała pracę. Okładki książek, plakaty, przeróżne torby albo papiery użytkowe. Nawet Państwo, myślę, nie do końca zdają sobie sprawę, jak wiele z tych rzeczy zaprojektowały kobiety. Te wszystkie historie w jednym miejscu, w książce pod tytułem Graficzki, zebrała Alicja Kobza. I to właśnie ona jest dzisiaj moim i Państwa gościem w Alei Sław.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: właśnie w tak jak dziś bulwarami się wlec, iść przez miasto i iść w taki dzień, gdy majowy deszcz mży, rozpromienia się twarz, nie bądź zły.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radio Pogoda.
2: Bardzo dużą częścią tej książki są też rozmowy właśnie z graficzkami. W jaki sposób ty do nich dotarłaś? Miałaś jakiś taki pomysł, że okej, to teraz biorę telefon i dzwonię? Czy w ogóle jak to wyglądało?
3: To też jakoś tak w miarę płynnie wydarzyło. Ponieważ jak już zgromadziłam jakąś taką w miarę pokaźną kolekcję, no doszłam do wniosku, że można by się tym zacząć po prostu dzielić. Pokazywać to, też publikować może jakieś informacje, które udało mi się, do których udało mi się dotrzeć. Czy z jakiejś prasy, no to, jakieś, to były raczej wtedy takie szczątkowe informacje. Zdecydowałam, kiedy już właśnie też już tak intencjonalnie zaczęłam poszukiwać tych wszystkich materiałów. To był mniej więcej właśnie moment, kiedy się zaczęła pandemia. I właśnie w pandemii bardzo moja kolekcja wzrosła poprzez zakupy online. To też taka dosyć ciekawa historia, że kiedy właśnie wszystko się zamknęło, antykwariaty, jakieś targi staroci, biblioteki, to dręczyłam sprzedawców na Allegro, wybierając z ich ofert co ciekawsze projekt okładek z tamtych lat i prosząc ich o informację, kto zaprojektował tą okładkę. I to były takie listy, no często kilkudziesięciu albo nawet kilkuset pozycji. No i obiecywałam, że wszystkie zaprojektowane przez kobiety okładki, znaczy publikacje, w których okładki zaprojektowały kobiety, zakupię wszystkie. Więc właściwie nikt mi nigdy nie odmówił. Dostawałam dosyć szybko taką informację zwrotną. No i ten okres właśnie pandemii to był ten czas, kiedy ta moja kolekcja znacznie urosła. I po pandemii zdecydowałam się właśnie ten profil uruchomić na Instagramie. Powstał projekt Polish Female Graphic Designers z myślą o tym, żeby dotrzeć do trochę szerszej publiczności niż tylko polskiej. No i tam zaczęłam publikować te rzeczy. I entuzjazm był na tyle duży, że jakoś tak dodało mi to skrzydeł. No i stwierdziłam, że chciałabym zacząć docierać do tych projektantek. Miałam takie poczucie, że takie dosyć chyba intuicyjne. Wiedziałam, że na przykład nie mam co wracać za bardzo na akademię, ponieważ skoro tam się niczego nie dowiedziałam w czasie tylu lat studiów, to że to może nie jest najlepsze miejsce, żeby szukać tych graficzek. I miałam takie poczucie, że ja bardzo chcę jakby dotrzeć do nich i z nimi porozmawiać i dowiedzieć się od nich jak najwięcej. I pierwszą graficzką, do jakiej dotarłam, była Romana Ślubowska, pracująca przez 30 lat w państwowym wydawnictwie rolniczym i leśnym. Udało mi się stosunkowo łatwo do niej dotrzeć, bo jej córka prowadziła profil na Instagramie jej poświęcony, gdzie tam raz na jakiś czas wrzucała czy to jakieś jej obrazy z plenerów, czy czasami też jakąś okładkę. A jej nazwisko się pojawiło, bo jedną z pierwszych książek w mojej kolekcji był przewodnik łąkarski właśnie z okładką przed nią zaprojektowany i to w ogóle był pierwszy post tak naprawdę w mediach społecznościowych, więc miałam takie poczucie, że wszystko się jakoś odpowiednio łączy.
2: Że tu trzeba zacząć.
3: Tak. I nagle się okazało, że to było po prostu bardzo proste. To znaczy ja napisałam wiadomość na Instagramie, dostałam odpowiedź z numerem telefonu i chwilę później już dzwoniłam i dwa dni później już siedziałam u pani Romany na herbacie, rozmawiając z nią o pracy. To był chyba 2021 rok, jeśli dobrze pamiętam. Jakoś tuż po zluzowaniu, że tak powiem, tych
2: obostrzeń pandemicznych.
3: I pani Romana wyciągnęła swój notes, jak na moje pytanie, czy zna jakiś, czy może mnie odesłać do jakichś swoich koleżanek. No i pani Romana po prostu sięgnęła po notes i wysypała mi po prostu masę nazwisk i masę telefonów. No i to jakby ruszyło.
2: Współtwórczynią tak. tej książki zatem. Do rozmowy z autorką książki Graficzki, Alicją Kobzą, wrócimy w Alei Sław, Radia Pogoda za parę chwil.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Bardzo mnie, nie wiem, czy urzekła, czy tak zastanowiła i trochę jednak rozczuliła taka postawa wielu pań tutaj w swojej książce, które mówiły o tym, że ale to jeszcze ktoś, kogoś interesują moje plakaty, albo że to, ale to nie ma o czym rozmawiać. Nie wiem, to skromność, czy jakby... Co przemawia za taką postawą? Przecież no jednak są kobietami, które no, kształtowały tę historię polskiej grafiki użytkowej.
2: Tak, w dużej mierze, chociaż trzeba przyznać, że dorobki mężczyzn w tej dziedzinie były dużo, dużo bogatsze. To znaczy one, żadna z nich nie stworzyła takiego dorobku na miarę, nie wiem, Romana Cieślewicza czy Waldemara Świeżego. Jednak to, ile oni po sobie pozostawili, jest nieporównywalne. Mogę przypadać przykład, że czołowi plakaciści zrealizowali minimum 1000 plakatów, czy około 1000 plakatów, a najwięcej, jeśli chodzi o plakacistki, to chyba zrobiła z tego, co ja się zorientowałam, Hanna Bodnar, jest około 120 plakatów, czyli dysproporcja jest bardzo, bardzo duża. Zależy,
1: to prawda.
2: Jest to związane ma na to wpływ bardzo wiele różnych czynników, ale prawdą jest to, że były, w większości były bardzo zaskoczone tym, że ktoś po tylu latach chce z nimi o tej pracy rozmawiać. No trzeba pamiętać, że od tego czasu ich aktywności zawodowej i twórczej często minęło, znaczy właściwie w przypadku wszystkich żyjących moich bohaterek minęło co najmniej...
1: Czasy wolnej Polski.
2: Tak, co najmniej te 30 parę lat. Więc ich priorytety życiowe i jakieś problemy, z którymi się obecnie mierzą, są jakby zupełnie, zupełnie inne i po prostu o pracy już tak często nie myślą i o twórczości, ale wydaje mi się, że też ważnym aspektem jest to, że w ogóle dotyczy to wielu kobiet, zwłaszcza też tych poprzednich pokoleń, ale nie tylko, bo dotyczy to też wielu na przykład moich koleżanek, które zajmują się grafiką dzisiaj. I to podejrzewam, że dotyczy nie tylko grafiki, że kobiety rzadziej mówią o sobie dobrze, rzadziej zabierają głos, bo częściej są poddawane krytyce. To znaczy, no nie wiem, to można wziąć nawet, no nie wiem, polityków za przykład, że jak widzimy zdjęcie polityczki, ona w pierwszej kolejności jest oceniany jest jej wygląd, to w co jest ubrana.
1: Tak, nie taka jest, marynarka, nie takie
2: tak,
1: spodnie.
2: Zawsze jest za gruba, za chuda, za niska, za wysoka, za mądra, za głupia. To świetnie widać w komentarzach właśnie, chociażby w mediach społecznościowych, jakie standardy obowiązują, czy jak są komentowane kobiety, więc wydaje mi się, że to też jest to jak taka pewien taki mechanizm obronny, które no zwłaszcza moje bohaterki przyjęły, które ma je właśnie chronić przed taką dyskredytacją, przed nadmierną krytyką. Żony po prostu od początku mówią, że nie, to tak jak mówiła Barbara Bodce, nie, to co ja zrobiłam, to nawet nie jest plakat, tego nie można nazwać plakatem, to takie coś, taki afisz. Nie, że to, co ja tam robiłam, to się w ogóle nie liczy. Więc wydaje mi się, że to jest mechanizm taki właśnie, który ma zabezpieczyć przed jakąś taką surową krytyką i komentarzami typu, że kobiety się do tego nie nadają i tak dalej, więc wydaje mi się, że to też troszkę z tego wynika.
1: To nie koniec naszej rozmowy. Autorka książki Graficzki, Alicja Kopsa, jest dziś gościem Alei Sław i do tej rozmowy wracamy za kilka chwil. Zapraszam na krótką muzyczną przerwę.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Rozmawiamy tutaj o kobietach, które zaprojektowały takie rzeczy, które myślę wiele osób z nas ma w swoim domu albo gdzieś tam wśród rodziny widziało, miało w ręku te przedmioty. I myślę tu na przykład, chociażby pozostając w temacie książek, o takiej całej serii wydawniczej Kik, tak? No to za te okładki również odpowiadała jedna z twoich bohaterek.
2: Tak, okładki Kik to w ogóle jest taka, czyli klub interesującej książki, wydawany, nie chcę skłamać, ale wydaje mi się, że od 1958 roku przez Państwowy Instytut Wydawniczy. Ukazywał się na początku w szacie Ewy Frysztak, czyli też jednej z moich, z bohaterek mojej książki. I ona przez 10 lat projektowała te książki. One też są dosyć, też są bardzo charakterystyczne i myślę, że w wielu bibliotekach takich domowych jeszcze te książki właśnie kikowskie możemy znaleźć. To są właśnie te książki, które się ukazywały z jej projektami. To są książki, które wydawane między 58 a 68 rokiem. Ona przez około 10 lat właśnie robiła te okładki klubu interesującej książki. I w 68 roku, kiedy odeszła z piwu, a właściwie została z tego piwu zwolniona, Ewa Frysztak, zlecono zaprojektowanie tych okładek Andrzejowi Krajewskiemu. Też znanemu plakaciście, grafikowi. I Andrzej Krajewski opracował layout okładek i w ogóle koncepcję tego projektu. Są to takie bardzo charakterystyczne okładki, w których front jest podzielony na pół. W górnej ramce znajduje się typografia, dosyć prościutka, a dolna jest wypełniona ilustracją. I to wszystko jest obwiedzione takim czarną ramką, czarnym konturem. I jak to bywało z innymi grafikami, Andrzej Krajewski dosyć szybko się znudził projektowaniem tych okładek. Zrobił ich kilka. Popełnił pewien błąd, ponieważ nie chciało mu się czytać, taka krąży ta anegdota związana z tymi jego okładkami, ponieważ jemu się nie chciało czytać tych książek, do których robił okładki, to do jednej z nich, tytułu sobie teraz nie przypomnę, na okładce umieścił brunetkę albo odwrotnie blondynkę. Tak. A bohaterką była brunetka. Tak. I kolejne wydanie jakby zostało poprawione. W następnym jest już...
1: Wszystko się zgadza.
2: Tak, wszystko się zgadza, więc obecnie w antykwariatach możemy znaleźć oba wydania. Znaczy wydanie i z blondynką, i z brunetką na okładce. I kiedy on już nie chciał robić więcej tych okładek, ilustracji właściwie do tych okładek, do tej drugiej połowy, powierzył to swojej żonie. Czy właściwie nie wiem, czy on powierzył, czy ona sama zaproponowała, że ona może je robić. W każdym razie prawdą jest, że zdecydowaną większość, bo około nawet chyba niektórzy szacują, że nawet około 200 okładek właśnie z serii klubu interesującej książki, ukazujących się w latach 70., 80. i jeszcze nawet na początku 90. Zaprojektowała właśnie Maria Ignatowicz, zwana Muchą. Ona uwielbiała czytać. Projektowanie też tych okładek było dla niej bardzo, bardzo wygodne, ponieważ to były te, to są te ilustracje mają taki format, ja bym powiedziała, 13 na 10 centymetrów.
1: Są trochę jak takie, pocztówka.
2: Tak, nawet troszeczkę mniejsze niż pocztówka, więc nie wymagają jakiegoś wyspecjalizowanego warsztatu pracy. Mogła je robić w takich warunkach domowych zupełnie, nie potrzebowała do tego pracowni. Co jest ważne, dlatego że mieszkanie pracowni, która się znajdowała w mieszkaniu Krajewskiego i Muchy, zajmował właśnie Krajewski.
1: Do tego wątku jeszcze wrócimy. Zostańcie Państwo z nami. Alicja Kobza jest dzisiaj gościem programu Aleja Sław.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: A jak w ogóle było z docieraniem do tych prac kobiet, graficzek? Bo wydaje mi się, że przynajmniej z tego, co zrozumiałam w niektórych opisach, że trochę rzeczy zaginęło, bo panie tak niekoniecznie przywiązywały wagę do tego, że to może być kiedyś ważne.
2: To w ogóle co historia, co graficzka, to inna historia może, tak, jeśli chodzi o te archiwy, o te ich pracę. Mhm. Mogę podać kilka przykładów, bo jeszcze wspomnę, że książka opowiada historię w sumie 27 projektantek, ale 15 z nich poświęcone są takie dłuższe rozdziały, więc jest to 15 takich portretów. Mhm. I 12 takich miniatur. Mhm. Myślę, że to jest dobre określenie. I te miniatury to są właśnie raczej takie krótsze biogramy, takie krótsze notki, a 15 to są takie bohaterki, których właśnie udało mi się zgromadzić wystarczającą ilość prac i informacji, żeby właśnie więcej o nich napisać. I naprawdę te historie były, tych ich dorobków bardzo, bardzo różne. Emilia na przykład Piekarska-Freudenreich, która projektowała okładki dla Państwowego Instytutu Wydawniczego, czyli dla PIW-u, i ilustrowała też dużo książek dziecięcych, jest też autorką komiksu. Mhm. Kiedy ja się z nią spotykałam, to ona się jeszcze opiekowała swoim wtedy już poważnie chorym mężem, Wojtkiem Freudenreichem, też grafikiem zresztą. Mhm. Znanym i bardzo dobrym projektantem. I ja właściwie, ona mi udostępniła tylko jakiś taki bardzo, bardzo skromną ilość swoich prac, właśnie mówiąc, że ona właściwie nie zachowała, nie ma, ma oryginałów, ale to mi pokazała, to były właśnie, to są prezentowane tutaj w książce jej okładki do

0: Bo ja akurat prezentuję tutaj jej przede wszystkim okładki książkowe, dlatego że ona plakatów nie robiła. Mhm. Robiła właśnie dużo okładek książkowych, dużo ilustracji dziecięcej. Ja się właśnie, ja akurat się skupiam na tych jej projektach okładek książkowych. No i większość musiałam pozyskać sama, to znaczy musiałam je w ogóle sama odnaleźć, więc to są te rzeczy, które były w dużej mierze odnajdowane właśnie na Allegro w czasie pandemii, bo ona tego nie zachowała wiele, więcej ma swoich obrazów, bo to malarstwo jest jednak tym obecnie jej takim głównym narzędziem artystycznej ekspresji. Mhm. Więc dla niej ta grafika to była taka forma raczej czysto zarobkowa.
1: O graficzkach z graficzką i pisarką, autorką książki pod tytułem Graficzki, Alicją Kobzą, rozmawiam dzisiaj w Alei Sław Radia Pogoda. Wracamy za parę chwil.
2: Aleja Sław Radia Pogoda.
3: Kaziu,

0: Prześlicznej Małgosie, że dla ciebie krew. Małgosie, na ośle wybrać każdy chce. Kasiu!
1: Tak, jestem.
0: Zakochaj się.
2: Parara,

0: familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki, tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen.
3: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14T napędzany potrzebami rodziny.
5: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
6: Została ostatnia reklama.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
8: Reklama.
9: Aleja Sław, Radia Pogoda.
10: Dzisiaj w Alei Sław rozmowa z autorką książki Graficzki, która również jest graficzką, Alicją Kobzą. Alicja napisała w jednym miejscu historię kobiet, które w poprzednim ustroju, jak to się ładnie mówi, tworzyły niezapomniane często prace, choć same trochę czasem schodziły na drugi plan, no i stawały się zapomniane. Ale już teraz mogą Państwo posłuchać tych wyjątkowych historii, a potem zapraszam Państwa do tego, żeby po tę książkę sięgnąć. Aleja Sław, Radia Pogoda wraca dosłownie za parę chwil.
9: Aleja Sław, Radia Pogoda.
11: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Przypominam, że gościem Alei Sław Radia Pogoda jest dzisiaj autorka książki Graficzki, Alicja Kobza, która zresztą sama jest też graficzką. Rozmawiałyśmy między innymi przed przerwą o tym, że wiele pań nie zostawiło sobie swoich prac na pamiątkę, no bo potraktowało je jako swoją pracę, coś, co po prostu było pewnego rodzaju zarobkiem, a nie jakąś formą upamiętnienia.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: W przypadku na przykład Marii Syskiej, z którą się spotykałam, graficzki, która obecnie ma 90 parę lat, no to ona nie zachowała nic. Nie ma dosłownie nic. Więc tutaj był problem, ponieważ właśnie dlatego Maria Syska jest w drugiej części książki, bo nie udało mi się pozyskać reprodukcji jej plakatów, ponieważ jak pracowałam nad książką, Muzeum Plakatu w Wilanowie było w remoncie i w ogóle był utrudniony tam troszeczkę współpraca z nimi z tego też chyba powodu. No ale ona też nie miała jakiegoś bardzo, bardzo dużego akurat dorobku plakatowego. Więc były też niespodzianki, na przykład Julita Gadomska, o której wiedziałam bardzo, bardzo niewiele, kiedy udało mi się dotrzeć do jej syna. Okazało się, że była niesamowicie aktywną graficzką, ale zajmowała się przede wszystkim grafiką reklamową, czyli projektowała opakowania, kosmetyków, zapałek, torby papierowe, papiery pakowe, jakieś takie drobne druki w postaci, nie wiem, takich kalendarzyków kieszonkowych, zakładek, zawieszek, czyli właściwie wszystkiego tego, czego się pozbywamy, co rzadko kiedy jest, dzisiaj to już jest w ogóle inny temat, ale nawet wtedy to raczej nikt nie kolekcjonował poza jakimiś wyjątkami, nie wiem, papierków po cukierkach, czy właśnie papierów pakowych.
1: Ale wejdę tu w słowo, bo właśnie tutaj przy pani Gadomskiej uśmiechnęłam się, ponieważ było tam, jest w książce zdjęcie planu lekcji wypuszczonego przez chyba PZU albo jakąś inną.
2: Już nawet nie pamiętam, ale tak, coś.
1: Państwową spółkę. I tak sobie pomyślałam, ojejku, miałam taki plan lekcji.
2: To jest dosyć ciekawe, bo ktoś mi właśnie też ostatnio mówi, że pamięta dokładnie ten plan lekcji.
1: Musiał być gdzieś rozdawany, może na przykład w szkołach.
2: Tak, to jest bardzo, bardzo, bardzo możliwe. Więc tak, to są właśnie takie drobne rzeczy, które rzadko kiedy się zachowują. I jeśli nie jest zgromadzone jakieś archiwum, czy przez samą artystkę, czy przez jej rodzinę, no to przepada. I to jest ten problem właśnie też w ogóle tej grafiki reklamowej, nie tylko w przypadku kobiet, ale i też opakowań, bo to są rzeczy, które były rzadko sygnowane, więc trudno jest ustalić autorstwo i jeśli się nie dotrze bezpośrednio jakby do samego źródła, czyli do artysty, no bo to też to w większości to są te instytucje, dla których to powstawało, one nie istnieją. Te archiwa się znajdują w różnych dziwnych miejscach, są czasami rozproszone, więc ustalenie autorstwa jest po prostu czasami trudne. Już nie mówiąc właśnie o zachowaniu tego. Jest w Polsce niewiele osób, które to zbierają i kolekcjonują. I wiem, że poszukują cały czas informacji o tym, kto jest autorem danych, nie wiem, opakowań na etykiety do, nie wiem, do soków, do płynów, do zmywania, czy zmywania naczyń. To akurat właśnie Zofia Pelczar projektowała znak Ludwika, jeden z pierwszych. Więc mało kto zachowuje, prawda, nie wiem, jakieś opakowanie po kremie sprzed 50 lat, czy coś takiego. Więc to z Julitą Gadomską to było niesamowite odkrycie dla mnie, ponieważ okazało się, że jej syn, Kuba Gadomski, po śmierci mamy w 98 roku, po prostu spakował wszystko, co było w jej mieszkaniu i zachował. I dzięki temu no, ocalały niesamowite rzeczy, ponieważ ocalało bardzo, ona była bardzo aktywna, bardzo dużo okazało się robiła właśnie tych toreb, tych projektów toreb pakowych, przeróżnej, przeróżnych wzorów. Najbardziej znane są tak zwane loga, torby Peweksu z motylem. To jest taka taki obiekt, który jest, był dosyć dostępny na różnych aukcjach, nawet na Allegro można było to za niewielkie, czy o Elixie kupować za niewielkie pieniądze, bo tego powstało bardzo dużo, one były w różnych wzorach, różnych wielkościach, nawet jest mural z motylem w Łodzi, jeszcze widoczny dzisiaj, chociaż nie pierwszej świeżości, więc no zachowało się po niej masę szkiców. On zachował... ona zaczynała od pracy na takich malutkich kalkach wielkości pudełka od zapałek. Na tym jakby robiła pierwszy szkic. To potem tą kalkę wkładała do powiększalnika, sobie to powiększała. Zachował się w ogóle taki jej... jej taki własny poradnik do tego, jak zabrać się za projektowanie, które zresztą cytuję tutaj, bo ona go spisała w jednym ze swoich notesów, jak przełamać impas właśnie w takim procesie twórczym. Niesamowicie też ciekawe, zachowała się jej korespondencja z mężem, w której ona prosi swojego właśnie mieszkającego we Francji męża o przesyłanie jej tak zwanych letrasetów, czyli folii z różnymi alfabetami w różnych krojach, z różnymi krojami pism do tak zwanego suchego transferu, bo trzeba pamiętać, że no, to były czasy, kiedy no, w takim największym uproszczeniu można powiedzieć, że wszystko się robiło ręcznie, więc dostęp do krojów pisma był bardzo ograniczony i te folie takie, w których właśnie znajdowały się całe alfabety, no, różnych też takich powstających na zachodzie, różnych nowoczesnych, ciekawych krojów właśnie można je było wykorzystać w projektach, no ale właśnie musiały one pokonać tą kurtynę i nie wszyscy mieli dostęp taki łatwy do nich, a jej właśnie mąż przesyłał i ona tam w listach pisze dokładnie, o jaki krój pisma jej jest potrzebny, w jakiej wielkości mają być te litery, więc no niesamowite.
1: Za parę chwil wracamy do tej rozmowy. Przypominam, że moim i Państwa gościem jest dzisiaj autorka książki Graficzki, Alicja Kobza.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Mam takie poczucie, oczywiście to jest taka tylko i wyłącznie moja teoria, że gdyby nie to, że zmarła właściwie dosyć nagle w tym 98 roku, to myślę, że gdyby sama się zajmowała tym archiwum, to ono mogłoby nie dotrwać do dzisiaj w takiej formie, bo wiem z doświadczenia innych projektantek, które właśnie, z którymi udało mi się spotkać, że one to po prostu rozdawały gdzieś tam na przestrzeni lat, jakieś te oryginalne ilustracje, a to komuś w prezencie, a to ktoś poprosił, no to dała, a to robiły porządki wiosenne i to jakby...
2: Nie przyda się.
1: Rzeczy, no, zajmuje dużo miejsca, na co okay. To komu, jakieś szkice, jakieś, nie wiem, no właśnie jakieś oryginały czy coś tam, że wyrzucały, ewentualnie zostawiały sobie po jakimś tam jednym egzemplarzu. Więc taką mam teorię, że właściwie właśnie to, że to archiwum dotrwało i że jest takie bogate, no, ocalił jest syn, który po prostu to spakował i przez wiele lat zresztą do tego nie zaglądał jakoś intensywnie, ale mam poczucie, że właśnie nie mam pewności, bo oczywiście nie poznałam Julity Gadomskiej, ale z opowieści wiem, że była raczej taką bardzo skromną osobą, więc mogę przypuszczać, że sama by nie zadbała tak o to, jak zadbał syn.
2: No to jest, zresztą już o tym trochę wspomniałyśmy, że tutaj panowie rzeczywiście jakby realizowali siebie, swoje projekty, to oni byli tacy na piedestale, a te kobiety to tak chyba trochę traktowały to jako no po prostu swoją pracę, bo trzeba zarobić, bo trzeba za coś się żyć. A miałaś jakąś taką historię, że na przykład ktoś w ogóle z krewnych czy z bliskich odmówił ci rozmowy o bohaterce, o której chciałaś rozmawiać?
1: Nawet lepiej, odmówiła mi jedna z bohaterek, w sensie udało mi się odnaleźć Danutę Bagińską, to też jest taka ciekawa plakacistka, dokładnej daty urodzenia teraz sobie nie przypomnę, ale myślę, że to są takie końcówka lat 30, bardziej myślę, że urodzona nawet w latach 40. I ona wyemigrowała z Polski do Holandii chyba, jeśli dobrze pamiętam. I bardzo długo próbowałam ustalić jakby kontakt do niej. To mi się w końcu udało. Miałam jakby kilka ścieżek, którymi mogę pójść, bo jakiś telefon stacjonarny, jakąś komórkę, maila. No i był bardzo duży jakiś taki problem na maile nikt nie odpisywał, telefonu stacjonarnego ktoś raz odebrał i rzucił słuchawką, więc tak nie do końca wiedziałam, czy mam te informacje. I udało mi się w końcu zdobyć numer telefonu komórkowego. No to też jest ciekawe, jak w jaki sposób, bo to tak tu akurat punktem wyjścia byli państwo prowadzący galerię plakatu na Chorzej. Pani Nina Rozwadowska i Andrzej Stroka, którzy po prostu też handlują plakatami kolekcjonują, robią wystawy, więc może ten handel to tak zbyt okrutnie zabrzmiało, więc oni tym plakatem od bardzo wielu lat się interesują, promują ten polski plakat z tamtego okresu i w związku z tym są w kontakcie z wieloma twórcami z racji też tego, że i pozyskiwali reprodukcje i potrzebowali różnych no też zgód i tak dalej. Więc otrzymałam właśnie od nich ten jeden z tych numerów. No w każdym razie udało mi się skontaktować w końcu, zadzwonić na tą komórkę. No i pani była, odniosła wrażenie, że czuje się pani przeze mnie prześladowana.
2: O matko, intencja
1: była inna. Okazało się, że tak, że ona jakby, że ten stacjonarny to rzeczywiście ona, ale że to, że ona rzuciła słuchawką, zanim ja zdążyłam tylko powiedzieć dzień dobry, że mail też dotarł, ale ona po prostu postanowiła go zignorować. Więc no i ja informacji zwrotnej nie dostałam, więc nie miałam zielonego pojęcia, czy jakby...
2: Czy jest chęć, czy w ogóle jest błąd komunikacji.
1: Tak, czy to wiadomości w ogóle do niej dotarły. No i pani Danuta powiedziała, że nie życzy sobie. Rozmowa była bardzo krótka, że nie chce, żeby o niej w ogóle cokolwiek pisano, żeby pokazywano jakiekolwiek jej prace, że ona bardzo źle wspomina... wspomina ten czas życia w Polsce i że ma bardzo krytyczny chyba stosunek do tego okresu. Więc no, ta komunikacja była taka jakaś utrudniona i dosyć jakoś potem coś próbowałam jej w SMS-ach wyjaśnić, bo miałam takie poczucie, że nie dostałam szansy jakiejś obrony nawet. No ale uszanowałam, no nie chciała, więc a szkoda, bo robiła wspaniałe plakaty. I myślę, że warto by było o nich napisać. Wydawało mi się, że no, jakby może mówić, co chce. Ja nie będę jakby jej tego cenzurować, więc mogłaby wyrazić swoje zdanie. Ale wiem też z innych źródeł, że ona się tam zmaga z różnymi innymi problemami obecnie i też ucięła jakieś takie przyjacielskie kontakty, więc to pewnie się na to nakłada kilka różnych innych czynników, ale tak, no. A tak to jeśli chodzi o resztę, o rodziny, to czy przyjaciół, to wszyscy bardzo chętnie. Mhm. Właściwie poza tym, tą jedną historią, to nikt nie odmówił, nikt nie był jakoś tam negatywnie nastawiony, czy wszyscy raczej tak optymistycznie, znaczy tak entuzjastycznie.
2: Gościem Alei Sław Radia Pogoda jest dzisiaj autorka książki Graficzki Alicja Kobza. To nie koniec naszej rozmowy, słyszymy się ponownie za parę chwil.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.

0: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie.
2: Komar. Zaraz część posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
4: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
5: Już nie swędzi.
6: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Money, money, money!
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money!
8: Cherry Money?
7: Nowy

0: Wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocim 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach Centrum.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K na lepszy dzień.
3: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
10: Reklama.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Chciałam jeszcze zapytać właśnie cię o te poszukiwania. Czy na przykład, gdy już byłaś w takim transie poszukiwania różnych rzeczy, to zdarza się, że na przykład patrzysz na jakiś rysunek, okładkę i myślisz sobie, że to może być tej graficzki projekt?
2: Teraz to wynika trochę z tego, że ja po prostu już bardzo dobrze poznałam twórczość tych niektórych moich projektantek. I ciężko mi jest to odróżnić, bo w wielu przypadkach znam prawie całą ich twórczość, jak na przykład, nie wiem, no znam prawie wszystkie plakaty Barbary Baranowskiej, bo ich po prostu niewiele powstało, czy wszystkie plakaty Hanny Bodnar, więc ja je rozpoznaję, bo po prostu...
1: Bo już je widziałam,
2: wszystkie
1: już wiem.
2: Widziałam. Ale nie ma czegoś takiego, jak jakiś, nie wiem, że projekty kobiet się czymś odróżniają od projektów mężczyzn, to czegoś takiego zupełnie nie ma, to na pewno. Wiele kobiet raczej nie stworzyło takiego swojego bardzo charakterystycznego stylu w projektowaniu, co osiągali tacy twórcy jak, nie wiem, Młodożeniec, czy Tomaszewski, czy Świeży, którzy stworzyli takie rozpoznawalne, bardzo indywidualne style swoje twórcze i że naprawdę te ich projekty można rozpoznać bezbłędnie, dosyć łatwo. To jakby wynika moim zdaniem z kilku rzeczy, ale może zanim o tym powiem, to jeszcze no na przykład rozpoznaję projekty Emilii Freudenreich. One są takie bardzo malarskie i często jak widzę jakąś układkę, jestem w tym, podejrzewam, że to może być ona, ale też mnie zaskakuje czasami. Ostatnio znalazłam jakąś jej książkę, dosłownie nie wiem, trzy tygodnie temu i byłam bardzo zaskoczona, że to jest jej projekt, więc jakby ta twórczość kobiet jest zdecydowanie bardziej zróżnicowana, robiły więcej różnych rzeczy, no miały też ograniczony dostęp do pewnych zleceń, na przykład kobiety, nie wiem do końca dlaczego nie robiły w ogóle plakatów teatralnych, co było od któregoś momentu, to plakat teatralny był takim najbardziej prestiżowym medium plakatowym. W tym plakacie jakby działy się takie najciekawsze jakieś eksperymenty i formalne, i nieformalne, więc on na pewno był bardziej prestiżowy niż plakat filmowy, ale nie wiem, czemu kobiety tego nie robią, po prostu podejrzewam, że nie miały dostępu do zleceń. Nie bardzo mam to już jak zweryfikować obecnie, ale no na pewno można by się temu bardziej przyjrzeć. Ja w ogóle miałam takie na początku taką myśl, że to jest jakiś, że to jest deficyt. To znaczy, że jeśli się i tak trochę jak pracowałam nad tą książką, to tak myślałam, że celem każdej z tych moich twórczyń i twórcy właśnie zajmujący się grafiką w tym okresie, no było to opracowanie tego właśnie takiego bardzo charakterystycznego języka artystycznego. Ja zresztą też byłam wykształcona trochę w takim przekonaniu, to znaczy ta tradycja, ja byłam właściwie kształcona, mam poczucie, że tak samo jak były kształcone moje projektantki, to znaczy pomimo tego, że ja studiowałam te dziesiątki lat później, to ten system edukacji na Akademii był bardzo zbliżony. I u nas, jak ja studiowałam, no to też ten nacisk na to, żeby wytworzyć właśnie taki swój bardzo autorski styl, był dosyć, czy był wyczuwalny ten nacisk. Nie uczono nas, nie wiem, jakiejś pracy zespołowej, no budowania jakichś takich bardziej złożonych projektów, tylko właśnie takich bardzo takiego indywidualistycznego podejścia. Więc ja przez lata myślałam, że to jest jakby, że o to chodzi, że to jest coś, do czego się powinno dążyć.
1: Że tak ma być.
2: Tak ma być, tak jak świat światem stoi, tak po prostu tak zawsze było i żeby być tym, że mistrzowie, no to chodziło o to, że właśnie oni osiągali jakiś taki ten poziom właśnie jakiegoś mistrzostwa po tych latach i że I że problemem kobiet jest to, że one po prostu nie miały czasu, żeby i możliwości, żeby te talenty tak rozwijać, bo jednak żeby taki poziom i taki styl stworzyć, osiągnąć, to trzeba mieć, no, trzeba bardzo dużo eksperymentować, no, trzeba bardzo mieć jakby trzeba temu się po prostu poświęcić. I no, wymaga to, tak jak nawet mówi Emilia Piekarska, Freudenreich, w książce, wymaga to niesamowitego egoizmu, też pewnej formy narcyzmu, no, takiej osobowości, która jest skupiona właśnie bardzo, bardzo na sobie. I że ona tego po prostu nie miała, że świat jest no, na tyle interesujący, jest tyle innych ciekawych rzeczy i że ona uznała, że to jest w ogóle jakby też, no, nawet używa takiego stwierdzenia, że to jest po prostu głupie. I ja już po ukazaniu się tej książki dosyć tak zmieniłam trochę właśnie moje podejście do tego i zaczęłam myśleć, że właśnie może tak, może o to chodzi, że to że mamy tak wypaczone tą wizję tego, tego mistrzostwa, że jest przez ten system patriarchalny, jesteśmy tak przyzwyczajeni do tych po prostu schematów właśnie stworzonych przez mężczyzn tak naprawdę, czyli że no, żeby, nie wiem, zaistniał Michał Anioł, no to jakby musi być to poświęcenie, prawda, nie, bez rodziny, bez niczego. Trzeba myśleć tylko o tej wielkiej sztuce i tak dalej. A ja zaczęłam myśleć, że kurczę, że może świat bez Michała Anioła nie byłby taki straszny bez tej Kaplicy Sykstyńskiej, że wolałabym świat zbudowany, nie wiem, w oparciu o jakąś wspólnotę, bez wojen, bez ludobójstw, ale taki, który, nie wiem, miałby w sobie właśnie więcej czułości, jakiegoś, właśnie był taki bardziej wspólnotowy niż oparty o takich, no, na takim skrajnym egoizmie i narcyzmie. Więc przestałam jak gdyby postrzegać tego jakąś taką zaletę wielką, że to właśnie to wytworzenie tego stylu jest jakimś celem nadrzędnym każdego twórcy i że właśnie można robić mniej, ale też piękne, ciekawe, że wartościowe rzeczy i że wcale nie ma znaczenia, czy ktoś zrobił 1000 plakatów, czy 200, bo no, bo że nie ma, to nie powinno to mieć znaczenia.
1: A te piękne rzeczy z zakresu grafiki mogą Państwo pooglądać chociażby właśnie w książce naszej dzisiejszej gościni, Alicji Kobzy. Napisała ona książkę pod tytułem Graficzki, w której to właśnie zebrała historię kobiet tworzących grafikę użytkową w PRL-u. Polecam Państwu bardzo serdecznie tę książkę. Polecam też naszą rozmowę, a wracamy dosłownie za kilka chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Absolutnie.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: To też jest mega ciekawe, no bo na przykład jak właśnie jedna z twoich bohaterek projektuje na przykład jakiś właśnie papier pakowny, albo właśnie te torebki papierowe, czy chociażby no plany lekcji, tak? Jakieś ulotki i tak dalej, no to tak naprawdę jak dużo ludzi potem to ogląda, taki jej projekt, nawet trochę nie wiedząc, że no jednak ona za tym stoi, tak? Może właśnie trochę ta książka też odczaruje to, że no jednak właśnie czy papier pakowny, czy plan lekcji, no ktoś to stworzył, ktoś to zaprojektował, tak? I wtedy na przykład taki artysta, który stoi za tym projektem, staje się dużo bardziej popularny niż ktoś, kto namalował Michała, niż ktoś namalował obrazy w Kaplicy Sykstyńskiej. No bo jednak każdy może to zobaczyć, tak?
3: Tak, no
2: te torby z Peweksu.
3: Osobną chyba też taką kwestią jest to, że ja nie wiem, jak było z dostępnością pewnych tych rzeczy. Mhm. To znaczy wiem, że były jakieś takie deficyty, jeśli chodzi o dostępność różnych towarów wtedy. No, z tego słynęły te czasy też swoją drogą. Tak. Więc dużo projektów, na przykład jakichś opakowań też powstawało na eksport. Mhm. Więc ja nie mam pewności, nie wiem do końca, jak było z dostępnością tego wszystkiego. No bo były papiery pakowe. Pytanie, w co się pakowały te papiery? Znaczy, co się opakowywało tymi papierami, skoro wiele rzeczy było niedostępnych. Więc tutaj nie mam pewności, to też jest ciekawy temat do zgłębienia, jeśli chodzi właśnie o dostępność i powszechność pewnych tych rzeczy. Ale no na pewno te torby z Peweksu znają prawie wszyscy. Książki kucharskie, które projektowała Julita Gadomska, nawet moja mama bardzo wiele, na pewno właśnie kobiet i nie tylko kobiet urodzonych właśnie czy tam w latach 50., 60., myślę, że w swoich takich biblioteczkach kucharskich ma książki z jej okładkami. Mhm. Więc no to jest ciekawa rzecz, zwłaszcza, że wtedy wszystko robili, no nie wszystko, ale dużo rzeczy robili artyści, w przeciwieństwie do tego, jak jest dzisiaj, ponieważ no już obecnie, no to już kiedy mamy AI Slop, no i jakby możemy sobie wygenerować w 5 minut opakowanie, grafikę na opakowanie, nie wiem, no, czekolady czy czegoś. Mm-hmm. No to tak wtedy wszystko się robiło ręcznie, wymagało to ogromnej wiedzy, więc za tym stali często artyści po prostu. Mhm. Ludzie, którzy mieli wykształcenie czy malarskie, bardzo właśnie rozbudowany warsztat malarski, rysunkowy. Ale tak, no, rzadko o tym myślimy też, że nie wiem, druczki na poczcie są przez kogoś zaprojektowane. No, ktoś to zrobił. Czy dobrze, to już jest osobna kwestia. To, jak się poruszamy po mieście, jest zaprojektowane. W sensie cały system oznaczeń. Można to ocenić po tym, czy jak łatwo się gubimy. Ja na przykład się często gubię. Mamy tylko jedną krzyżówkę metra. Nie bywam tam często, a zawsze się tam gubię.
2: Okej.
3: Okay. Więc myślę, że tam coś zawsze mam, nie do końca wiem, jak pójść, więc no to są bardzo, bardzo ciekawe, ciekawe projektowe zagadnienia, czy a propos metra, no to bardzo ciekawa jest historia systemu identyfikacji w ogóle metra londyńskiego. Mhm. I w ogóle schematu, mapy, no to też polecam to zbadać, to jest na osobny wątek, ale można to w internecie sobie wyszukać. Więc no, projektowanie graficzne i nie tylko, to jest też dzisiaj też trochę bardziej też takie projektowanie i doświadczeń. No to jest coś ciekawego, często niezauważalnego, ale no wtedy tego było znacznie mniej. No jednak nie było tysięcy kremów do wyboru i tylko były tam, nie wiem, kilka i trzeba było zaprojektować kilka opakowań dzisiaj. No dzisiaj jest to całkiem inna sytuacja.
2: Nie dziwi mnie, że okładkę swojej książki projektowałaś ty sama. Wyobrażałaś sobie, że ktoś inny niż ty może ją zaprojektować?
3: Ja w ogóle, jak to może się wydawać dziwne, ale ja pomimo tego, że sama jestem graficzką i specjalizuję się właściwie, można powiedzieć, w projektowaniu książek, obecnie to tego robię najwięcej, to ja byłam gotowa oddać projekt tej książki Przemkowi Dębowskiemu z charakteru, który jest świetnym, świetnym projektantem.
2: Robię... Nie, ale jak? Książka o kobietach, stworzona przez kobietę.
3: Ale miałam takie właśnie poczucie, że nie muszę robić, jakby chciałam tak nie być taką...

0: Liliany Baczewskiej jest pierwszą historią opowiedzianą w tej książce. I jest to, niektóre litery w ogóle są, tak można powiedzieć, żywcem niemalże wyjęte z jej projektów. To są litery, które ona stworzyła do plakatu Le Girls i między innymi też wykorzystała te litery na takich kopertach na płyty winylowe. Więc ja im nadałam troszeczkę jakby trochę bardziej współczesnego charakteru, trochę innej kolorystyki. Ale musiałam doprojektować niektóre litery z racji tego, że no nie był to pełny alfabet. Więc tak czuję, że to jest taka okładka, którą zrobiłam pół na pół z Lilianą Baczewską. No, tak mówię, ale Liliana Baczewska niestety nie żyje, więc nie mogła się na to zgodzić.
1: Alicja Kobza dzisiaj była moim i Państwa gościem w Alejsław Radia Pogoda. Dziękuję bardzo za to
0: spotkanie.
1: Ja również
0: bardzo dziękuję.
1: Do usłyszenia.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Zupa bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocim 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach centrum.
1: Została ostatnia reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

Kiedy jadę samochodem, słucham Radia Pogoda i bardzo, bardzo Państwa zachęcam, żebyście robili to samo. Alicja Węgorzewska.

jabłuszko, jabłuszko, jabłuszko pełne snów. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko tam i tu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko tam i tu. Jabłuszko pełne snów.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Została ostatnia reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Opowieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Wilford nie potrzebował jednak pomocy ani córki, ani służącego, aby przeprowadzić z ojcem zamierzoną rozmowę. Znał dobrze, jakieśmy powiedzieli, mowę starca, a jeśli z nim nie rozmawiał, to dlatego, że go to nudziło lub przez obojętność. Pozwolił więc, by Valentin zeszła do ogrodu, odprawił sługę, usiadł po prawej stronie ojca, pani de Wilford zasiadła po lewej i rzekł: niech ojca nie dziwi, że Valentin nie przyszła razem z nami i że oddaliłem Barois. Narada, jaką chcemy z ojcem odbyć, jest takiego rodzaju, że nie powinny być przy niej ani młoda panienka, ani służący. Pragniemy coś ojcu oznajmić. Podczas tego wstępu twarz Noirtiera pozostała niewzruszona, zaś Wilford zatapiał w nim tak badawcze spojrzenie, jakby chciał mu przeniknąć do głębi duszy. Jesteśmy pewni, ciągnął prokurator swoim lodowatym tonem, który zdawał się nie dopuszczać żadnego sprzeciwu, że ci się spodoba to, co ci chcemy zakomunikować. Wzrok starca pozostał bez wyrazu, słuchał i tyle. Postanowiliśmy wydać za mąż Valentin. Zapewne więcej emocji niż pan Noirtier okazałby na taką wieść posąg z wosku. Ślub odbędzie się za 3 miesiące. Wzrok starca pozostał martwy. Pani de Wilford wtrąciła więc szybko: myśleliśmy, że ta wiadomość zainteresuje ojca, bo przecież Valentin cieszy się ojca szczególną sympatią. Pozostaje nam już tylko wymienić nazwisko człowieka, który zostanie jej mężem. To jedna z lepszych partii, o jakich Valentin mogłaby pomyśleć. Młodzieniec ten posiada majątek, piękne nazwisko, a jego znakomite wychowanie i upodobania gwarantują naszej Valentin prawdziwe szczęście. Zresztą jego nazwisko nie jest zapewne ojcu nieznane. Chodzi o pana Franca de Quesnela, barona de Pinay. Podczas przemówienia żony Wilford nie spuszczał ani na chwilę wzroku ze starca. Gdy pani de Wilford wymówiła nazwisko Franca, oczy Noirtiera, którego syn znał tak dobrze, zadrgały. Jego powieki rozwarły się jak wargi, które chcą wyrzucić z głębi słowa, i ze źrenic wystrzeliły mu błyskawice. Wilford wiedział dobrze o dawnej nienawiści politycznej, jaka dzieliła jego ojca i ojca Franca. Zrozumiał tę iskrę i to wzburzenie. Udał jednak, że tego nie dostrzegł, i podjął rozmowę tam, gdzie skończyła jego żona. Ojcze, rozumiesz dobrze, że Valentin skończy niedługo lat 19 i musi wreszcie wyjść za mąż. Niemniej nie zaniedbaliśmy pomyśleć tu także o ojcu. Upewniliśmy się, że mąż Valentin zgodzi się, może nie na to, aby mieszkać z nami, mogłoby to być krępujące dla młodego małżeństwa, ale na to, aby ojciec zamieszkał z nimi. Valentin kocha ojca bardzo, a ojciec odwzajemnia jej to uczucie. W ten sposób, mieszkając u nich, nie będzie się musiał ojciec wyrzekać żadnych swoich przyzwyczajeń, a oprócz wnuczki zyska też i wnuka. Razem będą się ojcem opiekowali. W oczach Noirtiera pojawił się krwawy blask. Widać było, że przeżywa coś strasznego. Krzyk bólu i gniewu podchodził mu do gardła, a nie mogąc z niego ujść, dusił go. Spurpurowiała mu twarz, a wargi zsiniały. Wilford spokojnie otworzył okno, mówiąc: gorąco tu, upał ojcu szkodzi. Podszedł znów do ojca, ale już nie usiadł. Mariaż ten, dodała pani de Wilford, bardzo podoba się panu de Pinayowi i jego rodzinie. Zresztą cała jego rodzina składa się tylko ze stryja i ciotki. Jego matka umarła, wydając go na świat, a ojciec został zamordowany w roku 1815. Dziecko miało wtedy zaledwie 2 lata. Pan Franz jest zatem całkowicie panem swojej woli. To było tajemnicze morderstwo, rzekł Wilford. Jego sprawcy są do tej pory nieznani, chociaż podejrzewano wiele osób, jednak nikogo ostatecznie nie oskarżono. Noirtierowi udało się skrzywić usta, jakby w uśmiechu. Jakoż prawdziwi winowajcy, ciągnął Wilford, to znaczy ci, którzy rozumieją, że popełnili zbrodnie, których może dotknąć sprawiedliwość ludzka, a po śmierci i boska, byliby bardzo szczęśliwi, gdyby mogli być na naszym miejscu, gdyby mogli wydać córkę za pana Franca. uwolniliby się bowiem w ten sposób od wszelkich podejrzeń. Noirtier uspokoił się, dzięki sile woli, którą trudno byłoby podejrzewać w tak zniszczonym organizmie. Tak, rozumiem, odpowiedział spojrzeniem Wilfortowi, a w spojrzeniu tym malowała się głęboka wzgarda i gniew. Wilfort odpowiedział na to lekkim wzruszeniem ramion. Następnie dał znak żonie, aby powstała. A teraz, ojcze, odezwała się pani de Wilfort, przyjmij wyrazy naszego uszanowania. Chciałby ojciec, aby przyszedł też do niego Edwardek? Ustalone było, że starzec wyraża zgodę, przymykając powieki, a odmowę mrugając nimi kilkakrotnie. Jeżeli zaś czegoś sobie życzył, podnosił oczy w górę. Gdy chciał, aby przyszła do niego Valentin, przymykał prawe oko. Gdy wołał Barois, przymykał lewe. Na propozycję pani de Wilfort szybko zamrugał oczyma. Na ten wyraźny znak odmowy pani de Wilfort przygryzła sobie usta. Przysłać więc ojcu Valentin? Spytała. Tak, dał znak starzec, przymykając szybko oczy. Państwo de Wilfort ukłonili się starcowi i wyszli, rozkazawszy służącemu, aby wezwał Valentin, która zresztą wiedziała, że będzie panu Noirtier potrzebna. Zaraz potem wbiegła do pokoju Valentin, wciąż zaróżowiona z emocji. Spojrzała na dziadka i natychmiast odgadła, jak bardzo cierpiał i że ma jej wiele do powiedzenia. — O dziaduniu, co tu się stało? — zawołała. — Ktoś cię rozgniewał? Gniewasz się, prawda? — Tak — dał znak starzec, przymykając oczy. — Na kogo? Na ojca? Nie. Na macochę? Nie. Na mnie? — Tak. — Na mnie? — zdumiała się Valentin. Starzec przytaknął. — Ale co ja takiego zrobiłam, dziaduniu? Nie było odpowiedzi, więc pytała dalej. — Nawet u ciebie dziś nie byłam. Ktoś ci coś musiał o mnie powiedzieć. — Tak — przytaknął żywo pan Noirtier. No niechże się zastanowię, Boże drogi, przysięgam ci, dziadziu. A, właśnie wyszedł stąd ojciec z macochą? Tak. I to oni ci powiedzieli coś takiego, że się tak zdenerwowałeś. Co to mogło być? Mam ich zapytać, o co chodzi, abym się mogła przed tobą usprawiedliwić? Nie, nie, odpowiedział spojrzeniem. Przerażasz mnie, Boże, co oni ci mogli powiedzieć? Zastanowiła się. O, już mam. Zniżyła głos i podeszła do dziadka. — Czy aby nie mówili ci o moim ślubie? — Tak — odpowiedział gniewny wzrok. — Rozumiem, masz mi za złe, że nic ci nie powiedziałam, ale widzisz, zakazali mi wspominać ci o tym. Zresztą mnie też o tym nie powiedzieli, dowiedziałam się przypadkiem. Dlatego byłam tak powściągliwa. Przebacz, dziadziu. Oczy pana Noirtier rozmatowiały i znieruchomiały, zdając się mówić, smuci mnie nie tylko twoje milczenie. — O co chodzi? — spytała dziewczyna. — Może myślałeś, że cię opuszczę, że gdy wyjdę za mąż, zapomnę o tobie? — Nie — dał znak starzec. — To powiedzieli ci, że pan de Pinay zgodził się, abyśmy zamieszkali razem? — Tak. — No to dlaczego się gniewasz? Oczy starca przybrały wyraz nieskończonej czułości. — Tak, rozumiem, dlatego że mnie kochasz — starzec potwierdził. — Boisz się, żebym nie była nieszczęśliwa? — Tak. — Nie lubisz pana Franca? — Nie, nie, nie, zamrugały oczy. Więc bardzo się tym martwisz, dziaduniu? Tak. No to posłuchaj, dziadziu, rzekła Valentin, klękając przy panu Noirtier i obejmując go za szyję. I ja się martwię, bo ja też nie lubię pana de Pinaya. Błysk radości pojawił się w oczach starca. Przypominasz sobie, jak się na mnie rozgniewałeś, gdy chciałam wstąpić do klasztoru? Łza zrosiła wyschłą powiekę starca. A chodziło o to, by uciec przed tym ślubem, który mnie doprowadza do rozpaczy. Pierś pana Noirtier unosiła się w coraz szybszym oddechu. Czyli to małżeństwo przysparza ci, dziadziu, aż takiej zgryzoty? Boże, gdybyś mógł mi pomóc, gdybyśmy mogli razem udaremnić ten projekt. Ale jesteś wobec nich bezsilny, choć umysł masz tak przytomny, a wolę tak silną. Ale w takiej walce jesteś słaby, słabszy nawet niż ja. Niestety byłbyś dla mnie tak potężnym opiekunem, gdybyś miał nadal wszystkie swoje siły i zdrowie. Ale dzisiaj możesz mnie już tylko rozumieć i albo się ze mną radować, albo smucić. To jedyne szczęście, jakie Bóg zapomniał mi wydrzeć.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

robiący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę.

0: Opowieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Gdy skończyła mówić, oczy Noirtiera zabłysły takim sprytem, że dziewczyna jakby wyczytała w nich tę myśl. Mylisz się, jeszcze wiele mogę dla ciebie zrobić. Możesz coś dla mnie zrobić, dziaduniu? Zapytała Valentin. Tak. Noirtier wzniósł oczy ku niebu. Znaczyło to, że czegoś sobie życzy. Czego chcesz, dziadziu? No, zastanówmy się. Valentin namyślała się przez chwilę i zaczęła wymieniać wszystko, co tylko przychodziło jej po kolei do głowy, ale starzec nieustannie odpowiadał nie. No skoro jestem taka niedomyślna, weźmy się do poważniejszych środków. I jęła wymieniać po kolei litery alfabetu, patrząc pytająco na sparaliżowanego. Przy literze N Noirtier mrugnął na znak potwierdzenia. Aha, rzecz, o którą ci chodzi, zaczyna się na N. No, zobaczmy, co dalej z tym N. Na, ne, ni, no. Tak, tak, tak, zamrugał pan Noirtier. A więc no, tak. Valentin pobiegła po słownik i położyła go na pulpicie przed panem Noirtier. Otwarła go, a kiedy starzec spojrzał na kartki, zaczęła sunąć szybko, żywo palcem z góry na dół po kolumnach. Rozmawiali tak często od 6 lat, to jest od czasu, gdy Noirtier znalazł się w tym ciężkim stanie. Valentin miała już w tym taką wprawę, że odczytywała myśli dziadka tak szybko, jakby starzec sam szukał słów w słowniku. Przy słowie notariusz Noirtier dał znak, aby się zatrzymała. Notariusz, chcesz się widzieć z notariuszem? Starzec przytaknął. Mam posłać po niego? Tak. Powiadomić o tym ojca? Tak. Chcesz, aby notariusz przyszedł natychmiast? Tak. No to dziadziu zaraz po niego pośle. To wszystko, czego chcesz? Tak. Valentin podbiegła do dzwonka. Gdy wszedł służący, poprosiła go, aby poszedł po pana albo panią de Villefortów. I co, jesteś kontent? Spytała dziadka. No, ja myślę, nie tak łatwo było na to wpaść. I dziewczyna uśmiechnęła się do starca tak, jak uśmiechnęłaby się do dziecka. Barła wprowadził pana de Villefort. Czego ojciec sobie życzy? Spytał Villefort. Ojcze, dziadek chce, aby wezwać notariusza, wyjaśniła Valentin. Wobec tak dziwnego, a co najmniej niespodziewanego żądania, Villefort spojrzał na sparaliżowanego. Tak, mówiło spojrzenie starego ze stanowczością, która wskazywała, że z pomocą Valentin i sługi, który już wiedział, czego chce jego pan, jest gotów wytrzymać walkę. Żąda ojciec notariusza? Powtórzył Villefort. Tak. Ale po cóż? Noirtier nie odpowiedział. Po co ojcu notariusz? Wzrok sparaliżowanego pozostawał nieruchomy, jakby wyrażał, taka jest moja wola i koniec. Po to, by nam wyrządzić jakąś złą psotę? Indagował Villefort. Czy aby warto? Ale w końcu odezwał się Barła z uporem właściwym starym sługom, jeżeli mój pan domaga się notariusza, to widocznie ma do niego jakąś sprawę. Idę po notariusza. Barła uznawał pana tylko w starym Noirtierze i nie dopuszczał nigdy, aby można było podważać jego rozkazy. Tak, chcę notariusza, potwierdził starzec, zamykając oczy, a wyglądało to tak, jakby mówił, ciekaw jestem, czy odważycie się nie spełnić mojej woli. Notariusz przyjdzie, skoro ojciec tego koniecznie chce, ale będę go musiał przeprosić i to przeprosić za ojca, bo ta scena będzie doprawdy śmieszna. Nieważne, odrzekł Barła, i tak po niego pójdę. I stary sługa wyszedł z triumfującą miną. Gdy Barła wyszedł, Noirtier spojrzał na Valentin z przejęciem wyrażającym spryt i wiele obiecującym. Dziewczyna zrozumiała to spojrzenie, ale Villefort także, to też zachmurzyło mu się czoło i zmarszczył brwi. Przysunął sobie krzesło, usadowił się i czekał. Noirtier spoglądał na niego z całkowitą obojętnością, kątem zaś oka dał wnuczce znak, aby się nie martwiła i też została w pokoju. Po 3 kwadransach wrócił sługa z notariuszem. Drogi panie, rzekł Villefort, przywitawszy się z nim, został pan wezwany przez obecnego tu pana Noirtiera de Villeforta. Paraliż odjął mu władzę w członkach i głos, tylko my, najbliżsi, jesteśmy w stanie pochwycić strzępy jego myśli. Noirtier spojrzał na Valentine wzrokiem tak poważnym i rozkazującym, że natychmiast się odezwała. Proszę pana, ja rozumiem wszystko, co dziadek chce powiedzieć. Tak, zawtórował sługa, absolutnie wszystko. Mówiłem o tym panu notariuszowi, jak tu szliśmy. Państwo wybaczą, rzekł notariusz do Wilforta i Valentine, ale to jeden z tych przypadków, w których prawnik nie może postępować nierozważnie, bo mógłby się narazić na poważną odpowiedzialność. Aby akt był prawomocny, muszę najpierw koniecznie być przekonany, żem właściwie zinterpretował wolę klienta. A w tym przypadku nie mogę być nawet pewien, czy pan Noirtier wyraża aprobatę, czy też dezaprobatę, bo przecież jest niemy. Zważywszy na jego kalectwo, nie mogę jasno stwierdzić, czego sobie życzy, a czego nie. Dlatego też moje usługi są tu zupełnie niepotrzebne, a nawet byłyby wykonane niezgodnie z prawem. I notariusz uczynił krok do wyjścia. Na ustach prokuratora zarysował się niemal niedostrzegalny uśmiech triumfu. Noirtier spojrzał na Valentine z takim cierpieniem w oczach, że natychmiast zastąpiła drogę notariuszowi. Proszę pana, odezwała się, języka, którym porozumiewam się z dziadkiem, można się nauczyć bardzo łatwo. Mogę pana tego nauczyć w kilka minut. Proszę powiedzieć, czego panu trzeba, abyś miał pan całkowicie spokojne sumienie. Aby akt był ważny, muszę mieć pewność, czy klient wyraża aprobatę, czy też dezaprobatę. Testator może być chory na ciele, ale musi mieć zdrowy umysł. A więc dzięki dwóm znakom upewni się pan, że mój dziadek jest w pełni władz umysłowych. Dziadek nie może mówić ani się poruszać, ale gdy chce powiedzieć tak, zamyka oczy, a gdy chce powiedzieć nie, mruga nimi. Wystarczy to panu, aby się z dziadkiem porozumieć. Proszę spróbować. W spojrzeniu, które starzec przesłał Valentine, malowało się tyle czułości i wdzięczności, że zrozumiał je i sam notariusz. W spojrzeniu, które starzec przesłał Valentine, malowało się tyle czułości i wdzięczności, że zrozumiał je i sam notariusz. Słyszał pan i zrozumiał wszystko, co powiedziała pańska wnuczka, zapytał. Noirtier przymknął powoli oczy i otwarł je po chwili. I potwierdzasz to, co powiedziała? To znaczy, czy potwierdzasz pan znaki, dzięki którym, jak mówiła, komunikujesz pan swoje myśli? Tak, dał znak starzec. Czy to pan kazałeś mnie wezwać? Tak. Aby spisać testament? Tak. I nie chcesz pan, bym odszedł, nim nie spiszemy tego testamentu? Sparaliżowany zamrugał żywo oczyma. Już pan rozumiesz? Zagadnęła Valentine. Będzie pan miał spokojne sumienie? Ale zanim notariusz zdołał odpowiedzieć, Wilfort odprowadził go na stronę. Czy sądzisz pan, że tak straszliwy wstrząs fizyczny, jakiego doznał mój ojciec, mógł nie wpłynąć wcale na jego władze umysłowe? To mnie zbytnie martwi, odparł notariusz. Zastanawiam się tylko, jak odgadniemy jego myśli, aby sprowokować odpowiedzi. Widzisz więc pan, że to niemożliwe. Valentine i starzec słyszeli tę rozmowę. Noirtier spojrzał na Valentine stanowczo. Było oczywiste, że wymaga od niej jakiejś repliki. Niech się pan tym nie martwi, rzekła do notariusza, choć trudno odgadnąć, co dziadek ma na myśli, a raczej tylko się tak panu wydaje, przekażę jego myśli tak, aby nie było żadnych wątpliwości. Od 6 lat opiekuje się dziadkiem. Może sam panu powiedzieć, czy choć jedno jego życzenie zostało niespełnione dlatego, że nie udało mi się go zrozumieć. Nie, dał znak starzec. Wobec tego spróbujmy. Zgodził się notariusz. Zgadza się pan, aby wnuczka służyła panu za tłumaczkę? Tak. No dobrze, a więc czego pan sobie ode mnie życzysz i jaki akt mam sporządzić? Valentine wymieniła wszystkie litery alfabetu aż do T. Przy tej literze Noirtier zatrzymał ją wzrokiem. Chodzi panu o literę T, odezwał się notariusz, widać wyraźnie. Proszę poczekać, rzekła Valentine i zwróciła się do dziadka. Ta... Te... Starzec dał znak przy drugiej sylabie. Valentine wzięła słownik i pod uważnym spojrzeniem notariusza zaczęła przewracać kartki.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Wzrok Noirtiera zatrzymał jej palec przy słowie testament. Testament? Zawołał notariusz. To oczywiste, pan Noirtier chce spisać testament. Tak, potwierdził Noirtier. Przyznaj pan, zwrócił się notariusz do osłupiałego Wilforta, że to jest coś niesłychanego. Istotnie, odparł Wilfort, a czymś jeszcze bardziej niesłychanym będzie ów testament, bo doprawdy nie wydaje mi się, żeby można było przenieść jego paragrafy na papier słowo po słowie tak, aby nie brała w tym udziału moja córka. A Valentin jako osoba zbyt zainteresowana tym testamentem nie powinna wyjaśniać woli mojego ojca, którą ten będzie przecież formułował niejasno. Nie, nie, dał znak sparaliżowany. Jak to? Zdziwił się Wilfort. Valentin nie jest tu osobą zainteresowaną? Nie. Drogi panie, odezwał się notariusz, który uradowany ze swojego udziału w tak malowniczym wydarzeniu obiecywał sobie, że porozpowiada o tym na salonach. To, co z początku uważałem za niemożliwe, teraz wydaje mi się niezmiernie łatwe. Spiszemy po prostu tak zwany testament mistyczny, przewidziany i dozwolony przez prawo. Musi być tylko odczytany w obecności 7 świadków, testator musi go przy nich poświadczyć, a notariusz zamknąć. Będzie to trwało niewiele dłużej niż spisywanie zwykłego testamentu. Wszędzie są te same uświęcone formuły, a szczegółów dostarczy nam stan interesów testatora. Pan także udzielisz nam informacji, przecież kierujesz sprawami majątkowymi testatora. Aby jednak akt ten był niepodważalny, nadamy mu absolutną autentyczność. Pomoże mi w tym jeden z kolegów, choć tak się raczej nie robi, będzie asystował mi przy dyktowaniu. No, jesteś pan zadowolony? Notariusz odwrócił się do starca. Tak, odpowiedział Noirtier, promieniejąc z radości, że go zrozumiano. Cóż on zamierza zrobić? Głowił się Wilfort. Wysokie stanowisko, jakie zajmował, wymagało od niego jak największej powściągliwości, a zresztą i tak nie mógł odgadnąć, co zamyśla jego ojciec. Odwrócił się więc, aby posłać po drugiego notariusza, ale Barrois, który był przy rozmowie, domyślił się, jakie będzie życzenie pana i zdążył już wyjść. Prokurator kazał więc sprowadzić żonę. Po kwadransie wszyscy zgromadzili się już w pokoju sparaliżowanego, nadszedł także drugi notariusz. Prawnicy porozumieli się w kilku słowach. Odczytali panu Noirtier ogólnikowy, banalny tekst testamentu, następnie przystąpili do badania władz umysłowych testatora i pierwszy z notariuszy zapytał go: testament, proszę pana, sporządza się zwykle na czyjąś korzyść. Tak. Czy wie pan mniej więcej, ile może wynosić w cyfrach pański majątek? Tak. Przesłuchanie to miało w sobie coś uroczystego. Nigdy dotąd walka ducha z materią nie objawiła się tak wyraźnie. Było to widowisko, jeśli nie wzniosłe, jak mieliśmy ochotę powiedzieć, to przynajmniej ciekawe. Wszyscy stali wokół starca. Drugi notariusz siedział przy stole, gotów do pisania. Pierwszy stał przed panem Noirtier i pytał. Pański majątek przekracza zapewne 300 tysięcy franków. Noirtier potwierdził. Czy posiadasz pan 400 tysięcy franków? Nie było odpowiedzi. 500 tysięcy? Nadal brak odpowiedzi. 600 tysięcy? 700? 800? 900? Noirtier przytaknął. Posiadasz pan 900 tysięcy franków? Tak. W nieruchomościach? Nie. W obligacjach? Tak. Masz pan te papiery u siebie? Noirtier spojrzał na Barrois. Sługa wyszedł i po chwili wrócił, trzymając w rękach niewielką szkatułkę. Pozwoli pan, że otworzymy tę szkatułkę? Zapytał notariusz. Tak. Otwarto szkatułkę. W środku były obligacje na 900 tysięcy franków. Pierwszy notariusz podawał kolejno obligacje koledze. Suma wynosiła dokładnie tyle, ile oznajmił Noirtier. Wszystko w porządku, rzekł notariusz. To oczywiste, że ten pan jest w pełni władz umysłowych. I zwrócił się do sparaliżowanego. Masz pan więc 900 tysięcy franków kapitału. Sposób, w jaki je pan ulokował, musi panu zapewniać 40 tysięcy liwrów renty. Tak. Komu pragnie pan zostawić ten majątek? To nie podlega wątpliwości, wtrąciła pani de Villefort. Pan Noirtier kocha jedynie swoją wnuczkę Valentine. To ona go pielęgnuje od 6 lat. Potrafiła swoimi pilnymi staraniami zjednać nie tylko miłość, ale i wdzięczność dziadka. Jest słuszne, że otrzyma nagrodę za tyle poświęcenia. Oczy Noirtiera zabłysły. Nie dał się oszukać fałszywej aprobacie, jakiej pani de Villefort udzieliła projektom, które mu przypisywała. A więc czy to pan nie Valentin de Villefort? Zapisuje pan owe 900 000 franków? Zapytał notariusz. Wydawało mu się, że zostało mu już tylko umieszczenie takiej klauzuli w testamencie, ale chciał uzyskać potwierdzenie pana Noirtier w obecności wszystkich świadków tej osobliwej sceny. Valentin cofnęła się i płakała ze spuszczoną głową. Starzec patrzył na nią przez chwilę z głęboką czułością, następnie odwrócił się do notariusza i zamrugał kilkakrotnie oczyma w bardzo wymowny sposób. Nie? Zdziwił się notariusz. Jak to? To nie pan, nie Valentin chce pan zapisać cały swój majątek? Nie. Nie pomylił się pan? Zawołał zdziwiony notariusz. Na pewno mówi pan nie? Nie, nie, powtórzył Noirtier. Valentin podniosła głowę. W osłupienie wprawiło ją nie to, że została wydziedziczona, ale to, że wzbudziła w dziadku uczucie, które zazwyczaj dyktuje podobny czyn. Ale Noirtier patrzył na nią tak tkliwie, że zawołała: o mój kochany dziaduniu, widzę, że zabierasz mi tylko swój majątek, ale zostawiasz mi nadal swoje serce. Tak, tak, oczywiście, mówiły oczy sparaliżowanego, a przymknął je z takim wyrazem, że Valentin nie mogła się mylić. Dzięki. Dzięki, wyszeptała dziewczyna. Tymczasem w sercu pani de Villefort zbudziła się nieoczekiwana nadzieja. Podeszła do starca i zapytała: a więc kochany ojciec zapisuje fortunę wnuczkowi Edwardkowi? Stary zamrugał oczyma gwałtownie, jakby wyrażał nienawiść. Nie, stwierdził notariusz, a więc obecnemu tu synowi? Nie. Notariusze spojrzeli po sobie, osłupiali. Villefort i jego żona poczuli, że się czerwienią. On ze wstydu, ona ze złości. Ale co takiego zrobiliśmy, dziadku? Już nas nie kochasz? Spytała Valentin. Starzec zerknął szybko na syna i synową, po czym zatrzymał pełne ciepła spojrzenie na Valentin. A więc odezwała się, jeżeli mnie kochasz, dziadziu, spróbuj jakoś połączyć tę miłość z tym, co robisz teraz. Znasz mnie, wiesz, że nigdy nie myślałam o twoim majątku. Zresztą mam podobno wielką fortunę po matce, nawet zbyt wielką. Wyjaśnij nam, o co ci chodzi. Noirtier utkwił pałający wzrok w ręce Valentin. O moją rękę? Tak. O jej rękę, powtórzyli wszyscy zebrani. Widzą państwo, że to wszystko było zupełnie niepotrzebne. Mój ojciec jest niespełna rozumu, rzekł Villefort. O, rozumiem, wykrzyknęła Valentin. Chodzi o moje małżeństwo, prawda, dziadku? Tak, tak, tak. I z oczu sparaliżowanego wystrzeliły 3 błyskawice. Masz nam za złe ten projekt mariażu, czy tak? Tak. Ależ to niedorzeczność, żachnął się Villefort. Pan daruje, wtrącił notariusz, ale przeciwnie, wszystko to jest bardzo logiczne. Jedno wynika z drugiego. Nie chcesz, dziadziu, abym wyszła za pana Franca de Pinaya? Nie, dał znak starzec. I wydziedziczasz pan wnuczkę, zawołał notariusz, bo zawiera małżeństwo, które panu nie odpowiada? Tak. A gdyby nie ten mariaż, byłaby pańską spadkobierczynią? Tak. Zapadło głębokie milczenie.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Została ostatnia reklama.
2: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

rundy trzos, bogactwa i klejnoty. Nam nie dał nic, nie mamy nic, serca i tęsknoty. Lecz my bez skarb, płomieniem war, stoczymy świat na złoto. Gdy się pieszczotą

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Ze strzępów radości powszednich los swój tkasz, z tęsknoty otuchy nadziei.

Kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech, kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mlecznej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości

rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl, niech porwie dziś i nas. Niech miłość wejdzie.

to chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij.

kawy łyk, wina smak, czegoś żal i kogoś brak. Chodzi ktoś po

0: Radio Pogoda. Muzyka, która poprawia nastrój.
1: Płynął strumyk przez zielony las, a przy brzegu leżał 100-kilowy głaz. Płynął strumyk, minął jakiś czas.

wirwie. Płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.